bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy dziś temat budżetu obywatelskiego w Kielcach. Czy mieszkańcy stolicy naszego regionu chętnie korzystają z możliwości wydania części miejskich pieniędzy i jakie inwestycje już wykonano? O tym porozmawiam z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
2: Dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją,

0: placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie.
1: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Pływalnia w Jędrzejowie będzie jak nowa. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów. Oprócz basenu powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie. Wartość całego projektu to blisko 45 milionów złotych, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
3: Dzisiaj to jest nietka 12,5 metra na 25, taka klasyczna, z torami do pływania. Natomiast rozbudowa dotyczy przede wszystkim nowych nietek. Będzie ich więcej, będą trzy dodatkowe baseny, może to dużo powiedziane, baseniki z przeznaczeniem na naukę pływania, 12,5 metra długości dla dzieciaków. To jest dzisiaj problem na tej pływalni. Rzeczywiście obłożenie torów, jeżeli chodzi o naukę pływania i treningi pływackie, jest bardzo duże, więc jeżeli ktoś chce przyjść po południu na Jędrzejowską pływalnię, no to może się okazać, że do dyspozycji będzie miał jeden tor, jeszcze do tego z kilkoma innymi osobami, które tam już pływają. Więc to jest dość uciążliwe i też mieszkańcy na to utyskują, więc no, wyprowadzenie samej nauki pływania poza tą główną nietkę to będzie z pożytkiem dla wszystkich, też dla dzieci, bo tam będą miały odpowiednie warunki, oczywiście odpowiednio płytszy basen. Do tego basen z ciepłą wodą dla maluchów, też do nauki pływania, ale też z takimi elementami, które będą służyły rehabilitacji, bicze wodne, natryski. To, co jest już dość powszechne, u nas do tej pory tego nie było. Oczywiście trzecia nietka, ta, która będzie powiązana z rurą, dość długą. Tam będzie rura do zjeżdżania, czego też u nas do tej pory nie było, więc typowy element taki relaksacyjny, zabawowy, więc no, na pewno wzmocni to potencjał. Oprócz tego oczywiście mamy tam przewidziane nowe saunarium, z sauną suchą między innymi, trzy jacuzzi, groty solne, więc takie elementy, które też mają służyć poprawie komfortu życia, funkcjonowania osób korzystających z pływalni. Nowe zaplecze, oczywiście też remont istniejącej nietki i obiektu, który dzisiaj służy mieszkańcom wokół tej nietki. No, rozbudowa znaczna, 34,5 miliona, 30 miesięcy, więc dla spore wyzwania, a myślę, że dla mieszkańców z pożyskiem. Ma to też na celu wzmocnienie oferty i przyciągnięcie większej liczby korzystających. To też my patrzymy z perspektywy finansów. Elementy, które tam zakładamy, związane z obiegiem wody, z ogrzewaniem, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po rozbudowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te koszty nie wzrosły lub wzrosły w sposób nieznaczny. Natomiast te dodatkowe atrakcje, które chcemy wprowadzić na pływalnię, mają na celu przyciągnięcie dodatkowych korzystających i oczywiście dodatkowy dochód dla pływalni.
1: Ja przypomnę, że w ramach tego projektu oprócz pływalni powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie.
2: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: To narzędzie, które dostępne jest dla coraz większej ilości miast. Chodzi o budżet obywatelski. Jak długo już mieszkańcy Kielc mają szansę decydować, na co pójdzie część miejskich pieniędzy? O tym m.in. już teraz w rozmowie z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
4: Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Kielcach odbyła się w 2013 roku i tak naprawdę od tego czasu mieszkańcy nieprzerwanie mogą decydować, na co konkretnie będą przeznaczane pieniądze z budżetu miasta.
1: Ile zazwyczaj pieniędzy jest do wydania?
4: Tak naprawdę kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, co roku się zmienia. W 2013 roku było to 5 milionów 50 tysięcy, w kolejnych latach ta kwota się zmieniała, wynosiła raz 4 miliony 800. Tak naprawdę od 2019 roku, kiedy to ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła już obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, to też ustawa reguluje tą minimalną kwotę, jaką miasto musi przeznaczyć na ten cel. I jest to 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania z budżetu. I tak naprawdę od tego roku, czyli od roku 2019, budżet obywatelski w naszym mieście funkcjonuje w oparciu o uchwałę, którą przyjmowała Rada Miasta i ta kwota też się zmienia. W 2025 roku na budżet obywatelski zaplanowano 10,5 miliona, w 2024 roku ta kwota wynosiła 9 milionów 300, także to ustawowe minimum, o którym powiedziałam wcześniej, musi być spełnione.
1: A kto i w jaki sposób może złożyć projekt?
4: Jeżeli chodzi o zgłaszanie projektu, to tak naprawdę projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kielc, niezależnie od wieku. Wystarczy, żeby miał pomysł, z tym, że w przypadku osób, które są niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Te projekty mieszkańcy zgłaszają tylko i wyłącznie elektronicznie. Co roku mamy harmonogram każdej edycji. On mniej więcej jest podobny. Czas na zgłaszanie projektów to jest około 2-3 tygodni. Projekt, tak jak powiedziałam, zgłaszamy tylko elektronicznie za pomocą formularza, który po prostu jest dostępny na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu w tym czasie, kiedy jest ten etap zgłaszania projektów. Tam trzeba uzupełnić wymagane pola i oczywiście załączyć listę poparcia. Tutaj wnioskodawca musi włożyć troszeczkę wysiłku, bo musi zebrać grupę minimum 15 osób, które podpiszą się na tej liście poparcia i które po prostu kibicują temu projektowi, zgadzają się z ideą tego projektu.
1: Mieszkaniec czy mieszkanka Kielce zgłaszają projekt i co dzieje się dalej? Jak wygląda harmonogram? Jaka jest procedura?
4: Ten harmonogram mniej więcej co roku wygląda tak samo, bo najpierw mamy ten etap zgłaszania projektów. Tutaj staramy się go nagłośnić, staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców. Tutaj zawsze urzędnicy chętnie służą pomocą. Na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu jest taka lista osób do kontaktu i tam praktycznie znajdziemy urzędników z każdego wydziału, czy też jednostek miasta, którzy są zaangażowani w ten proces. I później, po tym jak zakończy się etap składania projektów, no to tutaj najdłuższy etap tak naprawdę każdorazowo tej procedury następuje. Najpierw mamy taką weryfikację formalną, później już mamy weryfikację typowo merytoryczną w oparciu o kryteria, które znajdują się w regulaminie kieleckiego budżetu obywatelskiego i tak naprawdę na przełomie sierpnia, września, bo mieszkańcy zazwyczaj poznają listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. I w przypadku tych projektów, które uzyskały negatywną ocenę, każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Zazwyczaj tutaj dajemy wnioskodawcom tygodniowy termin na to, by mogli złożyć te odwołania. Odwołania rozpatruje taki specjalnie powołany zespół i w skład tego zespołu wchodzą nie tylko pracownicy merytoryczni urzędu, którzy dokonują tej oceny, ale też zapraszamy do pracy zespołu radnych, zapraszamy członków Młodzieżowej Rady Miasta, członków Rady Seniorów, członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak żeby po prostu była to grupa naprawdę szeroka. Jest jawne posiedzenie tej komisji, która zajmuje się tymi odwołaniami. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu, oczywiście ma prawo bronić swojego stanowiska, nie zgadzać się z oceną Wydziału Merytorycznego, no i później komisja decyduje w głosowaniu, czy uznać takie odwołanie, czy je oddalić. I po posiedzeniu tej komisji powstaje już taka ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Później mamy taki czas dla wnioskodawców, żeby przygotowali swoją kampanię promocyjną. No i później już etap końcowy, czyli głosowanie wyłącznie też internetowe. Ono trwa zazwyczaj 2 tygodnie i na początku października ogłaszamy już zwycięzców każdej edycji.
1: A jakie pomysły do tej pory składali mieszkańcy Kielc? Czy były jakieś nietypowe?
4: To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, to dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie. No też z takich nietypowych projektów to myślę na przykład kaczkomat nad zalewem powstał, ale też powstają fajne miejsca, z których korzystają mieszkańcy z całego miasta i takim przykładem takiego projektu, takiego można powiedzieć ogólnomiejskiego, to jest skatepark na Kadzielni i pump track. I to są takie pomysły, gdzie rzeczywiście widzimy też, że te miejsca, te przestrzenie są często odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane.
1: Czy mieszkańcy Kielc chętnie korzystają z tej możliwości, że właśnie jest budżet obywatelski i mogą zrobić coś dla siebie i wydać część miejskich pieniędzy na przestrzeń, która jest zaraz obok nich?
4: Myślę, że tak. Myślę, że już jest coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, że jest taka możliwość i coraz chętniej z niej korzystają. Ja przy tej okazji też zachęcam do zaangażowania zarówno w zgłaszanie pomysłów, jak i w głosowanie, no bo tutaj też ten głos mieszkańców stanowi dla władz miasta taki tak naprawdę drogowskaz, pokazuje, co mieszkańcom, czy to danej dzielnicy, czy całego miasta w ogóle tak naprawdę, co jest w ich oczach, w ich mniemaniu potrzebne, z czego później chętnie korzystają.
1: W 2025 roku nieco zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego Kielc. Na czym te zmiany polegają i w którą stronę to zmierza?
4: Tak naprawdę dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kilku kategoriach. Były to projekty inwestycyjne, które dzieliły się na duże i małe. Były projekty miękkie, nieinwestycyjne i projekty zielone. W 2025 roku wprowadziliśmy nowy regulamin i tutaj mamy podział na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. Co za tym idzie, kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, też jest dzielona. W 2025 roku mamy do dyspozycji mieszkańców 10,5 miliona, z czego 4,2 miliona przeznaczamy na te projekty ogólnomiejskie, a pozostałą kwotę na projekty rejonowe, czyli 6,3 miliona, podzieliliśmy na rejony. Mamy wyodrębnione rejony, dokładnie takie, jest ich 5 i one pokrywają się z okręgami wyborczymi. I tutaj w każdym rejonie mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 1,260 000. I różnica między projektem ogólnomiejskim a tym rejonowym jest taka, że projekt ogólnomiejski może swoim obszarem zajmować teren kilku rejonów i jego koszt wynosi powyżej 300 000. Natomiast projekt rejonowy to taki projekt nieco mniejszy. Tutaj jego zasięg tylko w obrębie jednego rejonu może się ograniczać do tego rejonu i koszt poniżej 300 000. Jest to taka zmiana, która poniekąd odpowiada na potrzeby mieszkańców. Niemniej jednak mam nadzieję, że po 2025 roku przeprowadzimy proces ewaluacji, zapytamy mieszkańców i też będziemy widzieć, jak te zmiany, te nowości w budżecie obywatelskim zostały przez mieszkańców przyjęte.
1: A naszym gościem była Ewa Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu. Wszystkie informacje na temat kieleckiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie bokielce.eu.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
5: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
1: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: Zgodnie z zapowiedzią, moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem czad. Czym tak właściwie jest?
5: Czad, czyli tlenek węgla. Jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
1: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
5: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
1: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
5: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
5: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
1: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
5: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
1: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
5: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
1: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
2: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
1: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
6: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
1: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
6: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas no, przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym no, trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, no to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
1: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do Świętokrzyskiego Oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
6: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
1: A do czego, mając taką kartę, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
6: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
7: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
6: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje, powiedzmy, akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
7: A gdzie takie informacje znajdziemy?
6: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
7: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
6: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
1: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju. Na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Czas na program Tydzień w Świętokrzyskim. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jednym z tematów będzie grypa, ale nie tylko. W magazynie także przybliżymy program Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i jaki jest jego cel? O tym w rozmowie z Eweliną Jastrzębską, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
8: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
1: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: W programie Tydzień w Świętokrzyskim czas na temat dotyczący zdrowia. Dziś z rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach Aleksandrą Sutowicz porozmawiamy o grypie. Czym ona jest i jakie są jej objawy?
9: Grypa jest to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych wywoływana przez wirusy grypy i powoduje zachorowania tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania czy też kaszlu, a jej głównymi objawami jest wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, a w przypadku układu oddechowego jest to suchy kaszel, ból gardła i niekiedy katar.
1: Czy możemy się przed grypą obronić lub złagodzić jej przebieg?
9: Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. I szczepionka ta nie daje nam 100% gwarancji, że nie zachorujemy na grypę, ale jeśli jej nie unikniemy, to na pewno przejdziemy ją łagodniej i możemy uniknąć powikłań, które mogą być bardzo poważne, bo może być to zapalenie ucha środkowego, może być to angina paciorkowcowa, może być to również zapalenie płuc, czy też zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
1: W jakim sezonie grypa, że tak powiem, w cudzysłowie, grasuje?
9: Sezon grypowy w Polsce klaruje się od miesiąca października do marca następnego roku, natomiast ten szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń, luty. I tutaj ważne jest, żeby właśnie zaszczepić się najlepiej przed rozpoczęciem tego szczytu zachorowań.
1: Czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie? Jeśli tak, to jakie grupy wiekowe są tym objęte?
9: Szczepionki przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, dla dorosłych w wieku 65+, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Natomiast z 50% refundacji mogą skorzystać dorośli w wieku od 18 do 64 roku życia, a także dorośli 60+ w przypadku szczepionki z wysoką dawką antygenów. I warto zaznaczyć, że aby skorzystać z tej refundacji 100% czy 50%, potrzebna jest recepta od lekarza.
1: No właśnie, jak wygląda taka procedura, żeby przejść to szczepienie?
9: Należy zgłosić się do swojego lekarza z POZ-u i poprosić o receptę.
1: A czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego korzystają z tej możliwości? Chętnie się szczepią przeciwko grypie?
9: Powiem, że wykonawstwo szczepień w grypie w naszym regionie wciąż nie jest zadowalające i ze wstępnych danych na podstawie sprzedanych dawek szczepionek zaszczepiło się ogólnie w kraju około 4,7% Polaków. Natomiast w województwie świętokrzyskim według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się zaledwie około 2,7% populacji województwa.
1: A mamy dane dotyczące powiatu jędrzejowskiego?
9: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się około 2,6% populacji powiatu.
1: A kiedy powinniśmy się zaszczepić, żeby to miało sens, żeby faktycznie uniknąć zachorowania lub grypę przejść łagodniej?
9: Szczepienia przeciw grypie są zalecane dla każdej osoby i można je realizować w czasie trwania całego sezonu grypowego, aczkolwiek optymalnie czas szczepienia przeciw grypie powinien wyprzedzić szczyt zachorowań, który przypada na miesiące zimowe, takie jak grudzień, styczeń i luty.
1: Jak wyglądały dane dotyczące zachorowania na grypę w poprzednich sezonach w województwie świętokrzyskim?
9: W ostatnich latach odnotowaliśmy wzrost przypadków zachorowania na grypę i tutaj warto wskazać na takie liczby, że w 2023 roku było ich w naszym województwie 1765, a w 2024 już 8777.
7: Czyli znaczący wzrost.
9: Bardzo znaczący wzrost.
7: Czy grypa jest niebezpieczna dla ludzi w każdym wieku? Czy są jakieś grupy, że tak powiem, wiekowe, które są najbardziej narażone na ewentualne powikłania?
9: Na pewno osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi są bardziej narażone na powikłania pogrypowe.
7: Zatem szczepmy się, bo to może pomóc uniknąć zachorowania lub jeśli też do niego dojdzie, to przejdziemy przez grypę łagodniej, no i unikniemy groźnych powikłań. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: W naszym magazynie kolejny temat. Tym razem porozmawiamy o programie Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i kto może z niego skorzystać? O tym już teraz Ewelina Jastrzębska, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
8: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy. No oczywiście mogą się ubiegać o takie lokale osoby, które spełniają określone kryteria. No i w przypadku pozytywnej decyzji taka osoba może być zwolniona z czynszu na okres do 60 miesięcy w związku z poniesionymi kosztami remontu.
7: A jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w tym programie?
8: Po pierwsze, trzeba być na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy. I po drugie, to są aspekty dochodowe, czyli tutaj średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy musi spełniać określone kryteria.
7: A jakie to są dokładnie kryteria? Ma pani może takie dane?
8: Tak, już mówię. Średni dochód musi mieścić się w przedziale od 150% do 250% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego. To będą wtedy kwoty w takim przedziale od 2818 zł do 4697 zł i 100 do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. To są kwoty niższe, 1878 zł do 2818 zł.
7: A jakie mieszkania są do wyboru i w jakich częściach miasta?
8: W każdej edycji programu to były różne adresy i mieszkania znajdujące się w centrum, w Śródmieściu, ale także poza nim. Także tutaj, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych lokali, no to powiedziałabym na terenie całego miasta, no to będą mieszkania od 1 do 3 pokoi, no czyli będą to mieszkania od 30 do średnio, no średnio powiedziałam 30-50 metrów kwadratowych.
7: To są mieszkania w blokach, kamienicach, starych budynkach?
8: To są mieszkania zarówno w kamienicach, jak i w blokach. Jeżeli mówimy o Śródmieściu, no to część z takich mieszkań oczywiście znajduje się w kamienicach, natomiast były też mieszkania w blokach.
7: A jakich remontów zazwyczaj wymagają? Co mieszkańcy zainteresowani tym programem muszą w tych mieszkaniach zrobić?
8: No mieszkania też są zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres remontu, tak żeby ten wachlarz, jakby katalog dostępności był też jak największy dla mieszkańców. No zazwyczaj jest to malowanie, czasami szpachlowanie ścian, wymiana podłogi, czasami są to jakieś kwestie związane z łazienką, tak, wymianą płytek, czy toalety, wanny, tak, to w zależności od mieszkania, natomiast powiedziałabym, że to są najczęściej wykonywane prace.
7: A ile średnio mieszkaniec musi wyłożyć na taki remont? Tak mniej więcej.
8: To są różne kwoty, one się też zmieniały, jeżeli chodzi o lata, tak, no bo wzrost kosztów materiałów budowlanych tutaj też oczywiście bez wątpienia ma na to wpływ. Natomiast powiedziałabym, że jest to skala no, od 10 do 30 tysięcy złotych, tak średnio, tak, jeżeli mówimy, no też o różnych mieszkaniach. No jeżeli jest to tylko pomalowanie ścian, wymiana paneli, wiadomo, jest to podłogowych, na przykład będzie remont tańszy. Jeżeli jest to bardziej zniszczone pomieszczenie, no to ta kwota może być wyższa.
7: A czy w tych mieszkaniach też na przykład trzeba wymienić sposób ogrzewania?
8: Większość z tych mieszkań jest albo podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, tak więc ewentualnie, no jeżeli ktoś chciałby wymienić ze względów wizualnych kaloryfer, to tak, no są też takie budynki, gdzie jest na przykład jakaś kotłownia, tak, w bloku, także tutaj jeżeli chodzi o sposób ogrzewania, to nie ma takiej potrzeby.
7: A co mieszkaniec biorący udział w programie Mieszkanie za remont w Kielcach zyskuje? Bierze mieszkanie, wyremontuje i co dalej?
8: No przede wszystkim ma wyremontowane nowe, świeże mieszkanie. To jest pierwsza rzecz. Ma stabilną współpracę z gminą, tak? Bo to jest stabilny najem od gminy, więc ma gwarancję tego, że jest to umowa bezterminowa. Najemca może czuć się pewnie i bezpiecznie, tak bym powiedziała. Natomiast no tutaj największą korzyścią jest możliwość zwolnienia z czynszu do 60 miesięcy. Wtedy ten mieszkaniec musi ponosić tylko koszty mediów, natomiast z tego czynszu zostaje zwolniony i myślę, że to jest no ta największa wartość dodana, tak, do tych środków włożonych w remont.
7: Te 60 miesięcy jest dla każdego mieszkania, nieważne czy to jest powierzchnia na przykład 30 metrów kwadratowych czy też 50?
8: Tutaj liczą się koszty, tak, poniesione na remont, tak? To nie chodzi nam o powierzchnię, tylko o to, ile i jakie środki zostały poniesione na remont, więc może to być maksymalnie 60 miesięcy, ale patrząc też na te różne edycje programu, no mamy mieszkańców, którzy mieli zwolnienie z czynszu na 36 miesięcy, 48, no i maksymalnie 60, także tak to się plasowało.
7: Ile mieszkań już w ten sposób w ramach tego programu udało się wyremontować i przekazać w ręce nowych najemców?
8: Za 6 edycji to było 65 lokali mieszkalnych.
7: Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w tym programie? Cieszą się powodzeniem?
8: Tak, ten program cieszy się powodzeniem, zawsze jest dużo chętnych. I myślę, że on jest bardzo pozytywnie odbierany społecznie.
7: Ile średnio w każdej edycji jest mieszkań do wyboru?
8: W tych pierwszych edycjach to była nieduża ilość lokali, 9-10 lokali. To od czwartej do szóstej edycji zwiększyliśmy tą ilość lokali. 15, 17, 20, tak to się plasowało w ostatnich trzech edycjach.
7: I wszystkie lokale znajdują nowych najemców?
8: Nie wszystkie. Na przykład jeżeli chodzi o szóstą edycję, zaproponowaliśmy mieszkańcom 20 lokali, natomiast de facto finalnie 12 osób zawarło umowy remontowe.
7: Z punktu widzenia zarządcy, czyli Miejskiego Zarządu Budynków, ta forma udostępniania mieszkań jest korzystna?
8: Tak, uważamy, że jest to bardzo korzystna opcja. No ona jest też taka ciekawa pod względem partycypacji społecznej, tak? I odpowiedzialności konkretnego najemcy za mieszkanie. Ja myślę, że ten aspekt jest bardzo ważny. Ludzie też inaczej postrzegają tą przestrzeń, dbają o nią, czują, że jest bardziej ich. No my jako gmina zyskujemy oczywiście, ale też zadowolonego i właśnie takiego świadomego społecznie najemcy.
7: Jaki jest cel tak ogólnie tego programu Mieszkanie za remont w Kielcach?
8: No po pierwsze chcielibyśmy i taki zawsze przyświecał cel, żeby pomóc tym mieszkańcom, którzy oczekują na wynajęcie lokalu od gminy, no trochę w przyspieszeniu, tak, tego procesu. Wiemy, że są tacy mieszkańcy, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie mają możliwości zaciągnąć kredytu na zakup lokalu, ale na przykład dysponują oszczędnościami lub takimi możliwościami zaciągnięcia kredytu, które powodują, że ten remont mogą wykonać, w związku z czym wtedy ten czas oczekiwania w kolejce się skraca i mieszkaniec zyskuje swoje upragnione cztery kąty zdecydowanie szybciej.
7: Wszystkim zainteresowanym przypominam, informacje o kolejnych edycjach programu Mieszkanie za remont w Kielcach można znaleźć zarówno na stronach Urzędu Miasta Kielce, jak i na stronie Miejskiego Zarządu Budynków. Tam zarówno podstawowe dane, ale i listy mieszkań do wynajęcia i wyremontowania, czy też warunki, jakie trzeba spełnić, by w programie wziąć udział, między innymi te dotyczące dochodów.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Porozmawiamy o wirusie HPV, ale nie tylko. Zajrzymy także do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, a tematem będzie projekt Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
10: Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać.
7: Naszym gościem będzie kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka.
2: Zdrowe świętokrzyskie.
7: Najpierw słów kilka o naszym zdrowiu. Tematem wirus HPV. Czym jest i co mieszkańcy regionu świętokrzyskiego powinni o nim wiedzieć? O tym już teraz w rozmowie z Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
9: Wirus HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, jest głównym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy. Ale nie tylko, bo może też powodować raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn oraz raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, a także okolic głowy i szyi u obu płci, czego zazwyczaj społeczeństwo nie wie, nie ma świadomości. Wyróżniamy ponad 200 typów wirusa HPV, z czego 40 wywołuje zmiany skórne w okolicy narządów płciowych oraz innych części ciała i te typy wirusa dzielą się na wysoce onkogenne i o małym ryzyku onkogennym.
7: Ale jednak niosą zagrożenie właśnie ewentualnego zachorowania na raka. Jak się przed tym uchronić?
9: Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka, ale tutaj warto podkreślić, że szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.
7: Czyli kiedy powinniśmy dokonać takiego szczepienia?
9: Czyli najlepiej szczepić jeszcze dzieci czy młodzież, która nie miała jeszcze kontaktów seksualnych. I od 1 września 2024 roku szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9 roku życia do ukończeniu 14 roku życia i dla ułatwienia takie szczepienia można wykonać również w szkole, do której uczęszcza dziecko.
7: W jaki sposób z tego skorzystać?
9: Szkoła, która przystąpiła do programu, współpracuje z przychodnią i zbiera informacje od rodziców zainteresowanych wykonaniem takiego szczepienia i organizuje wizytę lekarza, który z danej przychodni zjawia się w szkole i szczepi dzieci.
7: Czy na przykład 20-30-letnia osoba, mieszkaniec regionu świętokrzyskiego, może też skorzystać z tych szczepionek bezpłatnie?
9: Nie, te szczepienia tylko bezpłatnie dedykowane są dla osób między 9 a 14 rokiem życia, a poza tym one mają charakter zalecanych szczepień ochronnych i podlegają odpłatności, jednakże warto z tego skorzystać.
7: Czyli to nie jest szczepienie, że tak powiem, obowiązkowe?
9: Nie jest to szczepienie, które znajduje się w obowiązkowym kalendarzu szczepień, jest to szczepienie zalecane, aczkolwiek mamy tutaj umożliwione przez państwo skorzystanie z bezpłatnego szczepienia właśnie wśród grupy społeczeństwa, która jeszcze nie rozpoczęła tych kontaktów seksualnych i kiedy to szczepienie może przynieść najlepszy efekt.
7: Mamy dane dotyczące regionu świętokrzyskiego, jeśli chodzi o wykonawstwo tych szczepień?
9: Mamy dane dotyczące wykonawstwa szczepień przeciwko HPV w województwie świętokrzyskim i one klarują się na poziomie średniej krajowej, która wynosi około 14%.
7: A jeśli chodzi o powiat jędrzejowski?
9: Jeśli chodzi o powiat jędrzejowski, odsetek zaszczepionych przeciw HPV jest nieco wyższy niż średnia w naszym województwie i wynosi 15,12%. Warto tutaj dodać, że najwyższy odsetek zaszczepionych osiągnięto właśnie w rocznikach dzieci z 2010 roku, 2011 i 2012 roku.
7: Moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
7: A teraz przenosimy się do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Z jego kierowniczką Ewą Fortunką rozmawia Michał Pustuła, a tematem projekt, który będzie realizowany aż do końca czerwca 2027 roku. Mały człowiek, wielkie możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
10: To jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy, do funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli pięciu ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer 2 w Jędrzejowie, przedszkole numer 3 w Jędrzejowie, przedszkole w Kroniowie, które funkcjonuje w zespole w ramach zespołu placówek oświatowych w tej miejscowości i przedszkole w Prząsławiu, które funkcjonuje też w zespole placówek oświatowych w Prząsławiu. Projekt jest skierowany do przedszkolaków, czyli do dzieciaczków, ale również do nauczycieli. I każda z tych grup docelowych projektu coś z tego projektu na pewno zyska. Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT. Okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze wzmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach. To jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład. To też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecane dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy Świętokrzyską Kolej Wąskotorową. To jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. Materiały do zajęć ekologicznych. To oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła, warzywa. Można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować związane z taką edukacją ekologiczną. przedszkola na przykład nasze posiadają podłogi interaktywne, to to do tego rozwoju psychoruchowego jest bardzo często stosowane, więc tu też istnieje możliwość, no bo wiadomo, to się cały sprzęt się zużywa, możliwość do kupienia, żeby takie zajęcia psychoruchowe też prowadzić na nowoczesnym sprzęcie.
11: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
10: Nauczyciele zawsze objęci są. Zresztą ja powiedziałam na początku, że to będzie kierowane do 34 nauczycieli z tych naszych 5 ośrodków wychowania przedszkolnego, więc przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, takie materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, zmieniają się nimi, zawiązują współpracę między placówkami, zatem wzajemnie mają wpływ na swoje placówki, na podnoszenie jakości tych placówek, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły w swoich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc bardzo wiele korzyści

0: Więc chyba ważne jest to, żeby już od najmłodszych lat w odpowiedni sposób wyłuskać te umiejętności, które każdy przedszkolak posiada. No i oczywiście odpowiednio te dzieciaki ukierunkowywać, bo to także w przyszłości zaprocentuje.
1: Oczywiście, to jest bardzo ważne, ponieważ rodzimy się z jakimiś predyspozycjami, gdzieś w genach mamy już wpisane pewne umiejętności. Oczywiście większość z nich możemy wyćwiczyć, ale stąd się bierze potem właśnie, albo lubimy potem swoją pracę, albo jej nie lubimy, albo czujemy się w tej pracy bardzo dobrze, albo też trochę gorzej i się trochę męczymy. Więc oczywiście to nie są zajęcia na poziomie 15-latka, ale na pewno takie zajęcia, które pozwalają zdiagnozować, pozwalają na przykład nauczycielom na to, żeby rozmawiać z rodzicami o obserwowanych u dzieci na przykład szczególnych predyspozycjach, uzdolnieniach, szczególnych zainteresowaniach. To pomaga też rodzicowi pracować w domu z dzieckiem w jakimś kierunku, prawda? Albo dodatkowo, często rodzice pytają dodatkowo, co mogliby jeszcze dzieciom zaoferować oprócz tej opieki przedszkolnej i tego, co się dzieje w naszych przedszkolach, bo dzieciaki chodzą na różne zajęcia. W przedszkolach może mniej, ale już takie starsze 5-6-latki to już zaczynają, tak? Predyspozycja do języka, predyspozycja do, nie wiem, artystycznych działań różnych, tak? To widać. To jak pracuje się z grupą, nauczyciele to dostrzegają i też to pomaga im pracować z rodzicami.
2: Z Ewą Fortunką, kierowniczką Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, rozmawiał Michał Pustuła. Ja przypomnę, że projektem Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów objęte będą zarówno dzieci, jak i nauczyciele.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. To jest Radio Złote Przewoje.

0: też Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym

0: Kapitanem Karolem Błaszczykiem porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
1: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
0: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
0: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
0: Zgodnie z zapowiedzią moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
1: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
0: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
1: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
0: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
1: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
0: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
1: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
0: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
1: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
0: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
0: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
3: Istotne dla Świętokrzyskiego.
0: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
0: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
2: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
0: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
2: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas no, przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym no, trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, no to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego, że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
0: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do Świętokrzyskiego Oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
2: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego, że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
0: A do czego mając taką kartę mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
2: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
0: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
2: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje, powiedzmy, akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
0: A gdzie takie informacje znajdziemy?
2: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
0: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
2: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
0: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju. Na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
3: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Justyna Rudzka, witam ponownie i zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim porozmawiamy o bezpieczeństwie na jednośladach. Coraz więcej osób korzysta z ekologicznych środków transportu, rowerów czy coraz bardziej popularnych hulajnóg elektrycznych. Jakie są zasady, by jednośladem bezpiecznie się poruszać? O tym już teraz podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji.
4: Przede wszystkim zacznijmy od zasad uprawnionych osób do jazdy taką hulajnogą elektryczną, bo na przykład dzieci do lat 10 nie mogą się absolutnie poruszać takim urządzeniem po drodze publicznej. Mogą się poruszać jedynie w strefie zamieszkania, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. W przypadku dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia mogą korzystać z takiej hulajnogi elektrycznej, ale do poruszania się takim urządzeniem wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku, jeżeli osoba nie posiada takiej karty rowerowej lub prawa jazdy, też z takiego urządzenia nie może korzystać i musi liczyć się wtedy, jeżeli jest osoba w wieku powyżej 17 lat, musi liczyć się z nałożeniem nawet na niego mandatu karnego lub skierowaniem wniosku do sądu, ale w przypadku dzieci od 10 do 17 lat, no to jest wtedy już obligatoryjnie wniosek do sądu. Jeżeli osoba ukończyła 18 lat, wtedy nie wymagane jest żadne uprawnienia. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to my zawsze powtarzamy, żeby przede wszystkim osoby korzystały z kasków ochronnych. W przypadku jakiegoś zdarzenia drogowego zawsze ten kask chroni naszą głowę. Też należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa dla ruchu rowerów, a nie jeździć po miejscach niedozwolonych. Też jeżeli chodzi o tą prędkość, osoby poruszające się na hulajnodze elektrycznej nie powinny przekraczać prędkości 30 km na godzinę.
0: Powiedzieliśmy odnośnie bezpieczeństwa na hulajnogach, a jakie zasady obowiązują rowerzystów?
4: Przede wszystkim zawsze upominamy, żeby pojazd, którym wyjeżdżamy na drogę, czy też na przejażdżkę, żeby był przede wszystkim sprawny technicznie, czyli przede wszystkim, żeby były sprawne hamulce, przede wszystkim też, żeby były światła. Też na pewno będą się zdarzać sytuacje, kiedy rowerzyści będą poruszać się nocą, żeby były odpowiednio oznakowane, oświetlone, żeby dla kierowców taki rowerzysta był widziany już z daleka. Przede wszystkim też zawsze powtarzamy, żeby korzystać z jakiegoś kasku ochronnego na głowę, bo w przypadku, na przykład, tak jak mówiłam, zdarzenia drogowego, kask chroni naszą głowę i wtedy możemy uniknąć jakichś poważnych obrażeń.
0: A jak to wygląda jeszcze w kontekście poruszania się rowerem czy hulajnogą po chodniku? Czy to jest dozwolone?
4: Przepisy stanowią tak, że rowerem czy hulajnogą elektryczną nie powinniśmy poruszać się po chodniku. Można tylko poruszać się właśnie po wyznaczonych ścieżkach. Ale są przypadki takie, że jeżeli stanowią tutaj jakieś względy zdrowotne lub też jest duże nasilenie ruchu i boimy się o własne bezpieczeństwo, wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy jednak pojechali tym chodnikiem, bo to jest po prostu też zadbanie o własne bezpieczeństwo.
0: No i też pewnie na terenie powiatu czy miasta Jędrzejowa nie zawsze mamy do dyspozycji tą ścieżkę rowerową, prawda?
4: Dokładnie. Po mieście nie ma też ścieżek rowerowych. Są też tylko wyznaczone w kilku miejscach ścieżki rowerowe. Jest wybudowana taka większa trasa, dłuższa trasa od Jędrzejowa w kierunku miejscowości Nagłowice, gdzie po prostu osoby mogą sobie pojeździć bezpiecznie na tych rowerach.
0: Pamiętajmy, że droga jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo jej użytkowników w dużej mierze zależy od ich zachowania. Zatem przestrzegajmy podstawowych zasad. Moim i waszym gościem była rzeczniczka jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beata Soboń.
3: Ciekawe świętokrzyskie.
0: Region świętokrzyski jest dostępny w aplikacji turystycznej Smart Guide. Co to takiego i co w niej znajdziemy? O tym Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, a rozmawia Michał Pustuła.
5: Jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów. Czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne. Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Świętokrzyski Szlak Literacki.
6: Ale wiem, że jest też Świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
5: Tak, teren Gór Świętokrzyskich, a dokładnie Pasma Głównego Łysogór jest dosyć newralgiczny. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą. Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest Szlak Legend Świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Słupi na Święty Krzyż, ale też Szlak Średniowieczny, który obejmuje Osadę Średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
6: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
5: Albo rajem geologicznym.
6: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami?
5: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie. Sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja.
0: W aplikacji można znaleźć lokalnych przewodników, są też wycieczki audio, a także wiele interesujących miejsc. Samą aplikację można znaleźć w sklepach Google Play i App Store i jest ona bezpłatna.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.

0: romantyzujące na koniec miesiąca niejedna promka gorąca. W tę niedzielę borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Gouda Światowic 1 kilogram 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama.
10: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
11: Słuchacie radia Złote Przeboje i specjalnego wydania programu Cała Muzyka. Czas na spotkanie z gościem. Magdalena Wójcik to wokalistka i liderka zespołu Goja, która w połowie lat 2000 zdobyła szeroką popularność dzięki takim utworom jak chociażby Smak Słów Mój oraz też filmowej piosence Tylko Mnie Kochaj. Jej charakterystyczny, lekko taki melancholijny głos, a także poetycka wrażliwość sprawiły, że brzmienie Goi było bardzo, bardzo rozpoznawalne. A ich utwory podbijały listy przebojów. Natomiast Magda Wójcik również zajmuje się pisaniem tekstów, między innymi dla Sanach. Zresztą teraz posłuchajcie rozmowy z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja w radiu Złote Przeboje.
12: Powiem szczerze, nie mogłem się doczekać naszego spotkania, bo dawno się nie widzieliśmy. Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj w radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
13: Dzień dobry, bardzo mi miło.
12: Słuchaj, ja się tak zastanawiam, dlaczego chłopaki z zespołu to ciebie zawsze wypychają do wywiadów. Jak to jest, to oni się wstydzą?
13: Od zawsze tak jest, od początku tak jest i w sumie wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy. Myślę, że rzeczywiście oni wychodzą z założenia, że to jak razem wyglądamy na scenie, czyli że są z tyłu, ja jestem z przodu, to również w tej roli jakoś najbardziej mi się sprawdzam. I chyba rzeczywiście najwięcej do powiedzenia mam. Mówię najszybciej, najwięcej, może czasami trochę chaotycznie, ale oni chyba tak nie potrafią nawet.
12: Wybrali po prostu najładniejszą osobę.
13: No to już ty powiedziałeś, dziękuję bardzo.
12: Słuchaj, policzyłem i wychodzi, że to ponad dwie dekady od waszego największego przeboju, czyli albumu Smak Słów. Słuchaj, co ta płyta w waszym życiu zmieniła? Spodziewałem się odpowiedzi, że zmieniła wszystko.
13: No i dobrze się spodziewasz, rzeczywiście od płyty Smak Słów zaczęło się najwięcej dziać i ten utwór, po którym nawet chyba my nie do końca spodziewaliśmy się, że tak wiele się wydarzy. Myślę, że też nie spodziewała się tego firma i ja pamiętam jak dziś, pomimo tego, że minęło 20 lat, że były takie sygnały ze strony firmy, że słuchajcie, może to za wolne, za bardzo, za smętne, za bardzo miłości, ile można o miłości, ale mieliśmy jakieś przeczucie co do tego utworu, a to przeczucie nam towarzyszyło właściwie od momentu, kiedy on zaczął powstawać. Powstał bardzo szybko, bardzo spontanicznie. I już te pierwsze dźwięki i to, jak szybko pojawiły się słowa do tej melodii, jak szybko pojawił się pomysł na ten utwór, świadczył trochę o tym chyba, że to jest to, o co nam chodziło. I chcieliśmy tym utworem zacząć coś nowego, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo to się wszystko rozwinie, tak dobrze utwór zostanie przyjęty, że właśnie takiego utworu słuchacze wtedy potrzebowali na tamten moment.
12: Słuchaj, ktoś kiedyś sprawdził, przebadał i okazuje się, że 99% piosenek, jakie są w ogóle pisane na świecie, to są piosenki o miłości, więc...
13: Absolutnie tak jest. Ja w ogóle zawsze powtarzam nawet, że ja rzeczywiście cały czas się kręcę wokół miłości, bo nawet pisząc o tęsknocie, to jest cały czas miłość. Pisząc o złych momentach, to też jest miłość, bo to jest albo tęsknota za miłością, albo żal za czymś utraconym, więc myślę, że ten temat jest tak uniwersalny i myślę, że nie da się tego uniknąć. Myślę, że każdy aspekt życia gdzieś tam kręci się wokół tej miłości, więc ja tego nie unikam, nie staram się nawet unikać, bo mi zawsze to wychodzi naturalnie po prostu.
12: Jak to ktoś ładnie powiedział, każdy artysta ma na swoim koncie taki przełomowy album. U was to Smak Słów, u Michaela Jacksona był to Thriller, ale nie będziecie się ścigać z samymi sobą?
13: Wiesz co, nie ma sensu nawet się ścigać i my nie robimy tego od wielu lat, bo rzeczywiście to jest tak, że coś, co jest tak olbrzymim sukcesem, ciężko jest przeskoczyć i właściwie wydaje mi się to niemożliwe, żeby to przeskoczyć, bo co się tak mocno zakorzeniło w świadomości ludzi, z czego się bardzo cieszymy, jest nie do przeskoczenia trochę i cały czas uważam, i to jest bardzo duży, uważam, sukces tej płyty. Nie mówię też o nagrodzie Fryderyk, która była fantastycznym dla nas wyróżnieniem i dostaliśmy wtedy Fryderyka za nagrodę za płytę roku pop w 2005 roku.
12: I tam było pięć nominacji, prawda?
13: Tak, było sporo tych nominacji. Aczkolwiek taka ciekawostka, to właśnie moja dygresja, taka kolejna odnoga, to był jedyny rok, nad czym tak strasznie ubolewaliśmy, że te nagrody nie były przyznawane, w jakimś klubie albo nie wiem, że telewizja nie transmitowała, tylko przez internet. Nam się zawieszał internet, oglądaliśmy to w domu i bez dźwięku i czytaliśmy z ruchu warg, jak była, kategoria płyta roku pop i my tak, czy powiedziane było, że to Goja, czy to cokolwiek innego, bo czytaliśmy z ruchu warg. Okazało się już później, jak podpisy się pojawiło, że to jest ta nasza płyta. I powiem ci jeszcze jedną rzecz tylko a propos tej płyty. Wydaje mi się, że ona jest na tyle uniwersalna, że teraz nawet jak jej słuchamy, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale to są naprawdę cały czas bardzo brzmieniowo aktualne rzeczy. Ona jest bardzo uniwersalna, bardzo ponadczasowa i kocham cały czas utwór Smak Słów, co niektórym się może wydawać, zresztą w ogóle całą tą płytę, niektórym się może to wydawać dziwne, że po tylu latach może utwór, nie zbrzydnąć, nie mieć jakiejś, już się nie chce go śpiewać, grać. Nie mam takiego poczucia absolutnie, a wręcz bardzo się cieszę, jak słyszę, że na przykład nowe pokolenie, młodzi ludzie odkrywają ten utwór, robią po swojemu, gdzieś na TikTokach, widzę mnóstwo wersji tego utworu i do niego wracają, albo się go na nowo uczą, więc to jest bardzo pocieszające.
12: Może ten internet się przycinał, bo ktoś tam ciągnął coś z torrentów, jakieś pirety.
13: Bardzo możliwe, to były te czasy, że kilka osób używało na klatce i już po prostu działało wszystko bardzo dopornie.
12: Boże, co za czasy.
13: Ogromne.
12: Powiedz mi, bo fani czekali na winyl. Na czym polega fenomen winyli? Pytam, bo żyjemy w coraz szybszych czasach, streaming i tak dalej. I dlatego zastanawiam mnie, bo w końcu z winylem jest większa celebracja. Trzeba sobie usiąść, prawda, nalać jakiś napój, zasiąść, nałożyć tą płytę i posłuchać przynajmniej jednej strony w całości.
13: Ja z tym w ogóle nie mam problemu, ponieważ kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, zresztą w ogóle też były do dostania w Krasnystawie, bo to niedaleko wschodniej granicy, płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Cieszę się, że również świat do tego gdzieś tam nadążył i znowu winyle są tak popularne. Mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Albo pamiętam, że ludzie opowiadali, że jeździli do Stanów i stamtąd sprowadzali te winyle, więc cieszę się, że są czasy takie, że możemy kupić każdą płytę, jaką chcemy, winylową. Uwielbiam dźwięk winyla. On ma zupełnie inne brzmienie i rzeczywiście trzeba przesłuchać jej całości i dlatego na przykład winyle, na których się wychowałam, znam na pamięć każdy utwór, każdy dźwięk, ponieważ no nie wyłączało się, prawda, w trakcie i się nie przerzucało kolejnego utworu, tylko leciały wszystkie utwory i się zna całe płytę od A do Z, no co jest dzisiaj już niestety rzadkością.
12: Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Magda Wójcik, zespół Goja. Rozmawialiśmy przed momentem o płytach winylowych. Jeden z artystów, już nie pamiętam kto to powiedział, ale pamiętam, że rozmawialiśmy też o winylach i powiedział, że jego zdaniem dzięki temu, że słuchało się płyt w całości, to hitami stawały się kawałki, których no, normalnie by się pewnie nie stały hitami, ale nie dało się ich za bardzo
13: przewinąć.
12: Pominąć, tak? I one tak wchodziły, że stawały się prędzej czy później hitem. No jest to jakaś na pewno teoria.
13: Absolutnie tak.
12: Słuchaj, może z tymi winylami to jest tak, że pojawiają się jakieś takie globalne oznaki zmęczenia tym, co się wokół nas dzieje. Mówię o tempie życia.
13: Mm-hmm. Chciałabym mieć taką nadzieję, że rzeczywiście tak jest, że trochę mamy potrzebę zwolnienia, właśnie, nie wiem, wysłuchania czegoś w całości, a nie tylko, wiesz, pojedynczych utworów, które są wrzucane na platformy streamingowe. Życzyłabym sobie bardzo tego, chociaż no, pod tym względem jestem trochę... twardo stąpam po ziemi i myślę, że niestety nawet wymogi, jakie są teraz co dopuszczania singli, one mają być coraz krótsze, mają wpadać szybko w ucho, wypadać, bo w ciągu tygodnia wychodzi tyle utworów, że jest to przerażające trochę, że gdzieś tam umykają rzeczy nawet dobre, ponieważ jest ich tak bardzo dużo, no, więc tutaj jestem trochę, patrzę trochę czarnowicko, ale przynajmniej poszerza się grono ludzi, którzy chcą jednak, wracają do tych winyli i chcą tego słuchać, no i liczmy na to, że może jednak ta muzyka w takiej postaci wróci, także, żeby się trochę w nią zasłuchiwać już, a nie tylko jej odsłuchiwać, no.
12: Miałem zapytać o ten okrągły jubileusz, jak zmieniła się rzeczywistość przez te dwie dekady, ale co, chyba nie będziemy narzekać, nie?
13: Absolutnie nie. Powiem ci, że byłam totalnie niesprawiedliwa wobec tej rzeczywistości, która jest na przykład wokół mnie. Nie jestem typem narzekającym, ponieważ po tej naszej drodze gojowej, bardzo długiej, bardzo konsekwentnej, bardzo satysfakcjonującej, mogłoby się wydawać, że wiesz, że już jest taki spadek, ja sobie totalnie zdaję sprawę z tego, że zmieniły się czasy zupełnie i jest nowa publiczność, nowi odbiorcy, nowe tempo, nowe utwory, nowi idole, a ja mam taką kolejną moją odnogę, cudowną odnogę pracy przy muzyce, czyli pisanie dla innych i jest to coś tak totalnie satysfakcjonującego, cudownego i dlatego ja nie mówię, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ponieważ ja pracuję z bardzo zdolnymi, wrażliwymi ludźmi, którzy po prostu inaczej muzykę odbierają. Inny sposób wyrażania mają tych swoich emocji. Mhm. W inny sposób widzą muzykę. Oni już oczywiście nie ćwiczą tak, jak myśmy kiedyś ćwiczyli na instrumentach, wiesz, wiele godzin dziennie i siadaliśmy, ja wracałam ze szkoły i siadam przy pianinie i potrafiłam siedzieć do późnego wieczora i sobie coś tam grać, sama się uczyć, śpiewać. Oni mają łatwiejszy sposób komponowania tej muzyki. Oczywiście można powiedzieć, że tak, mi też brakuje instrumentalistów teraz, wiesz, dobrych muzyków, którzy są bardziej świadomi muzycznie, ale to nie znaczy, że ci ludzie nie wyrażają się w jakiś sposób. Oni mają trochę inny sposób wyrażania się, może bardziej prosty, może szybszy, ale naprawdę to są bardzo wrażliwi, fajni ludzie i to, że mogę współpracować z młodymi artystami cały czas, zresztą nie tylko z młodymi, bo i z takimi troszkę dojrzalszymi, to jest ogromnie satysfakcjonujące, więc absolutnie nie narzekam. Fajne czasy, aczkolwiek myślę, że cięższe dla debiutujących i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że co już powiedziałam troszkę wcześniej, że przez to, ile utworu wychodzi, to dzisiaj przebić się i wyróżnić się jest naprawdę bardzo trudno.
12: Słuchaj, o tej twojej drugiej nodze muzycznej na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale przypomniało mi się, jak rozmawiałem z zespołem OMD i Paul Humphreys przyznał, że wygląda to jego zdaniem tak, że dwóch dziwnie nazywających się facetów, grających na syntezatorach muzykę, o której nawet ich znajomi mówili, że jest okropna, myśli, że nie mieliby szans teraz, tak powiedział. Czy wy się zastanawialiście, jak mógłby wyglądać wasz start obecnie? Przebilibyście się, czy nie?
13: Kiedyś się zastanawiałam nawet w kontekście, wiesz, takich tych programów muzycznych, które teraz są, tych promujących młodych artystów, że totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że jestem w stanie się spalić w ciągu 3 minut. Znaczy, żeby wyjść i się sprzedać, wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżarłaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, bym poległa totalnie. Nawet kiedyś Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że tak mi się wydaje, że to ona powiedziała, że no, nie dałaby rady w takim programie. No, ona śpiewa to, co śpiewa, czyli całą jej twórczość, która była z zespołem Hej, w taki sposób, to jest wszystko jedną spójną całością i totalnie nie nadawałaby się do czegoś takiego, jakiegoś talent show. Myślę, że mam podobnie, także jakby dając odpowiedź na twoje pytanie, wydaje mi się, że nie wiem, ale byłoby nam bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Oczywiście byśmy robili swoje, ale czy to by wystarczyło, nie wiem.
12: Widzę cię na castingu. Po tych 3 minutach na scenie zadzwonimy do pani. Ale przecież nie macie telefonu.
13: No właśnie o to chodzi. Mogłoby właśnie tak o to chodzi.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
12: 20 lat od przełomowej dla was płyty Smak Słów, ale w kalendarzu no to jest jeszcze jedna fantastyczna rocznica. Tak, bo oficjalnie przecież początek waszej działalności to rok, który 95, tak?
13: 95, dokładnie
12: to,
13: tak.
12: To ile to mamy
13: ja
12: lat?
13: Trochę w to nie wierzę. Ja nie wiem, ja nie umiem liczyć. Powiem, że nie wiem, ile to lat. W każdym razie bardzo, bardzo długi i bardzo cudowny staż uważam, zważywszy na to, że w tym takim rdzennym składzie jesteśmy od początku, co jest naprawdę rzadkością w dzisiejszych czasach i cały czas się trzymamy. Mało tego, z naszym klawiszowcem, przyjacielem, który jest z nami od początku, jeździmy jeszcze na wakacje razem, jesteśmy po prostu jak rodzina, więc to jest wyjątkowe, bo różnie bywa z zespołami, z taką atmosferą w zespołach, a my naprawdę staramy się cały czas utrzymywać taką bliską relację. Dzięki temu również totalnie się rozumiemy podczas tworzenia muzy. Jesteśmy no, dla siebie jak uzupełniające się jakieś, wiesz, elementy, które tworzą jedną całość, więc bardzo sobie to cenię, bardzo uważam, że to jest nasz ogromny sukces, że istniejemy po tylu latach, że robimy cały czas swoje utwory, że nigdy nie poddaliśmy się jakimś modom i że przede wszystkim na przykład nie, a to też wynika z tego, że nie było tego internetu kiedyś, że nie ma za nami czegoś, co by się ciągnęło, wiesz, jakiś, nie wiem, skandal, jakiś wstyd, jakiś program, w którym wzięłam udział, a nie chciałam wziąć, jakaś sytuacja, która by mnie żenowała dzisiaj na przykład i miałabym poczucie, że wiesz, nie chcę tego oglądać. Mm-hmm. Totalnie nie mam nic takiego ze sobą.
12: Dzisiaj Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Czy zespół Goja, zaczynając karierę w 95 roku, podejrzewał, że sytuacja może się tak pięknie rozwinąć? No, o tym za chwilę porozmawiamy. Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Magda Wójcik, zespół Goja. Z Magdą Wójcik podróżujemy przez 3 ostatnie dekady. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy wy zaczynając karierę w 95 roku mieliście z tyłu głowy taką myśl, będziemy z tego żyć po 3 dekadach, czy nie?
13: Wtedy nie myśleliśmy o tym, bo no wiesz, jak się ma tam niewiele lat i się jest takim szalonym, trochę postrzelonym młodym człowiekiem, którego głównym celem jest granie muzyki, no to wiadomo, że no, z czasem pojawiały się takie myśli, że dobrze by było z tego żyć, no, a wtedy tak jak, nie wiem, to tak jak studenci wszyscy, żyje się po prostu z dnia na dzień, zje się zupkę chińską czy cokolwiek, najważniejsze było granie i wtedy się nad tym nie zastanawialiśmy, tym bardziej, że były momenty takie słabe, wiesz, po płycie, przed płytą Smak Słów. Właściwie po drugiej płycie było tak, że no nie wiedzieliśmy, jak ta nasza przyszłość będzie się rysowała, bo nie było już, nie mieliśmy kontraktu, nie za bardzo ktoś nas chciał i myślę, że gdybyśmy byli typami ludzi, którzy się poddają, no to byśmy wtedy, nie wiem, zaczęli robić coś innego, bardziej opłacalnego, bo rzeczywiście na początku z muzyki nie ma pieniędzy, po prostu, mówię się, to nie jest tak, że są jakieś kokosy, więc gdybyśmy się wtedy poddali, to byśmy dzisiaj tego nie robili, a nawet pamiętam, że sami właściwie zorganizowaliśmy taki koncert promocyjny w klubie i mieliśmy pieniądze na szafki kuchenne i te pieniądze z szafek kuchennych poszły na koncert, na oświetlenie i na dźwięk. Więc no, to była po prostu inwestycja w siebie i jakiś rodzaj desperacji, totalnego, wiesz, podążania za tym, co się chce. No i dzięki temu myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo wiele razy podejmowaliśmy takie decyzje, które były trochę ryzykowne, ale zgodzie z nami. No i chyba tego się trzymamy do końca i cały czas jest tak, że nie robimy czegoś, co nam nie pasuje. Może coś straciliśmy przez to, bo wiadomo, że mogliśmy mieć bardziej popularni, mogłam być na kilku jakichś okładkach może, ale dzięki temu, tak jak powiedziałam, nie ma niczego, czego bym się wstydziła.
12: Skoro padło słowo okładka, to pogadajmy o okładce waszego dzieła pięknego. O.
13: Tak.
12: O.
13: W ogóle ja się bardzo cieszę, że ta płyta wyszła na winylu również z tego względu, że zawsze nam się ta szata graficzna bardzo podobała i ona jest przepiękna, mało tego. To, co tam się pojawia na okładce, ktoś, kto, nie wiem, kojarzy okładkę albo ma, tam są takie zielone esy, floresy, takie różne ozdobne elementy, które są przepiękne i które tworzą cały jakby charakter tej grafiki, tej płyty. Nasz przyjaciel wieloletni, Paweł Walicki, który wtedy pracował w firmie, który jest takim estetą, zrobił zdjęcie takiej tapety po prostu gdzieś, która była i z tej tapety zrobiliśmy praktycznie całą szatę graficzną i to było tak fajne, w ogóle ta cała okładka była tak ładna, że później dostawaliśmy pytania od innych artystów, nawet się zdarzyło, kto wam robił okładkę, skąd to, bo chcę mieć podobną, mało tego, zaczęli gdzieś, że tak powiem, delikatnie ściągać tematykę tych esem floresów z tej naszej płyty i gdzieś się pojawiła, no później na kilku innych płytach, ale nie czepiam się absolutnie, to znaczy, że się podobała. Tak, dokładnie tak. Więc naprawdę to jest piękna graficznie płyta, aczkolwiek tak jeszcze zakulisowo z sesji zdjęciowej, gdzie było, nie wiem, z 600 zdjęć po prostu, to tak naprawdę te dwa, które są, to się nadawały, a reszta jakoś nie wyszła, jakoś klimaty były nie za bardzo, jeżeli chodzi o ubiór, o ciuchy, ale z tych dwóch zdjęć udało się zrobić coś pięknego, więc naprawdę jestem bardzo dumna z tej okładki i z ogromnym sentymentem wracam do niej i cieszę się, że ma już taki większy trochę, większy rozmiar, czyli na tej płycie winylowej mogę jej się przyjrzeć dokładnie znowu po wielu latach.
12: Nie rozważaliście jako zespół takiej historii, że któreś z waszych następnych wydawnictw będzie w ogóle oderwane od nośnika, że nie będzie płyty fizycznej?
13: Właściwie to się po części troszkę dzieje w takim znaczeniu, że kiedyś, nie wiem, płytę promowały dwa utwory, prawda, i były dwa teledyski i tyle tego wszystkiego. Teraz się wypuszcza jakby co jakiś czas single i też trochę idziemy w tym kierunku. Aczkolwiek myślę, że jednak jeszcze wydałam płytę, no. Lubię fizyczną płytę i kto wie, może najpierw jakaś epka, później płyta, ale trochę się to zmienia, aczkolwiek cały czas jesteśmy wierni tej klasycznej formie. I być może kolejne winy, kto wie.
12: Kto wie. Słuchaj, a propos życia z muzyki, to ty swego czasu uruchomiłaś, jak to mawiają, drugą nogę biznesową, czyli współpracę z innymi artystami. Pogadajmy właśnie o twojej pracy na rzecz innych.
13: Mhm. Tak jak powiedziałam,
12: kto był ostatnio?
13: Tak. Jest kilka takich rzeczy, o których nie mogę powiedzieć, które się dopiero teraz dzieją, ale ostatnio chociażby z Wiktorem Dydułą pracowałam, więc nawet ostatnio zaprosił mnie i mojego męża na koncert promocyjny tej płyty, na który również mam swój udział. Z Igo pracowałam też nad dwoma utworami fantastycznymi. Młode pokolenie, teraz takie bardzo młode, ale to tak jak mówię, to za chwileczkę powiem, bo jeszcze nie wiem, kiedy coś się ukaże i czy mogę o tym mówić, ale naprawdę bardzo młode pokolenie zdolnych artystów. Oczywiście zaczęło się wszystko od Zuzi, od Sanach i to była rzecz, która mnie otworzyła na wiele rzeczy. I napisałyśmy dwie pierwsze płyty, teksty na te płyty. Później Ewa Farna. Miałam przyjemność pracować z Urszulą, która jest fantastyczną babką i tutaj też miałam z nią fajny przelot. Czy chociażby z tej troszkę bardziej starszej gwardii z zespołem Golden Light, więc ten naprawdę rozstrzał tych klimatów i tekstów, w których się poruszam, jest ogromny. I dzięki temu się rozwijam i też to cały czas traktuję jako taki mój samorozwój. Oprócz tego poznaję po prostu fantastycznych ludzi, więc no, bardzo mnie to cieszy. Obecnie pracuję z kilkorgiem artystów z Magic Records i z wielu innych, z Universala, więc naprawdę to spektrum tych współprac jest naprawdę bardzo szerokie. I tak jak mówię, to jest ogromna satysfakcja, bo coś, czego się nauczyłam przez wiele lat w GOI również, czyli oprócz pisania piosenek, komponowania, to też praca w studio z tymi ludźmi i jakby to doświadczenie, które nabyłam podczas własnej pracy w studio, to teraz przekazuję to doświadczenie młodym i też potrafię ich poprowadzić studio, potrafię, nie wiem, poukładać harmonię i jakoś tam sprawić, że się czują bezpiecznie w studio i to jest też fantastyczne. Także naprawdę bardzo szeroko szerokie spektrum i bardzo satysfakcjonujące.
12: Także, drogie dzieci, jeżeli chcecie nagrać hit, to tylko do Magdy Wójcik. Proszę uderzać jak w dym. Czy tobie się zdarza odmawiać? No nie wiem, przychodzi do ciebie jakiś artysta, artystka i okazuje się, że ewidentnie nie ma chemii między wami i stwierdzasz, a nie, nie, nie.
13: Zdarzało się, ale to też wychodzę z założenia, że jeżeli czuję już słuchając utworu na przykład, że nie jestem w stanie pomóc, bo to na przykład totalnie nie mój klimat, jeżeli chodzi o muzykę, albo totalnie nie czuję artysty, bo ten aspekt ludzki jest chyba najważniejszy. Jeżeli nie ma czegoś takiego, że od razu się nawiązuje między nami jakaś więź, chociaż są naprawdę jakieś sporadyczne sytuacje, bo na ogół nie ma z tym problemu i są to bardzo fajni ludzie. Chyba ten aspekt muzyczny jednak jest ważniejszy, jeżeli czuję, że nawet nie mam jakiegoś obrazka w głowie, o czym ten tekst mógł być, tym bardziej, jeżeli artysta mi nie podsuwa tematu, co jest najgorsze, bo jest tak też, że piszę z artystą. Są takie momenty, że dostaję jakby po prostu takie wytyczne co do tematu tekstu i siadam wieczorkiem i sobie sama piszę do tego, a jeżeli nie otrzymuję takiego nawet takiego błysku czegokolwiek, jednego słowa i wyrażenia, to jest mi bardzo ciężko, bo później, nie wiem, napiszę tekst, dostaję taki ten, zrób to po swojemu, tak jak uważasz, nie wiem, zrób to tak jak ty chcesz.
12: Domyśl.
13: Robię tak jak chcę, robię tak jak chcę, a później na drugi dzień tarty, wiesz co, chyba nie o to mi chodziło. To jest najgorsze. Więc jakby, no zdarzają się takie rzeczy, ale naprawdę bardzo rzadko.
12: Magda Wójcik, zespół Goja dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o pewnej tajemniczej płycie z początków kariery. Magda Wójcik, zespół Goja dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o pisaniu dla innych artystów. Słuchaj, a propos, ja pamiętam, jak rozmawiałem z Markiem Dutkiewiczem i on przyznał, że zdarzyło mu się, zresztą co ciekawe, wspólnie z Romualdem Lipko, zdarzyło im się otrzeć o współpracę z Disco Polo. Tak trochę naokoło cię zapytam, czy jest jakiś rodzaj muzyki, której byś się nie podjęła?
13: Chyba to Disco Polo, o którym mówisz. Chyba rzeczywiście ta granica gdzieś tutaj jest w tym miejscu, bo naprawdę w tej chwili pracuję gdzieś na pograniczu nawet rapu, więc już się poruszam w takich rzeczach zupełnie innych i się doskonale w tym znajduję, więc myślę, że jeżeli miałabym postawić taką granicę, to chyba rzeczywiście przy Disco Polo, bo no chyba bym tego nie potrafiła zrobić.
12: A pod pseudonimem?
13: Też nie, wiesz co, bo to chodzi, nawet ostatnio zastanawialiśmy się, czy byliśmy w stanie na zawołanie, znaczy na zlecenie zrobić coś bardzo złego, takiego właśnie, coś co my uważamy za złe, jakby w naszym rozumieniu, właśnie chociażby Disco Polo czy coś, myślę, że nie zrobilibyśmy tego. Tego nie potrafimy, dlatego też uważam, że jest to swego rodzaju sztuka, żeby zrobić coś tak bardzo złego, prostackiego, wiesz, takiego topornego. Chyba by mi to nie przeszło przez gardło i przez palce i przez cokolwiek.
12: Ja się tak zastanawiam, co artyści sądzą o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, czyli o AI. Zaprzęgnęliście już do pracy, czy nie?
13: Nie zaprzęgnęliśmy. Uczestniczyłam, znaczy obserwowałam, jak to wygląda i obserwowałam to z przerażeniem, ponieważ są to rzeczywiście rzeczy, które z tyłu głowy powiedziałam sama sobie, o kurde, to jest dobre. To znaczy, wiesz co, to było coś, że po prostu ktoś, producent wrzucił coś, co miało być podobne do czegoś i kazał AI to stworzyć nam na podobieństwo czegoś tam. I to zrobiło to tak sprawnie i tak rzeczywiście, że do tego się nie można było przyczepić. Ale ja powiedziałam, że ja nie chcę tego, bo będę miała poczucie, że korzystam z czyjeś mimo wszystko, z czyjegoś dorobku, ponieważ AI też korzysta z jakichś algorytmów, które no, działają na podstawie utworów, które już powstały. Więc mam poczucie, żebym jednak działała na czymś, co już powstało, że to jest czyjeś. I dlatego jest to tak kontrowersyjne. Staramy się sobie nie ułatwiać życia, znaczy nie ułatwiać w takim znaczeniu, że teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i doświadczenie, umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie. No i to widzę, że jest tak, że oczywiście zdarzają się producenci, którzy bardzo sprawnie obsługują komputer i te wszystkie gotowe rzeczy bardzo szybko stawią i bardzo szybko zrobią, a później przyjdzie co do czego, to nie są w stanie rozróżnić, czy jest akord molowy, czy durowy, albo czy no wiesz, najprostszych rzeczy, na których musimy się wychowali, które nas stworzyły. No właśnie, a uwierz mi, że nie wszyscy to robią i są producentami.
12: Słuchaj, nim zawód dziennikarza zniknie, to zadam ci pytanie, które wymyśliła nasza radiowa sztuczna inteligencja, bo mamy taką. Chcesz usłyszeć?
13: Dobrze. Oczywiście.
12: Proszę bardzo, pytanie od naszej AI. W wielu waszych utworach słychać melancholię i refleksję. Jakie są główne źródła inspiracji dla tekstów piosenek Goi? Czy są to konkretne wydarzenia, emocje, a może obserwacje świata? Kurczę, coraz lepsza ta AI, nie?
13: No tak. No cóż, drogie AI, odpowiem na twoje pytanie. Rzeczywiście jest tak, że główną inspiracją, jeżeli chodzi o teksty, to jest to, co przeżyłam, ale też uwielbiam sobie wyobrażać pewne rzeczy. Jestem generalnie bardzo bezkonfliktowa i szczęśliwa w swoim życiu, chociaż rzeczywiście w ciągu dnia wydarzają się różne rzeczy, które powodują, że ten mój nastrój spada. I bardzo często piszę o tych chwilowych, o tych naprawdę takich ułamkach rzeczy, które się dzieją w mojej głowie w danym momencie. Nie wiem, pokłócę się, po chwili się godzę, ale znowu później się pokłócę i w tym momencie nie czuję tego szczęścia i tej euforii. I o takich momentach piszę. Absolutnie to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że artyści to wtedy są, wiesz, najbardziej płodni, najlepsze rzeczy piszą, jak są nieszczęśliwi, biedni i, wiesz, i nieszczęśliwie zakochani albo porzuceni. Ja tak nie mam i chyba tutaj się wyłamuję, że ja potrzebuję szczęścia, stabilności, mojego miejsca w pokoiku, gdzie sobie piszę, do tego kawka, herbatka lub cokolwiek i potrzebuję tego, żeby się skupić i napisać coś fajnego.

0: sztukę. Także bardzo wiele elementów na to się składa, drogie AI.
1: Drogie AI. Dobrze, sztucznej inteligencji już dziękujemy. Teraz tak zadam ci pytanie, którego pewnie sztuczna inteligencja by nie wymyśliła, bo nie było jej wtedy jeszcze na świecie. A niezmiennie mnie ciekawi, jakie są dalsze losy pewnej płyty, która powstała przed Goją. Płyta na kasecie została nagrana. Nawet tą kasetę kiedyś znalazłem na Allegro.
0: Tak.
1: Czy ty przewidujesz jakieś wznowienie albo coś?
0: To jest tak, że wiele osób mnie o to pyta, ponieważ tą kasetę rzeczywiście wiele osób miało i to był taki mój etap bardzo, bardzo, bardzo solo przed zespołem Goja, aczkolwiek tą kasetę nagrałam z towarzystwem, a właściwie przy wielkiej pomocy zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Ktoś, kto się nie orientuje, to jest poezja śpiewana, szeroko pojęta. Zespół, który cały czas istnieje, koncertuje i ma swoich wiernych fanów i są fantastyczni i bardzo mi pomogli wtedy, żeby ten mój repertuar zgromadzić na tej jednej kasecie i kilkoro moich przyjaciół mi pomogło przy tym. To jest tak, że jak tego słucham dzisiaj z perspektywy czasu, nie mam tak z płytami zespołu Goja, ale jak słucham tej kasety, to nie za bardzo wiem, o co mi chodziło. Znaczy, to jest tak odległy już rejon moich, wiesz, poszukiwań umysłowych i moich jakichś rozkmin, które wtedy miałam w głowie, byłam dużo młodsza, że teraz jak słucham niektórych utworów, mówię, o co mi chodziło w ogóle, co ja wtedy w głowie miałam, to jest fajne, znaczy, wiesz, tylko totalnie już nie moje. Jest kilka utworów, które są takie uniwersalne i myślę, że można by coś z tym zrobić, nawet jakiś czas temu miałam taką myśl w głowie i kto wie, czy to się nie wydarzy.
2: No i to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już jutro o 21.30 w TVN.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
9: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
16: W programie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy pracę jędrzejowskich strażaków.
17: Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami.
16: O tym, czym na co dzień zajmują się strażacy w Jędrzejowie i powiecie, porozmawiam ze starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, rzecznikiem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Justyna Rudzka, zapraszam.
15: Kryminalne Świętokrzyskie.
16: Najpierw jednak bezpieczeństwo w naszym regionie. Z rzeczniczką jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beatą Soboń, porozmawiamy o tym, czy w Jędrzejowie i powiecie jest bezpiecznie. Pani podkomisarz, do jakich przestępstw dochodzi najczęściej?
18: To głównie tutaj u nas są nietrzeźwi kierujący.

0: Pomimo licznych apeli, też wysokich kar, no niestety zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy w stanie nietrzeźwości wsiadają za kierownicę lub też wsiadają na rower, ale w przypadku rowerzystów odpowiadają za jako wykroczenie. Jeżeli stan trzeźwości wskazuje do 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującego, no to taki rowerzysta jest rozliczany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Jeżeli ten stan trzeźwości jest w granicach powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, no to wtedy już taki mężczyzna, kierowca jednośladu musi liczyć się z konsekwencjami wysokości mandatu karnego opiewającego na kwotę 2,5 tysiąca złotych. W przypadku osób kierującymi pojazdami mechanicznymi, wtedy są osoby, wobec osób są kierowane wnioski do sądu i tutaj sąd może przewidzieć taką karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, grzywnę oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych też na określony czas.
1: Czy nietrzeźwi kierujący to jedyna forma przestępczości w powiecie jędrzejowskim?
0: Niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące oszustw. Na przykład osoba chcąc sprzedać przez internet jakiś przedmiot, czy chcąc zakupić, pada ofiarą oszustwa i na przykład po kliknięciu w link, przekazaniu pieniędzy zgodnie z sprzedawanym przedmiotem, określoną kwotą i po przelaniu tej kwoty, niejednokrotnie osoby nie otrzymują tych przesyłek albo też tracą swoje oszczędności, dlatego też niejednokrotnie apelujemy, żeby takie sytuacje zgłaszać do nas niezwłocznie. Wtedy policjanci podejmują czynności w celu ustalenia sprawców tych oszustw.
1: Oszustwa, pijani kierowcy, a na przykład kradzieże. Zdarzają się na terenie powiatu jędrzejowskiego?
0: Oczywiście, kradzieże też się zdarzają, ale to jest już zależna wtedy kwota. Jeżeli wartość strat na przykład w sklepach opiewa na kwotę do 800 zł, czynności prowadzone są pod kątem wykroczeń. Ale jeżeli kwota sięga już powyżej 800 zł, wtedy są prowadzone czynności pod kątem przestępstwa. Zazwyczaj na terenie naszego miasta czy też powiatu prowadzone są czynności pod kątem wykroczeń, bo to zazwyczaj są jakieś drobne kradzieże opiewające jakieś na niskie kwoty.
1: Podsumowując, można powiedzieć, że w powiecie jędrzejowskim jest dosyć bezpiecznie. Do głównych przestępstw, do jakich dochodzi w naszym regionie, zaliczyć możemy pijanych kierowców. Poza tym zdarzają się także oszustwa, no i kradzieże. Jędrzejowscy mundurowi prowadzą liczne akcje typu alkohol i narkotyki, prędkość czy też pasy. Z danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach wynika, że w pierwszym półroczu 2025 roku wykrywalność sprawców przestępstw w regionie wynosi aż 79,1%. Policja odnotowała sukcesy w walce z przestępczością narkotykową, gospodarczą i korupcyjną. Skutecznie prowadzone są również poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W trybie przyspieszonym policjanci przeprowadzili czynności, a sądy skazały 48 osób na bezwzględne więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
2: To warto wiedzieć o Świętokrzyskiem.
1: W naszym magazynie teraz pora na rozmowę o pracy jędrzejowskich strażaków. Czym zajmują się na co dzień? Moim gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
3: Na co dzień strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie realizują tak naprawdę bardzo szeroki zakres zadań. Choć najczęściej kojarzeni jesteśmy z gaszeniem pożarów, to tutaj chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić, że nasza działalność wykracza dosyć daleko poza ten obszar. Bierzemy udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także w zdarzeniach drogowych, w usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak silne wiatry czy chociażby intensywne opady. Udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach, gdzie jest zagrożone ludzkie życie. Wspieramy także również lokalne społeczności przy usuwaniu innych zagrożeń. Mówię tutaj chociażby o powalonych drzewach czy o interwencjach związanych z niebezpiecznymi substancjami. Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami, żeby być cały czas przygotowanym na każdy scenariusz. Niemniej istotna jest też również dla nas obsługa, konserwacja sprzętu, pojazdów, które są do naszej dyspozycji i muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Strażacy biorą udział również w kontrolach prewencyjnych, sprawdzając bezpieczeństwo pożarowe w obiektach użyteczności publicznej, czy też innych zakładach pracy, czy to budynkach mieszkalnych. Także tutaj chciałbym podkreślić, że nasza służba to nie tylko szybka reakcja na zagrożenie, ale przede wszystkim, co ważne, systematyczna praca, dzięki której możemy skutecznie nieść pomoc, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.
1: A jakich interwencji w powiecie jędrzejowskim jest najwięcej?
3: Jeśli chodzi o statystyki naszych działań, to zdecydowaną większość stanowią tak zwane miejscowe zagrożenia, które odpowiadają za około 80% wszystkich interwencji. Pożary, choć wciąż są dla nas bardzo ważnym obszarem naszej działalności, to obecnie tylko około 20% wyjazdów. Te miejscowe zagrożenia to dosyć szeroka kategoria. Zalicza się do nich bowiem m.in. wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów, intensywnych opadów, takie jak połamane drzewa, zalane piwnice, uszkodzone dachy, a także interwencje związane z wyciekami substancji niebezpiecznych czy pomoc osobom poszkodowanym w miejscach trudno dostępnych. Coraz częściej też jesteśmy wzywani do zabezpieczenia miejsc zdarzeń, w których występują zagrożenie życia lub zdrowia, zanim dotrą inne służby. Są to tak zwane izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego i one występują wtedy, kiedy w pobliżu nie ma dostępnej wolnej karetki zespołu ratownictwa medycznego. Na co dzień reagujemy też na zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, jak na przykład szerszeni w pobliżu szkół, placówek opiekuńczych, szczególnie w sezonie letnim. Zdarzają się również sytuacje nietypowe, chociażby jak ratowanie zwierząt, na przykład na zbiornikach wodnych w porze zimowej, pod którymi zwyczajnie załamał się lód. No i oczywiście każdy z tych wyjazdów wymaga od nas przygotowania, wiedzy i odpowiedniej sprawności. I właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do stałego doskonalenia swoich umiejętności na każdej służbie.
1: Pana zdaniem, skąd to przełożenie takiego ciężaru? Bo jednak Straż Pożarna kojarzy nam się głównie z pożarami, a powiedział pan, że jednak interwencji więcej jest dotyczących tych miejscowych zagrożeń. Z czego to wynika?
3: Według mnie jest to po prostu stopień rozwoju cywilizacyjnego i technologii. Wcześniej strażacy faktycznie kojarzeni byli tylko z gaszeniem pożarów, jednak postęp cywilizacyjny doniósł nam dosyć dużo innych zagrożeń związanych nie tylko z pożarami, ale tak mówiłem, z innymi miejscowymi zagrożeniami, a mówię tutaj o dosyć szerokiej skali.
1: Kiedy wyjazdów macie najwięcej? Latem, wiosną, jesienią, zimą?
3: Biorąc pod uwagę suchą statystykę, no to zdecydowanie więcej interwencji notujemy w sezonie letnim, ponieważ jest to okres, gdzie występuje najwięcej gwałtownych zjawisk pogodowych. Są to burze, silne wiatry, intensywne opady i to przekłada się właśnie na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, zerwanych dachów, czy jakichś innych podtopień. Latem mamy też do czynienia z większym zagrożeniem pożarowym, szczególnie w lasach, na terenach rolniczych. Wysokie temperatury, susza, prace polowe to są idealne warunki, które właśnie sprzyjają powstawaniu pożarów traw, nieużytków, czy chociażby maszyn rolniczych pracujących na polach. To jest też czas, kiedy odnotowujemy więcej interwencji związanych z wcześniej wspomnianymi owadami błonkoskrzydłowymi. Dobrym przykładem skali działań w okresie letnim jest potężna nawałnica, którą chciałbym przypomnieć. Ona miała miejsce w lipcu 2024 roku. Przeszła przez powiat jędrzejowski. I szanowni państwo, tylko w ciągu kilkudziesięciu godzin strażacy interweniowali blisko 300 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiu zablokowanych dróg. To była jedna z najbardziej wymagających dobowych akcji ostatnich lat jędrzejowskiej Straży Pożarnej. Odnosząc się tutaj do pory zimowej, zimą tych wyjazdów jest zazwyczaj mniej, ale pojawiają się w tym okresie inne zagrożenia, jak na przykład pożary w przewodach kominowych, chociażby awarie systemów grzewczych. Zdarzają się także przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Działamy w tym okresie również przy zdarzeniach chociażby drogowych, spowodowanych gołoledzią czy innymi trudnymi warunkami na jezdni. Już podsumowując, latem jest zdecydowanie więcej wyjazdów, ale chciałbym tutaj podkreślić, że każda pora roku ma swoją specyfikę i wymaga od nas innego rodzaju gotowości.
1: Ilu strażaków liczy Komenda Powiatowa w Jędrzejowie?
3: Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Jędrzejowie liczy 64 strażaków, z czego 50 pełni służbę w systemie zmianowym, gotowych do wyjazdu o każdej porze dnia i nocy. Pozostałych 14 funkcjonariuszy pracuje w trybie codziennym. Jest to obsada kierownictwa, stanowiska kierowania i specjalistów do spraw operacyjnych, prewencji czy też kwater mistrzostwa.
1: A jakim sprzętem dysponuje Jędrzejowska Komenda?
3: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dysponuje dość nowoczesnym i zróżnicowanym sprzętem, który pozwala nam skutecznie reagować na bardzo różne rodzaje zagrożeń. W podziale bojowym posiadamy m.in. 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, które posiadają zbiorniki wodne i są wykorzystywane m.in. przy pożarach czy innych standardowych działaniach ratowniczych. Dysponujemy również specjalistycznym samochodem ratownictwa technicznego, który znajduje głównie swoje zastosowanie przy zdarzeniach drogowych, ponieważ jest wyposażony w zestawy hydrauliczne, sprzęt do stabilizacji pojazdów czy cięcia elementów konstrukcyjnych. Na naszym wyposażeniu znajdują się także 2 podnośniki hydrauliczne. To są sprzęty, które umożliwiają nam prowadzenie działań na wysokości, zarówno przy pożarach budynków wielokondygnacyjnych, jak i na przykład przy zabezpieczeniu chociażby uszkodzonych dachów po wspomnianych wcześniej wichurach. W codziennej naszej działalności wykorzystujemy również kilka samochodów operacyjnych, służących m.in. do prowadzenia rozpoznania, nadzoru czy koordynacji działań w terenie. Dysponujemy także quadem, który znakomicie sprawdza się w trudno dostępnych rejonach, na przykład podczas pożarów łąk, torfowisk, w terenach leśnych czy przy poszukiwaniu osób zaginionych. Cały ten sprzęt jest mocno zaawansowany technologicznie i wymaga od strażaków dość dużej wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze. Dlatego tak ważne są dla nas regularne szkolenia, ćwiczenia praktyczne, bo to dzięki nim właśnie każdy funkcjonariusz jest przygotowany do pracy w różnych warunkach i sytuacjach.
1: A czy jest coś, jeśli chodzi o sprzęt, o czym jędrzejowscy strażacy marzą?
3: Jędrzejowscy strażacy dysponują już znacznym zapleczem sprzętowym. Na bieżąco nasza komenda jest doposażana w nowoczesne urządzenia, które zwiększają nasze możliwości operacyjne i skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że w dobie tego dynamicznego rozwoju technologii szczególnie dużą uwagę przykładamy do rozwoju sprzętu do monitorowania i rozpoznania zagrożeń. A więc mam tutaj na myśli chociażby drony, które są wyposażone w kamery termowizyjne. Taki dron to dla nas ogromne wsparcie, zwłaszcza przy działaniach na trudnych terenach, jak torfowiska czy rozległe lasy. Podczas pożaru torfowisk dron z kamerą termowizyjną, który został zadysponowany do nas z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu, pozwolił nam na szybkie wykrycie miejsc, w których pod powierzchnią nadal utrzymywały się tak zwane zarzewia ognia, co jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego gaszenia po prostu. Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie kierować swoje siły i środki, minimalizując tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Sprzęt tego typu jest dla nas bardzo cenny, ponieważ poprawia bezpieczeństwo strażaków, zwiększa efektywność działań, dlatego chętnie chcielibyśmy rozwijać nasze możliwości w tym zakresie.
1: Przypomnę, w programie Tydzień w Świętokrzyskim rozmawialiśmy o tym, czym na co dzień zajmują się jędrzejowscy strażacy i kiedy mają najwięcej pracy, a także o tym, jakim sprzętem dysponują i czego im brakuje. A moim i waszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed nami kilka ważnych spraw. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś słów kilka o tym, czym jest krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa i czy mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu z niej korzystają. Będziemy także w Chęcinach.
4: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego.
1: Porozmawiamy z Robertem Jaworskim, burmistrzem Chęcin, o tym, co zmieniło się wokół zamku i nie tylko.
2: Istotne dla mieszkańców Jędrzejowa.
1: Od 2016 roku mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu jędrzejowskiego, mogą korzystać z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Co to takiego i do czego służy? O tym porozmawiamy z podkomisarz Beatą Soboń, rzeczniczką jędrzejowskiej policji.
0: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest sposobem komunikowania się społeczeństwa z jednostkami policji. Takie udogodnienie zostało wprowadzone w Polsce od 2016 roku, gdzie mieszkańcy mogą anonimowo anonimowo zgłosić jakieś na przykład zagrożenie, jakieś niebezpieczne sytuacje i do nas najwięcej takich zgłoszeń wpływa pod kątem przekroczeń prędkości, nieprawidłowości pod kątem parkowania pojazdów lub też sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia nasi policjanci weryfikują, czy rzeczywiście, na przykład tak jak do przekroczeń prędkości, czy rzeczywiście w określonym miejscu dochodzi, ale w większości te zgłoszenia nie potwierdzają się. Około tak 70% jest zgłoszeń niepotwierdzonych.
1: Czyli można powiedzieć, że to na dobrą sprawę narzędzie, które ma służyć, ale ludzie zgłaszają rzeczy, które de facto nie mają miejsca.
0: Albo być może mogła się sytuacja wydarzyć jednorazowo i dlatego ktoś na przykład zauważył taką sytuację, czy popełnione wykroczenie, zgłaszają, ale no niestety nieraz okazuje się, że tak jak mówię, właśnie jednorazowo, ale jeżeli się potwierdzą takie zgłoszenia, bo takie też mamy, no to policjanci obejmują ten określony obszar, czy miejscowość już specjalnym nadzorem.
1: W jaki sposób mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu mogą właśnie to zgłosić? Gdzie się pojawia ta informacja?
0: To znaczy tak, mogą pomocą aplikacji, tam można zgłosić szczegółowo, wybierając województwo, wybierając powiat, wybierając określoną miejscowość, no i tam się wybiera pozycję, czego dotyczy określone zgłoszenie. Ale jeżeli w przypadku jakichś pilnych, natychmiastowej interwencji policji, to my apelujemy o korzystanie z numeru alarmowego, wtedy nie spocznie patrol, udaje się na miejsce.
1: No właśnie, bo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest przeznaczona do wszystkich rodzajów, że tak powiem, wykroczeń czy przestępstw, prawda?
0: Nie. W przypadku właśnie zgłoszenia takiego jakiegoś przestępstwa, wykroczenia, to dopiero do nas dociera po kilku dniach, jest założona zakładka i zweryfikowane zagrożenie. Ale tak jak tutaj mówiłam wcześniej, w przypadku takiej pilnej interwencji, w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, no to tutaj zawsze podkreślamy, że ta interwencja zgłoszona na numer alarmowy 112 jest podejmowana natychmiast.
1: Podajmy może jakieś przykłady, co zgłosi przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a co pod numer alarmowy?
0: W przypadku podejrzenia przekroczenia prędkości, w przypadku na przykład nieprawidłowego parkowania też otrzymaliśmy kiedyś informację dotyczącą nielegalnego wysypiska śmieci, ale w przypadku tak jak na przykład dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, no to zasadne jest właśnie zgłosić takie zdarzenie natychmiast, bo zawsze wtedy jest pilnie udzielana pomoc i ewentualnie jeżeli dojdzie też do jakiegoś przestępstwa, jest natychmiast zatrzymywany sprawca takiego przestępstwa.
1: Jeśli chodzi o tą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wpływa zgłoszenie i co z nim dzieje się dalej? Jak reagują jędrzejowscy policjanci?
0: W przypadku wpływu takiej przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, osoba, która pełni dyżur akurat weryfikacji właśnie takiej mapy, przesyła zdarzenie na określony teren. Czyli na przykład, jeżeli do wykroczenia jest to wykroczenie zgłaszane na przykład na terenie gminy Małogoszcz, to konkretnie jest przekazywane do właściwej jednostki, czyli w tym przypadku na komisariat policji do Małogoszcza i wtedy tam policjanci podejmują kroki i kontrolują wyznaczony teren w celu potwierdzenia lub niepotwierdzenia tego zgłoszenia.
1: A czy mamy jakieś dane właśnie, w których miejscowościach najczęściej mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego zgłaszają jakieś wykroczenia przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa?
0: Zazwyczaj no to są te trasy szybkiego ruchu, typu na przykład trasa K78, no to jest głównie miejscowość Jasiona w gminie Jędrzejów lub też miejscowość Zdanowice, to jest już teren gminy Nagłowica.
1: Mówiła podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji, a my teraz przenosimy się na Chęciński Zamek, który przeszedł liczne zmiany.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców. Jędrzejowa.
1: O tym, co dokładnie się zmieniło i na co teraz mogą liczyć mieszkańcy Jędrzejowa, którzy wybiorą się do Chęcin, opowie Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.
4: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, która będzie pokazywała urok samego wzgórza zamkowego, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z pięcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast została ona ładnie zabudowana i myślę, że jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Ta wieża będzie wieżą widokową. Będzie można z tej wieży obserwować panoramy i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica. I ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji. Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, który przewidujemy, że będzie bardzo duży, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice również uległa odrestaurowaniu. Nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tu również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny, i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki, i powiem szczerze, wiele takich elementów, które są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku, ale również i historyczna studnia na rynku, która jest też taką atrakcją dla tych, którzy lubią robić zdjęcia w takich małych miasteczkach historycznych. Powiem szczerze, samo miasto ma w sobie szereg atrakcji, ponieważ układ urbanistyczny miasta Chęciny, charakterystyczny dla miasteczek średniowiecznych, jest takim elementem przyciągającym turystów. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które są w mieście. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie już po odrestaurowaniu zamku, po zrewitalizowaniu miasta, cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół naszej twierdzy, naszego zamku. Wszak to starsze pokolenie, ale niekoniecznie wychowane właśnie na baśniach, na legendach, wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy, i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach.
1: Mówił burmistrz Chęcin Robert Jaworski, a ja dodam, że miasto Chęciny położone jest pomiędzy pasmem chęcińskim a pasmem zelejowskim Gór Świętokrzyskich. Z Chęcin wytyczone są szlaki piesze prowadzące m.in. na Górę Zamkową i do jaskini Raj. Wśród licznych atrakcji w mieście można znaleźć także m.in. Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pora na program Tydzień w Świętokrzyskim. Przed nami kilka ważnych tematów. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu, bo to przecież ono jest najważniejsze. W regionie świętokrzyskim mamy liczne programy, z których mieszkańcy mogą skorzystać i sprawdzić stan swojego zdrowia. Jednym z nich jest Moje Zdrowie 20+.
5: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z naszym gościem Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
1: Ale zanim o zdrowiu, to słów kilka o bezpieczeństwie. Pożary traw każdego roku są plagą w regionie regionie świętokrzyskim i nie pomagają apele czy kampanie informacyjne. Moim i waszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej.
3: Kampania edukacyjna Stop Pożarom Traw to jedna z kluczowych inicjatyw Państwowej Straży Pożarnej, mająca na celu ograniczenie liczby pożarów łąk, nieużytków, terenów zielonych, które w sezonie, szczególnie wiosenno-letnim, no niestety są bardzo częstym zagrożeniem. Jędrzejowscy strażacy bardzo aktywnie angażują się w tę kampanię, prowadząc działania edukacyjne zarówno w terenie, jak i w mediach lokalnych. Organizujemy chociażby spotkania informacyjne dla mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie problem wypalania trawy jest najbardziej dotkliwy. Informujemy o skutkach takiego postępowania, przypominamy o obowiązkowych przepisach prawa, a także o ryzyku, jakie niesie wypalanie, nie tylko dla zdrowia życia ludzi oraz mienia, ale również dla środowiska naturalnego i zwierząt, które tracą swoje siedliska lub giną w pożarach.
1: Wspomniał pan, że pożary traw to okres głównie wiosenno-letni. Czy ta edukacja trwa przez cały rok, czy tylko właśnie poprzedzając chwilę ten okres, kiedy te pożary traw się wzmagają?
3: Musimy tutaj ostrzegać naszych mieszkańców o tych niebezpieczeństwach przez cały rok.
1: Jakie jest zagrożenie podczas wypalania traw?
3: Wypalanie traw to tak naprawdę dość poważne zagrożenie, które może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Pożary te szybko się rozprzestrzeniają, zwłaszcza przy silnym wietrze, co powoduje dość duże trudności w ich gaszeniu. Ogień może szybko przenieść się chociażby na budynki mieszkalne czy gospodarstwa rolne, lasy, powodując znaczne straty materialne i środowiskowe. Dodatkowo podczas takich akcji strażacy muszą zmagać się z ograniczonym dostępem do źródeł wody, trudnym terenem, no i zmiennymi warunkami pogodowymi. Zagrożenia te dotyczą również środowiska naturalnego, ponieważ wypalanie traw niszczy cenne siedliska roślin, zwierząt, które mogą ginąć lub być zmuszone do migracji. Pożary niszczą gniazda ptaków, kryjówki małych ssaków i innych organizmów, co wpływa negatywnie na lokalną bioróżnorodność.
1: Z czym jędrzejowscy strażacy muszą się mierzyć podczas takiej akcji? Jak ona wygląda, jeśli dojdzie do pożaru traw czy jakichś nieużytków?
3: To tak naprawdę trudna i ciężka praca, ponieważ zazwyczaj z pożarami traw borykamy się w sezonie letnio-wiosennym, dlatego musimy zwracać na uwagę na warunki atmosferyczne. Czasami wysoka temperatura bardzo utrudnia pracę strażaków, którzy muszą być kompletnie umundurowani, mieć założone aparaty ochrony dróg oddechowych na plecy, co znacznie utrudnia prowadzenie tych działań ratowniczo-gaśniczych.
1: No i też do tego na przykład wiatr, który nie pozwala szybko zapanować nad tym pożarem.
3: Tak. Tak, zgadza się. Warunki atmosferyczne właśnie w tej pożaruku również nie sprzyjają gaszeniu takich pożarów, ponieważ taki pożar może bardzo szybko rozprzestrzenić się w różnych kierunkach i czasami jest trudny do opanowania.
1: Wiadomo, że do tych pożarów najczęściej niestety dochodzi przez podpalenia. Skąd u ludzi takie przekonanie, że podpalanie traw, wypalanie traw jest dobre na przykład dla użyźnienia ziemi?
3: To według mnie to są zaszłości wynoszone od naszych dziadków, pradziadków. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że jest to błędne myślenie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, takie wypalanie traw to same minusy, początkowo od zagrożenia dla utraty zdrowia, mienia naszego, ale także dla siedlisk różnych zwierząt, które albo tracą swoje siedliska, albo po prostu tracą w nich swoje życie.
1: A czy był w powiecie jędrzejowskim taki przypadek, że właśnie podczas wypalania traw doszło do jakiejś tragedii?
3: Na szczęście na terenie powiatu jędrzejowskiego nie odnotowaliśmy przypadków tragedii bezpośrednio związanych z wypalaniem traw. Niemniej jednak każde takie zdarzenie stanowi potencjalne zagrożenie życia, zdrowia. Dlatego mocno apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do przepisów zakazujących wypalania roślinności.
1: Zatem i my dołączamy do apelu Jędrzejowskiej Straży Pożarnej Stop Pożarom Traw. Ochrona przyrody to nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania pożarom. Reagujmy, gdy widzimy niebezpieczne działania i pamiętajmy, że wypalanie traw nie jest szybkim sposobem na uporządkowanie terenu, a przynosi więcej szkód niż pożytku. Naszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej. A teraz...
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: i profilaktyka, z jakiej mogą skorzystać mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, także powiatu jędrzejowskiego. Jednym z programów, w ramach których możemy się przebadać, jest Moje Zdrowie 20+. Co to takiego? O tym Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej, jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: A co zrobić, by z niego skorzystać?
5: Pierwszym krokiem, żeby skorzystać z darmowych badań, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie ankiety medycznej. Tę ankietę medyczną można wypełnić za pomocą aplikacji Moje IKP bądź internetowego konta pacjenta. Wówczas odpowiadamy na pytania samodzielnie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, albo taką ankietę możemy wypełnić również w przychodni POZ i w tym przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże nam w tym personel medyczny.
1: A jakie badania mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w ramach tego programu mogą zrobić?
5: Rozróżniamy dwa pakiety. Mamy zakres podstawowy, czyli dla każdego. Każda osoba, która przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z tych badań, a mam tu na myśli morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, a także TSH. Natomiast w zakresie rozszerzonym, w zależności od wieku i wyników ankiety, te badania jakby będą nam tutaj zlecone, mówimy o pakiecie wątrobowym, anty-HCV, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, a także test na krew utajoną w kale metodą FIT-OC. Warto jeszcze dodać, że u osób 60+, jest dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans. Także mamy badania te diagnostyczne, na które idziemy, a później mamy wizytę podsumowującą w programie Moje Zdrowie i wówczas na tej wizycie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pracownik medyczny może taką osobę jeszcze skierować 60+ na dodatkowe badania.
1: O tym wszystkim, który pakiet nam przysługuje i czy te dodatkowe badania też będą wykonane, decyduje oczywiście lekarz.
5: Tak, jest wygenerowany raport, nasze odpowiedzi trafiają do POZ-u i dostajemy zlecenie na badania diagnostyczne do laboratorium, z którym POZ ma podpisaną umowę. No i te badania są zależne od wyników ankiety, od odpowiedzi, które udzieliliśmy w ankiecie medycznej, w kwestionariuszu.
1: Mieszkańcy w jakim wieku mogą skorzystać z tego programu?
5: Od 20 roku życia i tutaj decyduje rok urodzenia, a nie konkretnie data dzienna. Nie ma górnej granicy wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak często, to osoby między 20 a 49 rokiem życia z takich badań mogą korzystać nie częściej niż raz na 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49 roku życia raz na 3 lata mogą zrobić bilans zdrowia.
1: To nie jest pierwszy profilaktyczny program, który obowiązuje w województwie świętokrzyskim. Czy mieszkańcy regionu chętnie korzystają z takich programów? Chętnie się badają?
5: To jest bardzo subiektywna ocena, czy chętnie. Nas cieszy każda osoba, która korzysta z tej możliwości, bierze sprawę w swoje ręce i korzysta z badań profilaktycznych. Co ważne, częściej z tych badań korzystają młode osoby w wieku 20-29 lat i one stanowią największą grupę wszystkich osób, które do tej pory wypełniły ankietę. Kobiety 33% wszystkich ankiet, panowie 24%. Duże jest też zainteresowanie, jeżeli chodzi o 30 do 39 lat. Kobiety to 28% wszystkich wypełnionych ankiet, panowie 25% z nich wypełniło ankietę w tym wieku. Także cieszy fakt, że osoby młode również mają na uwadze swoje zdrowie, chcą kontrolować stan swojego organizmu, no i wypełniają tą ankietę medyczną. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe programy profilaktyczne, no to mamy na przykład możliwość korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Jeżeli chodzi o mammografię, to mogą z niej korzystać panie między 45 a 74 rokiem życia raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania, by wykonać to bezpłatne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie, to średnia dla regionu to jest 30%, czyli 30% uprawnionych pań zrobiło mammografię. W powiecie jędrzejowskim mamy tutaj troszeczkę więcej, panie chętnie się badają, bo 34,5% kobiet wykonało taką profilaktyczną mammografię. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to z tego badania mogą skorzystać panie między 25 a 64 rokiem życia. i panie z powiatu jędrzejowskiego najchętniej wykonują tą profilaktyczną cytologię, bo takie badanie wykonało nieco ponad 23% uprawnionych pań. To sporo, bo średnia wojewódzka jest to niecałe 18%.
1: Wspomniała Pani właśnie o tych pozostałych programach profilaktycznych. Czym właściwie jest cytologia i mammografia?
5: Są to badania, które pokazują stan naszego organizmu. Dzięki nim możemy wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Zmiany, których trudno wyczuć, prawda, ręką, a one gdzieś tam są ukryte. Właśnie i dzięki mammografii możemy sprawdzić, czy nic nie rozwija się w naszym organizmie. Podobnie jest z cytologią.
1: Gdzie z tych badań mieszkanki regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać?
5: Jeżeli chodzi o mammografię, to mamy 5 stacjonarnych pracowni, w których mogą panie wykonać te badania. 3 znajdują się w Kielcach, 1 w Końskich i 1 w Sandomierzu. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po regionie świętokrzyskim cały czas kursuje mobilny gabinet na kółkach, czyli mammobus. On odwiedza najdalsze zakątki naszego województwa świętokrzyskiego i panie mogą skorzystać z badania na takich samych zasadach jak w pracowniach stacjonarnych. Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W każdym miesiącu jest to kilkadziesiąt przystanków w różnych miejscach naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to warto pamiętać, że po naszym województwie kursuje cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, który oprócz właśnie mammografii panie mogą skorzystać z badania cytologicznego. Dodatkowo w całym województwie jest ponad 120 miejsc, w których można wykonać cytologię. Dokładną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, wybrać odpowiedni program profilaktyczny. Nawet jest to z podziałem na powiaty, także można znaleźć miejsce najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
1: Nie pozostaje zatem nic innego, jak zajrzeć do internetu i znaleźć miejsce najbliżej siebie i skorzystać z badań. W powiecie jędrzejowskim z profilaktycznych badań raka szyjki macicy można skorzystać aż w 10 miejscach. Cytologię można wykonać m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie, czy na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia mamy do dyspozycji aż 41 placówek. W powiecie jędrzejowskim można także wykonać badania w ramach programu profilaktyki gruźlicy. Tutaj miejsc jest 25. Jak znaleźć konkretne adresy? Przypomnę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, na stronie NFZ-u wybrać region i powiat i konkretny profilaktyczny program. Potem tylko chwycić za telefon i umówić się w konkretnej placówce na badania. Korzystajmy z nich, bo często pomagają wykryć groźne choroby we wczesnym stadium, a co za tym idzie, uratować życie. Na koniec programu Tydzień w Świętokrzyskim przypomnę tylko, że o profilaktycznych badaniach, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy regionu Świętokrzyskiego, rozmawiałam z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Będzie nieco o zdrowiu, ale nie tylko. Porozmawiamy też o Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia.
6: Przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 76 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 77 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami.
1: Naszym gościem będzie Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. To już za chwilę.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W tej części programu słów kilka o groźnej chorobie, jaką jest krztusiec. To ostra bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem, Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Co to takiego ten krztusiec, jakie są jego objawy i kto najczęściej choruje?
7: Sztusiec, czyli dawniej koklusz, jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie i chorują i dzieci, i dorośli. Charakterystycznym objawem tej choroby u dzieci jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieliną, natomiast u dorosłych dominuje przewlekły, niecharakterystyczny kaszel, który może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy. I warto tutaj podkreślić, że źródłem zakażenia jest chory człowiek, zakażenie następuje drogą kropelkową.
1: Sposobem, by uniknąć zachorowania, czy też złagodzić przebieg choroby, jak zwykle są szczepienia. Kto w regionie świętokrzyskim może z nich skorzystać i jak to zrobić?
7: Szczepionka przeciw sztućcowi jest szczepionką skojarzoną i chroni również przed zachorowaniem na błonicę i tężec. I takie szczepienie przeciw sztućcowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach programu szczepień ochronnych. Każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4 dawkami szczepionki na początku swojego życia, to jest w 2., 4., 6 miesiącu, a także pomiędzy 16. a 18. miesiącem życia, następnie dawką przypominającą w 6. roku życia i w 14. roku życia. Natomiast w 19. roku życia to szczepienie jest już zalecane jako odpłatna dawka przypominająca. I w związku z tym, że odporność po szczepieniu przeciw sztućcowi zmniejsza się z upływem czasu, osobom dorosłym również są zalecane dawki przypominające co 10 lat. Jeżeli chodzi o bezpłatną możliwość skorzystania ze szczepienia się przeciwko sztućcowi, to od 15 października 2024 roku kobieta w ciąży może się bezpłatnie zaszczepić przeciw sztućcowi. Kobiety, które mają ukończony 27 tydzień ciąży, do 36 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy jest poród zagrożony po ukończeniu 20 tygodnia ciąży.
1: Mamy dane dotyczące wykonawstwa tych szczepień i jak to wygląda w regionie świętokrzyskim?
7: Tak, w województwie świętokrzyskim, pomimo jednak nadal wysokiego odsetka zaszczepionych, to w ostatnich latach obserwujemy delikatny trend spadkowy i klaruje się on w następujący sposób. U dzieci z rocznika 2023 to wykonawstwo szczepień w naszym województwie wynosiło 95,42%. Następnie w przypadku wykonawstwa szczepienia przypominającego w 6 roku życia było to 61% w roczniku podlegającym szczepieniu, ale zostało uzupełnione w roku kolejnym to szczepienie do około 86%. I wykonawstwo szczepienia przypominającego przeciw sztućcowi w 14 roku życia kształtuje się na poziomie 72% w roczniku podlegającym szczepieniu i z kolei jest uzupełniane w roku następnym do poziomu około 89%. Warto również dodać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost przypadków zachorowań na krztusiec i tu dla przykładu w województwie świętokrzyskim w 2023 roku mieliśmy zaledwie 6 przypadków krztuśca, a w roku 2024 aż 414.
1: Z czego wynika ten wzrost?
7: Wzrost zachorowań wynika przede wszystkim z panującego trendu antyszczepionkowego, który namawia społeczeństwo do tego, aby odstępować od szczepień.
1: Czy krztusiec jest niebezpieczny? Jeśli tak, to dla kogo najbardziej?
7: Tak, krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, dlatego że one jeszcze są wtedy za malutkie, żeby być poddane szczepieniom. I w związku z tym bardzo ważne jest to, aby ta mama, która jest w ciąży, poddała się szczepieniu i przekazała tę odporność dzieciątku. Krztusiec ma szczególnie właśnie ciężki przebieg u dzieci, takich malutkich poniżej 6 miesiąca życia. Zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon. I u chorych dzieci mogą również wystąpić takie powikłania jak ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu czy utrata wagi.
1: A jak wygląda kwestia szczepień przeciwko krztuścowi w powiecie jędrzejowskim?
7: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to u dzieci z 2023 roku wykonawstwo szczepienia wyniosło około 99% i był to najwyższy wskaźnik wśród powiatów naszego województwa. W przypadku szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w szóstym roku życia to było 70% i następnie uzupełnione w kolejnym roku do 91%. Natomiast wykonawstwo szczepienia przypominającego w 14 roku życia w roczniku podlegającym szczepieniu wynosiło 77% i zostało uzupełnione w roku kolejnym do około 95%.
1: Czy krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną? W jaki sposób możemy się nią zarazić?
7: Krztuścem zakażamy się drogą kropelkową. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, który kicha, kaszle i w ten sposób nas zaraża.
1: To jest bardzo zakaźna choroba?
7: Krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną i niezwykle wręcz łatwo rozprzestrzeniającą się.
1: Warto zatem korzystać z ochronnych szczepień, no i dbać o podstawowe zasady higieny. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Pora na kolejny temat, a jest nim ośrodek pracy twórczej Wietrznia. Placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania tej artystycznej dziedziny, jaką jest właśnie rzeźba. O historii tego miejsca opowie Andrzej Płonka, kierownik Kieleckiego Geoparku.
6: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na wzgórzu katedralnym. Przez dwa miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźb. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji. z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe i to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90. odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też w galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy na popiersia twórców kultury.

0: upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał, Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Przypomnijmy, ośrodek pracy twórczej Wietrznia powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy, a o jego historii opowiadał Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Bo w Media Expert tanie ma. O tak. Tanie ma.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert.pl 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na wiadomości.
4: Pożar hali magazynowej z zabawkami w Gdyni. Strzelanina na północy Szwajcarii na festiwalu Techno. Są częściowe wyniki referendum na Islandii w sprawie wznowienia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Curychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób. Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych

0: przedmiotów. To także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
1: To mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
0: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Teraz najwięcej chmur na Pomorzu i w Wielkopolsce. Po południu w okolicach Trójmiasta może pokropić. Ale będzie ciepło, bo 25 stopni, 27 w centrum oraz w Poznaniu, a także w Kielcach, Wrocławiu, Opolu, Katowicach. Kacper Sosnowski, witam. 9:03. Zajrzymy sobie w najbliższym czasie do pięknej posiadłości Justyny Styczkowskiej między innymi i posłuchamy Beatlesów.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Beatlesi to już teraz oczywiście.

Dżamelia w niedzielne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Superstar, czyli o supergwieździe piosenka. No to będzie o takiej, o Justynie Steczkowskiej, która mieszka w małej wsi 40 km od Warszawy. No i fani ostatnio zachwycają się zdjęciami, na których prezentuje swoją posiadłość z wielkim ogrodem. Ogród, słuchajcie, większy niż boisko piłkarskie, tak dla zobrazowania. A na posiadłości pani Justyny jest też nawet prywatny staw. O, kontakt z naturą jest dla niej bardzo ważny. Pozdrawiamy i przyjemnego grabienia liści niebawem życzymy.

0: to promocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Red Set Fred w Radiu Złote Przeboje w ostatnią niedzielę wakacji. No dziś już pewnie niektórzy milusińscy do domów wrócą z wypraw i kolonii, bo we wtorek do szkoły. Niedzielę mamy handlową, jest szansa dla rodziców na szkolną wyprawkę, można dziś zrobić. Średni koszt tegorocznej to około 120 zł, ale takie pełne wyposażenie od zera do bohatera szkolnego z plecakiem, obuwiem, strojem na WF, no to wydatek nawet rzędu 500 zł. Ci co tydzień temu od nas plecaki zgarnęli, to zawsze są do przodu, polecamy się na każdą okazję. A jeszcze coś dzisiaj ciekawego i fajnego będę miał dla was, słuchajcie nas koniecznie, choćby po godzinie 10. Muzycznie teraz Stevie Wonder.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Media Expert, taniej masz.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje, w hymnie młodości można powiedzieć. Za chwilę zagram Ingrid wam na niedzielne dobudzenie się, trochę szybciej będzie, a Ingrid w swych mediach społecznościowych taką smutną informacją się podzieliła, bo przekazała, że po 20 latach pożegnała swojego ukochanego kota. Kota, którego znalazła, słuchajcie, 20 lat temu przy lotnisku, jak leciała do Polski. Przekazała kotowi, żeby poczekał 3 dni na nią, aż z tej Polski wróci. Poszła w to samo miejsce, kot tam był, wzięła i przygarnęła go do domu. Piękna historia, prawda? Gdyby nie koncert w Polsce, to 20 ostatnich lat byłoby smutne dla Ingrid.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
8: Słuchacie radia Złote Przeboje. W niedzielę minęła 10:00, czas na wiadomości.
9: Nowe doniesienia po strzelaninie na festiwalu techno w Szwajcarii. Iga Świątek o swojej formie przed ruszającym dziś US Open. A na koniec o oscypku. Górale chcą, by turyści zmienili myślenie o tym serze. Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Zurichem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się 5. edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
10: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
11: Skoli mnie przyciąga?
10: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
9: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
12: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić ręcznie, wyrabiać ser.
9: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda na weekend.
8: Piękny dzień nas dziś czeka i te chmury, które teraz na północy kraju specjalnie w tym nie przeszkodzą. A jak już się nagrzeje, to będzie 25 stopni w Białymstoku, Koszalinie, 26 w Bydgoszczy, w Zielonej Górze i w Lublinie, 27 w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu.
13: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
8: Kacper Sosnowski, witam. Będę miał w tej godzinie dla Was zaproszenia na latynoski wieczór marzeń z Agustinem Egurolą, kolację z taneczno-muzycznym spektaklem w luksusowym hotelu w Łodzi.
2: Radio Złote Przeboje.
8: Jednym słowem, przed nami kolejny finał zabawy Havana Dinner Show. Oj, będzie się tańczyło, będzie się jadło, będzie...

Eurythmics nam tu pięknie i radośnie zagrali w niedzielne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas przystojniaki z lat 90. zespół Boyzone z Irlandii, który na początku wykonywał przeważnie covery, piosenki innych artystów. No, jakoś trzeba było poważanie w świecie muzyki zdobyć, a potem mieli już własne przeboje. Najbardziej znanym członkiem zespołu to był oczywiście Ronan Keating i panowie powrócili w tym roku na chyba dwa wielkie koncerty. No właśnie, bo nie chcieli dłużej razem grać po tym, jak jeden z członków zespołu kilkanaście lat temu nas opuścił. No to chyba ich największy przebój, Words.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: super, bo te ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: John Paul Young w Radiu Złote Przeboje. To na dzisiejszy ciepły, typowo wakacyjny dzień. Korzystajcie z ostatniego weekendu sierpnia. Teraz u nas piosenka, w której ostatnio się zasłuchuje, w wersji Ewy Farny.
1: Na nami dmucha, chce lata, chce wiatr.
0: A no właśnie, koncertuje teraz Ewa trochę w Polsce. A swój wielki jubileuszowy koncert zapowiedziała w Warszawie w przyszłym roku. Może i to nagranie z 83 roku zaśpiewa. A my teraz przechodzimy na oryginał. W wykonaniu Urszuli. Ale też jest piękny, prawda? I te pianinko.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
6: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
6: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: Enrique Iglesias i latynoskie rytmy w radiu Złote Przeboje, bo teraz...
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: Kolejny finał naszego konkursu. Dlaczego latynoskie rytmy porywają do tańca? Takie pytanie wam zadaliśmy na naszej stronie internetowej. Odpowiadaliście, a ja wybrałem kolejne najciekawsze zgłoszenie i dzwonię do Izabeli. Halo?
2: Dzień dobry, tak, witam.
0: Przyznaj, Izabelo, szczerze, obudziłem?
2: No tak, dzisiaj niedziela, to śpię trochę dłużej.
0: Miałem dzwonić po 9:00, mówię nie, poczekam. Izabelo, słuchaj, bardzo przepraszam, że cię obudziłem, ale mam ważną sprawę dla ciebie. Brałaś udział w naszym konkursie, wysłałaś zgłoszenie.
2: Tak, tak, tak, tak.
0: I napisałaś tak ładnie o tym, dlaczego latynoskie rytmy porywają do tańca. Napisałaś, czuć w nich radość, słońce, każdy ruch niesie sensualność, dobre wibracje. To zdecydowanie moje rytmy, które tak towarzyszą mi każdego dnia i sprawiają, że nawet jak chmury za oknem, to w sercu świeci słońce.
2: Dokładnie to ja napisałam i tak jest, to jest prawda.
0: Słuchaj, no to 5 września ze sobą towarzyszącą pojedziesz sobie do Łodzi na ekskluzywny wieczór w ekskluzywnym hotelu z ekskluzywnym latynoamerykańskim jedzeniem i potańcówkami kubańskimi z Agustinem. Co ty?
2: Wow, super, cieszę się bardzo, ale się cieszę, nie wierzę.
0: No warto było jednak obudzić tuż przed 11, Izę.
2: Teraz będę mogła spać.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.

Izabela się cieszy z wygranej w Radiu Złote Przeboje. Rosana w głośnikach już rozbrzmiewa, a w naszych wiadomościach o 11:00 o utrudnieniach na drogach i ulicach w Poznaniu, gdzie fajna impreza dzisiaj jest.

0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz...
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości.
6: Politycy koalicji rządzącej o możliwych zarzutach dla kolejnej osoby w aferze Zonda Krypto. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś Dzień Taksówkarza. Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
7: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
6: Z kolei Karol Karski z PiS-u problemu w spotkaniu nie widzi.
8: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
6: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały schumowane na przełomie lipca i sierpnia, spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN-u ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
9: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
6: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Już jesteśmy po deszczach, więc tych chmurek na północy kraju proszę się nie obawiać. Bardzo ciepło dziś będzie, do 28 stopni w Małopolsce, prawie tyle na południu kraju. W centrum 26-27, nieco chłodniej, bo 25 w Koszalinie czy Trójmieście.

ku z wieczornym koncertem Majki Jeżowskiej na plaży Wawer. Oj, będzie rokowo, będzie rokowo. Zapraszamy i polecamy. Kacper Sosnowski, ja też się pięknie witam i w tej godzinie będę sprawdzał dla was też pogodę na ten nadchodzący roboczy, szkolny już też tydzień. Britney Spears.

Maria McKee w Radiu Złote Przeboje z filmu Szybki jak błyskawica. Tylko proszę tego hasła nie brać dosłownie, jak jesteście właśnie w trasie. Utwór napisany specjalnie do filmu z 90 roku z Tomem Cruise'em, ale piosenkarka na początku nie chciała mieć z tym filmem nic wspólnego i śpiewać piosenki i dopiero po prośbach wytwórni się zgodziła pod warunkiem, że będzie mogła przerobić trochę tekst. No i przerobiła. I w ten oto zaskakujący sposób weszła do historii muzyki, bo filmu tak często jak tej piosenki to sobie nie wspominamy i nie odtwarzamy, prawda? A to już lata 80. i Human League.

0: Autopromocja. Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
1: Autopromocja.

0: 86 rok. W muzyce to był rok zespołu The Pretenders. Dzięki temu nagraniu weszli do pierwszej dziesiątki nie tylko amerykańskich list przebojów. Tu Radio Złote Przeboje, a ja tradycyjnie sprawdzam dla was pogodę na nadchodzący tydzień. Po dzisiejszych upałach jutro chłodniej, a na rozpoczęcie roku to tak nieco ponad 20 stopni. No to się dzieciaki w tych białych koszulach i marynarkach nie spocą specjalnie. I taki niemal cały nadchodzący tydzień będzie około 20 stopni cieplej na południu kraju. Więcej słońca, trochę deszczu. To jakąś piosenkę teraz proszę z motywem pogodowym. Może być, prawda? Bo lato nam się kończy. Potem jesień, zima i wiadomo co. Marek Grychuta.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
1: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
0: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
17: Reklama.
18: To jest radio Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, bo jeszcze tym latem przez ponad pół miesiąca będziemy się cieszyć. To holenderski duet numero uno, holenderska grupa dwóch bliźniaków, którzy całe życie marzyli o tym, żeby robić muzykę. Grali w przedszkolu na instrumentach, śpiewali i tak całe życie im zostało. I z takim przebojem Tora zabłysnęli w 1984 roku. Zmieniamy daty muzyczne, zmieniamy klimat. To już Lutricia McNeil. 2002 rok i perfekcyjne nagranie o perfekcyjnej miłości. 12 minut i będzie 13.

0: Lin Marlin w Radiu Złote Przeboje. A za nieco ponad dwie minuty w naszych wiadomościach o 13 o pewnym europejskim kraju, który do Unii Europejskiej wchodzić nie chce. A potem tu już Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
3: Papierowy mem. Papierowy mem.
2: To już dziś, po 20. Spędźmy ten czas razem.
3: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
2: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny.

0: 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
3: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Uroczyste pogrzeby kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej. Islandczycy nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej. Zmiany na kolei na Śląsku. Wraca połączenie między Pszczyną a Żorami. Miriam Lipińska. Czekali na to ponad 80 lat. 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów spocznie dziś na tamtejszym polskim cmentarzu. W uroczystościach na Ukrainie bierze udział m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
5: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
4: Szczątki 55 grzebanych dziś ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. A to nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych nawet kilkaset osób. Referendum na Islandii wygrali przeciwnicy wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Jak podają państwowe media, powołując się na oficjalne i ostateczne wyniki wczorajszego głosowania, przeciw powrotowi do rozmów o członkostwie we wspólnocie było blisko 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Rosja szykuje się do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosyjski resort obrony, który o tym poinformował, dodał, że ma to być odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i rosyjski sektor energetyczny. To oznacza, że jesienią i zimą na Ukrainie może dojść do powtórki zmienionej zimy, gdy po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w wielu miastach, w tym w Kijowie, nie było prądu i ciepła. Po 2 latach przebudowy linii kolejowej wróciły pociągi na trasę Pszczyna-Żory. Na zmodernizowanej trasie powstały nowe perony, a połączenia obsługują koleje śląskie. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
6: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska-Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskich w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
4: Po przebudowie pociągi mają pokonywać tę trasę o 10 minut szybciej niż wcześniej.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej w Gdańsku 21, a najcieplej w okolicach Opola. Tam teraz termometry pokazują nawet do 29. Trzy minuty po godzinie 13 to pomiędzy niedzielnym obiadem, spacerem i zakupami. Gorąco Was zapraszam na to kolejne spotkanie w to niedzielne, w niektórych częściach jakże słoneczne popołudnie. Wojtek Babiaczek, kłaniam się bardzo nisko. No i mam ze sobą te największe kawałki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, którą kocham i mogę Wam powiedzieć tak na słowo. Mogę jej słuchać 24 godziny na dobę i za każdym razem coś nowego w tej piosence odkrywam. To przed Wami już teraz. Alana Miles i jej słynne Black Velvet.

0: Jeden z czołowych francuskich kompozytorów muzyki, Gérard Prescrivic w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w niedzielne popołudnie, 11 minut po godzinie 13, a my w weekend od czasu do czasu pytamy nasze gwiazdy, jakie koncerty zagranicznych gwiazd najbardziej utkwiły im w pamięci. No to posłuchajcie, pod jakim wrażeniem jest cały czas Natalia Kukulska pewnego kultowego zespołu.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniały się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: I jak tu nie zgodzić się z Natalią Kukulską? Niedawno zespół Simply Red zakończył taką swoją długą trasę koncertową po całym świecie. Świętowali ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata 40 lat na scenie. No a my z wielką przyjemnością zawsze gramy także piosenki Natalii Kukulskiej. To teraz piosenka Światło czuła. Podobno słuchając jej trzeba założyć ciemne okulary.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

Jest prawdopodobnie pierwszym wokalistą w historii, w którego stronę fanki zrzucały masowo damską bieliznę. Tom Jones to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który wypłynął na początku lat 80. i był właśnie w tamtym okresie bardzo popularny w Europie Środkowej. Do dziś koncertuje i do dziś przed sceną gromadzi tysiące swoich fanów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue. Dajcie głośniej razem z nami. Spędźcie te ostatnie dni w wakacji 2026. A za godzinę powiem wam, jak możecie spędzić cudownie ten dzisiejszy niedzielny wieczór.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
0: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
2: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
3: Reklama.

Codziennie poświęca godzinę na medytację, a wolny czas najchętniej spędza na polu golfowym. Michael Bolton, jego cudowna ballada z początku lat 90. wybrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. To teraz pora na gwiazdę, która w latach 90. bardzo często koncertowała w Las Vegas. No i właśnie w tym mieście, w tamtym okresie wydawano nawet specjalną gazetę o niej. Przed wami Celine Dion.

To Kobra Nocka do takich niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. polskiej muzyki. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych informacjach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14:00. Zostańcie z nami.

0: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz ULA.

0: 99 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Jutro w Warszawie ogólnopolski protest nauczycieli. Sprawca strzelaniny na festiwalu techno w Szwajcarii nadal poszukiwany. Ruszyła rozbudowa lotniska Katowice-Pyrzowice. Miriam Lipińska. Nauczyciele zjadą jutro do Warszawy. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego będą manifestować przed kancelarią premiera. Walczą w ten sposób o podwyżki, ale też o swoją autonomię, przekonuje dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki.
3: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
2: Ogólnopolski protest ZNP. Politycy do tablicy. Godne płace. Dotrzymajcie słowa. Jutro o 11. Szwajcarska policja szuka sprawcy lub sprawców strzelaniny na festiwalu techno pod Zurichem. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych, mówi rzecznik lokalnej policji Pascal Wenzel.
4: Według wstępnych ustaleń śledztwa wczorajsza strzelanina pochłonęła 6 ofiar. 22-letnia kobieta zginęła na miejscu. Hospitalizowanych jest także 4 mężczyzn i kobieta w wieku od 24 do 27 lat.
2: Wszystkie ofiary ataku to mieszkańcy Szwajcarii. Policja podkreśliła, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Norwegowie opłakują zmarłego w piątek w wieku 89 lat króla Haralda V. We wszystkich kościołach w tym kraju odbyły się dziś nabożeństwa w jego intencji. Główne nabożeństwo żałobne odbyło się w katedrze w Oslo. Świece ku pamięci monarchy zapalali przedstawiciele różnych wyznań i religii. Po mszy premier Norwegii przekazał, że pogrzeb Haralda V odbędzie się między 7 a 13 września. I na koniec wracamy do kraju. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminala C obsługującego przyloty, które ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen. Terminal zostanie powiększony niemal o połowę, co ma znacząco usprawnić obsługę pasażerów, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
5: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
2: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda.
1: Do końca dnia tylko na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej w Kołobrzegu 21, a najcieplej w okolicach Opola. Tam termometry pokazują nawet do 30 stopni.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Minuty po godzinie 14 zapachniało tradycyjnym, schabowym i rosołem, a to oznaczać może tylko jedno, że w niektórych polskich domach właśnie zaczyna się niedzielny obiad. To, żeby dodać wam coś specjalnego na deser, to dorzucam jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie. Także odwiedzimy najpiękniejszą plażę w Polsce, zatem zostańcie z nami. A na dobry początek gwiazda, która niedawno świętowała 80 lat. Przed wami Cher.

Prosto z filmu Nie kłam, kochanie. Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobalny w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 14, a skoro jesteśmy przy polskiej muzyce, no to warto zaznaczyć, że dziś 30 sierpnia swoje urodziny świętuje artystka, która kiedyś w latach 90. była siłą napędową tego kultowego zespołu. To zespół Hej, no i słynny teksański, a dzisiaj Katarzyna Nosowska świętuje swoje urodziny, zatem wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, którego uwielbiała słuchać i to wielokrotnie przyznawała się do tego w wywiadach, księżna Diana. Duran Duran już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to, jak na lato.

0: przez lata był właścicielem i prezesem klubu piłkarskiego FC Watford, Elton John w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Już teraz razem z wami wybieram się do miejsca, w którym pod stopami możemy poczuć gorący piasek.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: A na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Piotr Jachim. Piotrku, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Witam się z wami z plaży romantycznej w Warszawie. To właśnie tutaj, w towarzystwie słuchaczy radia Złote Przeboje, spędzaliśmy każdy weekend sierpnia. Na scenie, na plaży Wawer, swoje największe Złote Przeboje dotychczas zagrali m.in. Demono, Ira, Papa D czy Just Five. No niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i przed nami ostatni tegoroczny wakacyjny koncert. Dzisiaj w ramach wielkiego podsumowania wakacji dla najmłodszych i dla tych nieco starszych zaśpiewa Majka Jeżowska. Artystka miała okazję wystąpić na wielkich scenach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii czy we Francji, no ale z tego co mi wiadomo, na plaży jeszcze nie grała nigdy. Po dzisiejszym koncercie będzie mogła sobie wpisać do CV kolejne doświadczenie. Pogoda dzisiaj rewelacyjna, pięknie świeci słońce, temperatura wręcz idealna, zatem bierzcie rodzinę, dzieciaków, sąsiadów, no nawet teściową, i wpadajcie na plażę romantyczną w Warszawie. Start koncertu Majki Jeżowskiej o 20.30, zatem do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Z Piotkiem połączymy się już za godzinę.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: Też. To poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
10: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
22: Zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.

Swoją przygodę w muzycznym showbiznesie zaczynał w zespole Taxi, w którym na gitarze grał słynny Cukero. To Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight to jego wielki numer z 83 roku. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, skoro to przedostatni dzień wakacji, no to my z wielką przyjemnością prezentujemy wam piosenki, które te wakacyjne wspomnienia na pewno przypominają. To teraz Szwedzi podbijać będą nasze serca. Alcazar już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato.

Ostatnie kuszenie Chrystusa, labirynt czy człowiek, który spadł na ziemię, to tylko niektóre filmy, w których pojawił się ten znakomity muzyk David Bowie. Jego Let's Dance wybrzmiało nam w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a w wiadomościach o 15 mamy ważne informacje dla kierowców, zatem zostańcie z nami i dajcie głośniej radio.

0: 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.

0: część z nich pod czujnym okiem naukowców. Miriam Lipińska. Katastrofa promu u północnych wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 pasażerów i członków załogi. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Jednostka wywróciła się krótko po wypłynięciu z Kireni w odległości około 2 km od wybrzeża. Burmistrz Kireni przekazał, że służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Władze informują też, że do wypadku doszło przy złej pogodzie. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy to po piątkowym ataku agresywnego 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, a w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. O szacunek dla medyków apeluje pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
1: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
0: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Ma usłyszeć zarzuty. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działa mechanizm ceny maksymalnej w ramach rządowego pakietu CPN. Do jutra litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 31 groszy. Jesień coraz bliżej, bociany odlatują już do ciepłych krajów. Część z nich z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach blisko 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Przeleciały Egipt są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
0: W poprzedniej odsłonie projektu dzięki zdjęciom naukowcy dowiedzieli się, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się do końca dnia przelotnych opadów deszczu, a także burz. Gdzie indziej sporo słońca, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej o 15 jest w Jastarni, tu zaledwie 21 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa 30.

Ostatnie niedzielne popołudnie tych wakacji koniecznie musicie je spędzić w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo tylko one pozwolą wam zapomnieć o tym, że wakacje się kończą. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Tina Turner, teraz 4 po trzeciej.

Będąc u szczytu sławy, postanowili wystartować w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji. Publiczność uznała jednak, że autorzy światowych megahitów nie są wystarczająco dobrzy. No i odrzuciła ich w przedbiegach. To był zespół London Beat w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram was do roku, w którym ma miejsce premiera komedii kryminalnej Wabank w reżyserii Juliusza Machulskiego. A w tym samym roku swój wielki przebój wydaje zespół Lombard. Nasz ostatni taniec, a ten rok to 1982. To delektujmy się wspólnie, na przykład przy popołudniowej kawie, takimi cudownymi polskimi dźwiękami w radiu Złote Przeboje. To słuchamy. To chyba

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
6: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
8: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Karierę zaczęły od występów w lokalnych kościołach w Kalifornii. Mary, Mary i dwa razy nie trzeba powtarzać. Za 28 minut będzie czwarta. Tu radio Złote Przeboje. Teraz zabieram was do miejsca, gdzie jest naprawdę gorąco. No i gdzie dziś szykują się niespodzianki.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: Na plaży Wawer jest Piotrek Jakim. Piotrek, jakie tam plany macie na ten wieczór, powiedz?
2: No jak to, jakie plany na wieczór? Będziemy hulali po polu i pili kakao. Już dziś wieczorem na scenie na plaży Wawer pojawi się najpiękniejsza w klasie, która udowadnia, że marzenia się spełniają. Dołączcie do nas, bo dzięki temu jutro będziecie mogli zaśpiewać "Od rana mam dobry humor". Gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, kto dzisiaj wieczorem zagra na plaży Wawer, to ja poproszę artystkę, żeby osobiście zaprosiła was na wielki finał wakacji z radiem Złote Przeboje.
3: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
2: No i wszystko jasne. Majka Jeżowska zagra na wielki finał wakacji z radiem Złote Przeboje. Plaża Wawer 20:30. Nie może was zabraknąć.
0: I jakie niespodzianki jeszcze czekają was dziś wieczorem na plaży Wawer, to Piotr Jakim zdradzi wam za godzinę. Zatem bądźcie z nami.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
13: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
16: Czekam

To gwiazda, która swoją muzyczną karierę zaczynała u Mike'a Oldfielda. Maggie Rayleigh w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Na teraz pora na brytyjski kultowy zespół i piosenkę, która, słuchajcie, zrodziła się przez przypadek na jednym z koncertów. To przed wami już teraz Faniak Cannibals.

0: gwiazda jednego przeboju z lat 90., ale za to jakiego Shanice w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lata takie muzyczne perełki z tamtych lat powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Bądźcie blisko.
1: Autopromocja. Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
3: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Pan Rembiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
12: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 16 na zegarach przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Jutro ogólnopolski protest nauczycieli w Warszawie. Uroczysty pogrzeb szczątków ponad 50 ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś rusza US Open. Na pierwszy ogień z Polaków pójdzie Kamil Majchrzak.

0: być coś groźnego.
1: Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, to też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. 6 zł 64 grosze za litr benzyny 95 i 7 zł 31 groszy za olej napędowy. Jeszcze tylko do jutra obowiązują ceny maksymalne paliw, podobnie jak rządowy program CPN.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Pogoda.
4: Do końca dnia w okolicach Koszalina i Gdańska jeszcze proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Mielnie 21 stopni. Najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 30 stopni.
3: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę niedzielnego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli nie macie żadnych planów na dzisiejszy wieczór, to za kilka minut będę miał dla was pewną propozycję, a już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics, a na zegarach 4 po 5.

z rakowym pazurem zespół, który zrodził się pod koniec 94 roku, a do dziś miło wspomina go jeden z założycieli, czyli Grzegorz Skawiński. Ona w radiu Złote Przeboje, no i ten cudowny głos Agnieszki Chylińskiej. No a teraz pora na artystę, który do zespołu Take That trafił dzięki mamie. To ona podobno zobaczyła ogłoszenie w gazecie i namówiła go na przesłuchanie. Przed wami Robbie Williams w radiu Złote.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy men. Papierowy men.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Tak, wam gramy, że aż trudno oderwać się od głośników, a dzisiaj wszystkie drogi w Polsce prowadzą do jednego miejsca.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: A my z prędkością francuskiego pociągu TGV przenosimy się do Warszawy na plażę Wawer. Na miejscu jest Piotrek Jachim. Piotrze, powiedz mi, jak tam na tej plaży jest?
2: Na plaży fajnie jest. A będzie jeszcze fajniej, bo wielkimi krokami zbliża się wielki koncertowy finał wakacji 2026. O 20.30 na scenie ustawionej na plaży romantycznej w Warszawie, na plaży Wawer, pojawi się Majka Jeżowska, która zaśpiewa swoje największe przeboje. No i na pewno na usta ciśnie wam się kilka pytań. Czy będzie dobra pogoda? No jasne, że będzie, bo zamówiliśmy dobrą pogodę, więc o deszczu nie ma mowy. Czy na koncert można przyjść z dziećmi? No, ja bym powiedział, że nawet trzeba. Skoro nasze pokolenie wychowało się na piosenkach Majki Jeżowskiej, to kolejne też powinno. Ile kosztuje bilet na to wydarzenie? Otóż odpowiedź brzmi: wystarczy uśmiech bąbelka. A co trzeba zabrać ze sobą? No właściwie to nic poza dobrym humorem. A teraz jeszcze moje pytanie do Majki Jeżowskiej, no to czego właściwie można się dzisiaj spodziewać?
3: Przyjeżdża Majka, która wcale nie chodzi o lasce, czyli jeszcze fika po scenie, rockowa energia na scenie, rockowe zachowanie, mam fantastycznych muzyków, którzy się dobrze czują, jesteśmy jak rodzina na scenie, wygłupiamy się, ale przede wszystkim gramy cały czas z chęcią i z wielką radością. Piosenki, które są znane, ale dla niektórych w takiej wersji rockowej, bardziej drapieżnej.
2: Sami słyszycie, będzie się działo, będzie prawdziwy ogień. Majka Jeżowska opanuje scenę o 20.30, wpadajcie, dziś wielki koncertowy finał wakacji na plaży Wawer.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Hej, musisz się tak na nie gapić.
15: No oderwać wzroku nie mogę.
14: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
15: Ale są takie atrakcyjne.
16: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
2: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia.

0: zapomniany głos Halinki Młynkowej w zespole Bratanki w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lata do takich energetyzujących numerów. Obiecuję wam, powrócimy po 18:00 tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
0: Ostatni weekend wakacji spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 18, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: 55 ofiar rzezi na Wołyniu pochowano dziś we wsi Ostrówki. W kosmos poleciał wielki teleskop, znajdzie 100 tysięcy planet, a do Afryki odlatują pomału pierwsze polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnali swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej wsi na Wołyniu odbyły się dziś pogrzeby ostatnio odnalezionych 55 ofiar rzezi. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
14: Historia jest historią. Do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi. To, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 43 roku, jak jest teraz, to jest dramatalna różnica.
13: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków do odnalezienia pozostało jeszcze 300 ofiar. W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. 6, 5,
15: 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
13: Tak wyglądał start z Florydy. Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Do Afryki tymczasem odlatują pierwsze polskie bociany. Kilkudziesięciu z nich naukowcy zamontowali specjalne kamery, by dowiedzieć się więcej o środowisku, w jakim będą żyć po drugiej stronie Morza Śródziemnego. GPS pokazuje, że ptaki dotarły już do Sudanu, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
16: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki krukowate.
13: Nie wszystkie

0: Kutejniecki. No, rozbudowa znaczna, 34,5 mln, 30 miesięcy, więc dla spore wyzwanie, a myślę, że dla mieszkańców z pożyskiem. Ma to też na celu wzmocnienie oferty i przyciągnięcie większej liczby korzystających, to też my patrzymy z perspektywy finansów. Elementy, które tam zakładamy, związane z obiegiem wody, z ogrzewaniem, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po rozbudowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te koszty nie wzrosły lub wzrosły w sposób nieznaczny. Natomiast te dodatkowe atrakcje, które chcemy wprowadzić na pływanie, mają na celu przyciągnięcie dodatkowych korzystających i oczywiście dodatkowy dochód dla pływalni.
1: Ja przypomnę, że w ramach tego projektu oprócz pływalni powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie.
2: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: To narzędzie, które dostępne jest dla coraz większej ilości miast. Chodzi o budżet obywatelski. Jak długo już mieszkańcy Kielc mają szansę decydować, na co pójdzie część miejskich pieniędzy? O tym między innymi już teraz w rozmowie z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
3: Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Kielcach odbyła się w 2013 roku i tak naprawdę od tego czasu mieszkańcy nieprzerwanie mogą decydować, na co konkretnie będą przeznaczane pieniądze z budżetu miasta.
1: Ile zazwyczaj pieniędzy jest do wydania?
3: Tak naprawdę kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, co roku się zmienia. W 2013 roku było to 5 milionów 50 tysięcy. W kolejnych latach ta kwota się zmieniała, wynosiła raz 4 miliony 800. Tak naprawdę od 2019 roku, kiedy to ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła już obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, to też ustawa reguluje tą minimalną kwotę, jaką miasto musi przeznaczyć na ten cel. I jest to 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania z budżetu. I tak naprawdę od tego roku, czyli od roku 2019, budżet obywatelski w naszym mieście funkcjonuje w oparciu o uchwałę, którą przyjmowała Rada Miasta i ta kwota też się zmienia. W 2025 roku na budżet obywatelski zaplanowano 10,5 miliona, w 2024 roku ta kwota wynosiła 9 milionów 300, także to ustawowe minimum, o którym powiedziałam wcześniej, musi być spełnione.
1: A kto i w jaki sposób może złożyć projekt?
3: Jeżeli chodzi o zgłaszanie projektu, to tak naprawdę projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kielc, niezależnie od wieku. Wystarczy, żeby miał pomysł, z tym, że w przypadku osób, które są niepełnoletnie poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Te projekty mieszkańcy zgłaszają tylko i wyłącznie elektronicznie. Co roku mamy harmonogram każdej edycji, on mniej więcej jest podobny. Czas na zgłaszanie projektów to jest około 2-3 tygodni. Projekt, tak jak powiedziałam, zgłaszamy tylko elektronicznie za pomocą formularza, który po prostu jest dostępny na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu w tym czasie, kiedy jest ten etap zgłaszania projektów. Tam trzeba uzupełnić wymagane pola i oczywiście załączyć listę poparcia. Tutaj wnioskodawca musi włożyć troszeczkę wysiłku, bo musi zebrać grupę minimum 15 osób, które podpiszą się na tej liście poparcia i które po prostu kibicują temu projektowi, zgadzają się z ideą tego projektu.
1: Mieszkaniec czy mieszkanka Kielce zgłaszają projekt i co dzieje się dalej? Jak wygląda harmonogram? Jaka jest procedura?
3: Ten harmonogram mniej więcej co roku wygląda tak samo, bo najpierw mamy ten etap zgłaszania projektów. Tutaj staramy się go nagłośnić, staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców. Tutaj zawsze urzędnicy chętnie służą pomocą. Na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu jest taka lista osób do kontaktu i tam praktycznie znajdziemy urzędników z każdego wydziału czy też jednostek miasta, którzy są zaangażowani w ten proces. I później po tym, jak zakończy się etap składania projektów, no to tutaj najdłuższy etap tak naprawdę każdorazowo tej procedury następuje. Najpierw mamy taką weryfikację formalną, później już mamy weryfikację typową.

0: merytoryczną w oparciu o kryteria, które znajdują się w regulaminie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. I tak naprawdę na przełomie sierpnia, września mieszkańcy zazwyczaj poznają listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. I w przypadku tych projektów, które uzyskały negatywną ocenę, każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Zazwyczaj tutaj dajemy wnioskodawcom tygodniowy termin na to, by mogli złożyć te odwołania. Odwołania rozpatruje taki specjalnie powołany zespół i w skład tego zespołu wchodzą nie tylko pracownicy merytoryczni urzędu, którzy dokonują tej oceny, ale też zapraszamy do pracy zespołu radnych, zapraszamy członków Młodzieżowej Rady Miasta, członków Rady Seniorów, członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak żeby po prostu była to grupa naprawdę szeroka. Jest jawne posiedzenie tej komisji, która zajmuje się tymi odwołaniami. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu, oczywiście ma prawo bronić swojego stanowiska, nie zgadzać się z oceną Wydziału Merytorycznego, no i później komisja decyduje w głosowaniu, czy uznać takie odwołanie, czy je oddalić. I po posiedzeniu tej komisji powstaje już taka ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Później mamy taki czas dla wnioskodawców, żeby przygotowali swoją kampanię promocyjną. No i później już etap końcowy, czyli głosowanie wyłącznie też internetowe. Ono trwa zazwyczaj 2 tygodnie i na początku października ogłaszamy już zwycięzców każdej edycji.
1: A jakie pomysły do tej pory składali mieszkańcy Kielc? Czy były jakieś nietypowe?
0: To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, to dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie. No też z takich nietypowych projektów to myślę na przykład kaczkomat nad zalewem powstał, ale też powstają fajne miejsca, z których korzystają mieszkańcy z całego miasta i takim przykładem takiego projektu, takiego można powiedzieć ogólnomiejskiego, to jest skatepark na Kadzielni i pump track. I to są takie pomysły, gdzie rzeczywiście widzimy też, że te miejsca, te przestrzenie są często odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane.
1: Czy mieszkańcy Kielc chętnie korzystają z tej możliwości, że właśnie jest budżet obywatelski i mogą zrobić coś dla siebie i wydać część miejskich pieniędzy na przestrzeń, która jest zaraz obok nich?
0: Myślę, że tak. Myślę, że już jest coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, że jest taka możliwość i coraz chętniej z niej korzystają. Ja przy tej okazji też zachęcam do zaangażowania zarówno w zgłaszanie pomysłów, jak i w głosowanie, no bo tutaj też ten głos mieszkańców stanowi dla władz miasta taki tak naprawdę drogowskaz, pokazuje, co mieszkańcom, czy to danej dzielnicy, czy całego miasta w ogóle tak naprawdę, co jest w ich oczach, w ich mniemaniu potrzebne, z czego później chętnie korzystają.
1: W 2025 roku nieco zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego Kielc. Na czym te zmiany polegają i w którą stronę to zmierza?
0: Tak naprawdę dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kilku kategoriach. Były to projekty inwestycyjne, które dzieliły się na duże i małe. Były projekty miękkie, nieinwestycyjne i projekty zielone. W 2025 roku wprowadziliśmy nowy regulamin i tutaj mamy podział na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. Co za tym idzie, kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, też jest dzielona. W 2025 roku mamy do dyspozycji mieszkańców 10,5 miliona, z czego 4,2 miliona przeznaczamy na te projekty ogólnomiejskie, a pozostałą kwotę na projekty rejonowe, czyli 6 6 300 000 podzieliliśmy na rejony. Mamy wyodrębnione rejony, dokładnie takie, jest ich 5 i one pokrywają się z okręgami wyborczymi. I tutaj w każdym rejonie mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 1 260 000. I różnica między projektem ogólnomiejskim a tym rejonowym jest taka, że projekt ogólnomiejski może swoim obszarem zajmować teren kilku rejonów i jego koszt wynosi powyżej 300 000. Natomiast projekt rejonowy to taki projekt nieco mniejszy. Tutaj jego zasięg tylko w obrębie jednego rejonu może się ograniczać do tego rejonu i koszt poniżej 300 000. Jest to taka zmiana, która poniekąd odpowiada na potrzeby mieszkańców. Niemniej jednak mam nadzieję, że po 2025 roku przeprowadzimy proces ewaluacji, zapytamy mieszkańców i też będziemy widzieć, jak te zmiany, te nowości w budżecie obywatelskim zostały przez mieszkańców przyjęte.
1: A naszym gościem była Ewa Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu. Wszystkie informacje na temat kieleckiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie bo.kielce.eu.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
3: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego, europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
1: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: Zgodnie z zapowiedzią, moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
3: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
1: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
3: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
1: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
3: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
3: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
1: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście Czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
3: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
1: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
3: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw prowadzimy kampanię związaną z Czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
1: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
2: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
1: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
4: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
1: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
4: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas no, przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym no, trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, no to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
1: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do świętokrzyskiego oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
4: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
1: A do czego mając taką kartę mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
4: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
1: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
4: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje powiedzmy akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
1: A gdzie takie informacje znajdziemy?
4: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
1: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
4: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
1: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju, na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Czas na program Tydzień w Świętokrzyskim. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jednym z tematów będzie grypa, ale nie tylko. W magazynie także przybliżymy program Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i jaki jest jego cel? O tym w rozmowie z Eweliną Jastrzębską, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
5: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest program przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
1: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: W programie Tydzień w Świętokrzyskim czas na temat dotyczący zdrowia. Dziś z rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Aleksandrą Sutowicz, porozmawiamy o grypie. Czym ona jest i jakie są jej objawy?
6: Grypa jest to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływana przez wirusy grypy i powoduje zachorowania tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania czy też kaszlu, a jej głównymi objawami jest wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, a w przypadku układu oddechowego jest to suchy kaszel, ból gardła i niekiedy katar.
1: Czy możemy się przed grypą obronić lub złagodzić jej przebieg?
6: Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. I szczepionka ta nie daje nam 100% gwarancji, że nie zachorujemy na grypę, ale jeśli jej nie unikniemy, to na pewno przejdziemy ją łagodniej i możemy uniknąć powikłań, które mogą być bardzo poważne, bo może być to zapalenie ucha środkowego, może być to angina paciorkowcowa, może być to również zapalenie płuc, czy też zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
1: W jakim sezonie grypa, że tak powiem, w cudzysłowie, grasuje?
6: Sezon grypowy w Polsce klaruje się od miesiąca października do marca następnego roku, natomiast ten szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń, luty. I tutaj ważne jest, żeby właśnie zaszczepić się najlepiej przed rozpoczęciem tego szczytu zachorowań.
1: Czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie? Jeśli tak, to jakie grupy wiekowe są tym objęte?
6: Szczepionki przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, dla dorosłych w wieku 65+, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Natomiast z 50% refundacji mogą skorzystać dorośli w wieku od 18 do 64 roku życia, a także dorośli 60+ w przypadku szczepionki szczepionki z wysoką dawką antygenów. I warto zaznaczyć, że aby skorzystać z tej refundacji 100% czy 50%, potrzebna jest recepta od lekarza.
1: No właśnie, jak wygląda taka procedura, żeby przejść to szczepienie?
6: Należy zgłosić się do swojego lekarza z POZ-u i poprosić o receptę.
1: A czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego korzystają z tej możliwości? Chętniej się szczepią przeciwko grypie?
6: No powiem, że wykonawstwo szczepień w grypie w naszym regionie wciąż nie jest zadowalające i ze wstępnych danych na podstawie sprzedanych dawek szczepionek zaszczepiło się ogólnie w kraju około 4,7% Polaków. Natomiast w województwie świętokrzyskim według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się zaledwie około 2,7% populacji województwa.
1: A mamy dane dotyczące powiatu jędrzejowskiego?
6: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się około 2,6% populacji powiatu.
1: A kiedy powinniśmy się zaszczepić, żeby to miało sens, żeby faktycznie uniknąć zachorowania lub grypę przejść łagodniej?
6: Szczepienia przeciw grypie są zalecane dla każdej osoby i można je realizować w czasie trwania całego sezonu grypowego, aczkolwiek optymalnie czas szczepienia przeciw grypie powinien wyprzedzić szczyt zachorowań, który przypada na miesiące zimowe, takie jak grudzień, styczeń i luty.
1: Jak wyglądały dane dotyczące zachorowania na grypę w poprzednich sezonach w województwie świętokrzyskim?
6: W ostatnich latach odnotowaliśmy wzrost przypadków zachorowania na grypę i tutaj warto wskazać na takie liczby, że w 2023 roku było ich w naszym województwie 1765, a w 2024 już 8777.
1: Czyli znaczący wzrost.
6: Bardzo znaczący wzrost.
1: Czy grypa jest niebezpieczna dla ludzi w każdym wieku? Czy są jakieś grupy, że tak powiem, wiekowe, które są najbardziej narażone na ewentualne powikłania?
6: Na pewno osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi są bardziej narażone na powikłania pogrypowe.
1: Zatem szczepmy się, bo to może pomóc uniknąć zachorowania lub jeśli też do niego dojdzie, to przejdziemy przez grypę łagodniej, no i unikniemy groźnych powikłań. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W naszym magazynie kolejny temat. Tym razem porozmawiamy o programie Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i kto może z niego skorzystać? O tym już teraz Ewelina Jastrzębska, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
5: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy. No oczywiście mogą się ubiegać o takie lokale osoby, które spełniają określone kryteria. No i w przypadku pozytywnej decyzji taka osoba może być zwolniona z czynszu na okres do 60 miesięcy w związku z poniesionymi kosztami remontu.
1: A jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w tym programie?
5: Po pierwsze, trzeba być na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy. I po drugie, to są aspekty dochodowe, czyli tutaj średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy musi spełniać określone kryteria.
1: A jakie to są dokładnie kryteria? Ma pani może takie dane?
5: Tak, już mówię. Średni dochód musi mieścić się w przedziale od 150% do 250% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego. To będą wtedy kwoty w takim przedziale od 2818 zł do 4697 zł i 100 do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. To są kwoty niższe, 1878 zł do 2818 zł.
1: A jakie mieszkania są do wyboru i w jakich częściach miasta?
5: W każdej edycji programu to były różne adresy, mieszkania znajdujące się w centrum, w śródmieściu, ale także poza nim. Także tutaj, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych lokali, no to powiedziałabym na terenie całego miasta, no to będą mieszkania od 1 do 3 pokoi, no czyli będą to mieszkania od 30 do średnio, no średnio powiedziałam 30-50 metrów kwadratowych.
1: To są mieszkania w blokach, kamienicach, starych budynkach?
5: To są mieszkania zarówno w kamienicach, jak i w blokach. Jeżeli mówimy o Śródmieściu, no to część z takich mieszkań oczywiście znajduje się w kamienicach, natomiast były też mieszkania w blokach.
1: A jakich remontów zazwyczaj wymagają? Co mieszkańcy zainteresowani tym programem muszą w tych mieszkaniach zrobić?
5: No, mieszkania też są zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres remontu, tak żeby ten wachlarz, jakby katalog dostępności był też jak największy dla mieszkańców. No, zazwyczaj jest to malowanie, czasami szpachlowanie ścian, wymiana podłogi, czasami są to jakieś kwestie związane z łazienką, tak, wymianą płytek, czy toalety, wanny, tak, to w zależności od mieszkania, natomiast powiedziałabym, że to są najczęściej wykonywane prace.
1: A ile średnio mieszkaniec musi wyłożyć na taki remont? Tak mniej więcej.
5: To są różne kwoty, one się też zmieniały, jeżeli chodzi o lata, tak, no bo wzrost kosztów materiałów budowlanych tutaj też oczywiście bez wątpienia ma na to wpływ. Natomiast powiedziałabym, że jest to skala, no, od 10 do 30 tysięcy złotych, tak średnio, tak, jeżeli mówimy, no też o różnych mieszkaniach, no jeżeli jest to tylko pomalowanie ścian, wymiana paneli, wiadomo, jest to podłogowych, na przykład będzie remont tańszy, jeżeli jest to bardziej zniszczone pomieszczenie, no to ta kwota może być wyższa.
1: A czy w tych mieszkaniach też na przykład trzeba wymienić sposób ogrzewania?
5: Większość z tych mieszkań jest albo podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, tak więc ewentualnie, no jeżeli ktoś chciałby wymienić ze względów wizualnych kaloryfer, to tak. No są też takie budynki, gdzie jest na przykład jakaś kotłownia, tak, w bloku. Także tutaj, jeżeli chodzi o sposób ogrzewania, to nie ma takiej potrzeby.
1: A co mieszkaniec biorący udział w programie Mieszkanie za remont w Kielcach zyskuje? Bierze mieszkanie, wyremontuje i co dalej?
5: No przede wszystkim ma wyremontowane, nowe, świeże mieszkanie. To jest pierwsza rzecz. Ma stabilną współpracę z gminą, tak? Bo to jest stabilny najem od gminy, więc ma gwarancję tego, że jest to umowa bezterminowa. Najemca może czuć się pewnie i bezpiecznie, tak bym powiedziała. Natomiast no tutaj największą korzyścią jest możliwość zwolnienia z czynszu do 60 miesięcy. Wtedy ten mieszkaniec musi ponosić tylko koszty mediów. Natomiast z tego czynszu zostaje zwolniony i myślę, że to jest, no, ta największa wartość dodana, tak, do tych środków włożonych w remont.
1: Te 60 miesięcy jest dla każdego mieszkania, nieważne czy to jest powierzchnia na przykład 30 metrów kwadratowych, czy też 50?
5: Tutaj liczą się koszty, tak, poniesione na remont, tak? To nie chodzi nam o powierzchnię, tylko o to, ile i jakie środki zostały poniesione na remont, więc może to być maksymalnie 60 miesięcy, ale patrząc też na te różne edycje programu, no mamy mieszkańców, którzy mieli zwolnienie z czynszu na 36 miesięcy, 48, no i maksymalnie 60, także tak to się plasowało.
1: Ile mieszkań już w ten sposób w ramach tego programu udało się wyremontować i przekazać w ręce nowych najemców?
5: Za 6 edycji to było 65 lokali mieszkalnych.
1: Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w tym programie? Cieszą się powodzeniem?
5: Tak, ten program cieszy się powodzeniem, zawsze jest dużo chętnych. I myślę, że on jest bardzo pozytywnie odbierany społecznie.
1: Ile średnio w każdej edycji jest mieszkań do wyboru?
5: W tych pierwszych edycjach to była nieduża ilość lokali, 9-10 lokali. To od 4 do 6 edycji zwiększyliśmy tą ilość lokali, 15, 17, 20, tak to się plasowało w ostatnich 3 edycjach.
1: I wszystkie lokale znajdują nowych najemców?
5: Nie wszystkie. Na przykład jeżeli chodzi o 6 edycję, zaproponowaliśmy mieszkańcom 20 lokali, natomiast de facto finalnie 12 osób zawarło umowy remontowe.
1: Z punktu widzenia zarządcy, czyli Miejskiego Zarządu Budynków, ta forma udostępniania mieszkań jest korzystna?
5: Tak, uważamy, że jest to bardzo korzystna opcja. No ona jest też taka ciekawa pod względem partycypacji społecznej, tak? I odpowiedzialności konkretnego najemcy za mieszkanie. Ja myślę, że ten aspekt jest bardzo ważny. Ludzie też inaczej postrzegają tą przestrzeń, dbają o nią, czują, że jest bardziej ich. No my jako gmina zyskujemy oczywiście, ale też zadowolonego i właśnie takiego świadomego społecznie najemcy.
1: Jaki jest cel tak ogólnie tego programu Mieszkanie za remont w Kielcach?
5: No, po pierwsze chcielibyśmy, i taki zawsze przyświecał cel, żeby pomóc tym mieszkańcom, którzy oczekują na wynajęcie lokalu od gminy, no trochę w przyspieszeniu, tak, tego procesu. Wiemy, że są tacy mieszkańcy, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie mają możliwości zaciągnąć kredytu na zakup lokalu, ale na przykład dysponują oszczędnościami lub takimi możliwościami zaciągnięcia kredytu, które powodują, że ten remont mogą wykonać, w związku z czym wtedy ten czas oczekiwania w kolejce się skraca i mieszkaniec zyskuje swoje upragnione cztery kąty zdecydowanie szybciej.
1: Wszystkim zainteresowanym przypominam, informacje o kolejnych edycjach programu Mieszkanie za remont w Kielcach można znaleźć zarówno na stronach Urzędu Miasta Kielce, jak i na stronie Miejskiego Zarządu Budynków. Tam zarówno podstawowe dane, ale i listy mieszkań do wynajęcia i wyremontowania, czy też warunki, jakie trzeba spełnić, by w programie wziąć udział, między innymi te dotyczące dochodów.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Porozmawiamy o wirusie HPV, ale nie tylko. Zajrzymy także do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, a tematem będzie projekt Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
7: Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać.
1: Naszym gościem będzie kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka.
2: Zdrowe świętokrzyskie.
1: Najpierw słów kilka o naszym zdrowiu. Tematem wirus HPV. Czym jest i co mieszkańcy regionu świętokrzyskiego powinni o nim wiedzieć? O tym już teraz w rozmowie z Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
8: Wirus HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, jest głównym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy. Ale nie tylko, bo może też powodować raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn oraz raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, a także okolic głowy i szyi u obu płci, czego zazwyczaj społeczeństwo nie wie, nie ma świadomości. Wyróżniamy ponad 200 typów wirusa HPV, z czego 40 wywołuje zmiany skórne w okolicy narządów płciowych oraz innych części ciała i te typy wirusa dzielą się na wysoce onkogenne i o małym ryzyku onkogennym.
1: Ale jednak niosą zagrożenie właśnie ewentualnego zachorowania na raka. Jak się przed tym uchronić?
8: Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka, ale tutaj warto podkreślić, że szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.
1: Czyli kiedy powinniśmy dokonać takiego szczepienia?
8: Czyli najlepiej zaszczepić jeszcze dzieci czy młodzież, która nie miała jeszcze kontaktów seksualnych. I od 1 września 2024 roku szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9 roku życia do ukończeniu 14 roku życia i dla ułatwienia takie szczepienia można wykonać również w szkole, do której uczęszcza dziecko.
1: W jaki sposób z tego skorzystać?
8: Szkoła, która przystąpiła do programu, współpracuje z przychodnią i zbiera informacje od rodziców zainteresowanych wykonaniem takiego szczepienia i organizuje wizytę lekarza, który z danej przychodni zjawia się w szkole i szczepi dzieci.
1: Czy na przykład 20-30-letnia osoba, mieszkaniec regionu świętokrzyskiego, może też skorzystać z tych szczepionek bezpłatnie?
8: Nie. Te szczepienia tylko bezpłatnie dedykowane są dla osób między 9 a 14 rokiem życia, a poza tym one mają charakter zalecanych szczepień ochronnych i no, podlegają odpłatności, jednakże no, warto z tego skorzystać.
1: Czyli to nie jest szczepienie, że tak powiem, obowiązkowe?
8: nie jest to szczepienie, które znajduje się w obowiązkowym kalendarzu szczepień, jest to szczepienie zalecane, aczkolwiek mamy tutaj umożliwione przez państwo skorzystanie z bezpłatnego szczepienia właśnie wśród grupy społeczeństwa, która jeszcze nie rozpoczęła tych kontaktów seksualnych i kiedy to szczepienie może przynieść najlepszy efekt.
1: Mamy dane dotyczące regionu świętokrzyskiego, jeśli chodzi o wykonawstwo tych szczepień?
8: Mamy dane dotyczące wykonawstwa szczepień przeciwko HPV w województwie świętokrzyskim i one klarują się na poziomie średniej krajowej, która wynosi około 14%.
1: A jeśli chodzi o powiat jędrzejowski?
8: Jeśli chodzi o powiat jędrzejowski, odsetek zaszczepionych przeciw HPV jest nieco wyższy niż średnia w naszym województwie i wynosi 15,12%. Warto tutaj dodać, że najwyższy odsetek zaszczepionych osiągnięto właśnie w rocznikach dzieci z 2010 roku, 2011 i 2012 roku.
1: Moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: A teraz przenosimy się do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Z jego kierowniczką Ewą Fortunką rozmawia Michał Pustuła, a tematem projekt, który będzie realizowany aż do końca czerwca 2027 roku. Mały człowiek, wielkie możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
7: To jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy do funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli, 5 ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer 2 w Jędrzejowie, przedszkole numer 3 w Jędrzejowie, przedszkole w Kroniowie, które funkcjonuje w zespole w ramach Zespołu Placowego Światowych w tej miejscowości i przedszkole w Prząsławiu, które funkcjonuje też w Zespole Placowego Światowych w Prząsławiu. Projekt jest skierowany do przedszkolaków, czyli do dzieciaczków, ale również do nauczycieli. I każda z tych grup docelowych projektu coś z tego projektu na pewno zyska. Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT. Okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze wzmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach. To jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład. To też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecane dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy Świętokrzyską Kolej Wąskotorową. To jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. Materiały do zajęć ekologicznych. To oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła, warzywa. Można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a w przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować związane z taką edukacją ekologiczną. Przedszkola na przykład nasze posiadają podłogi interaktywne, to do tego rozwoju psychoruchowego jest bardzo często stosowane, więc tu też istnieje możliwość, no bo wiadomo, to się cały sprzęt się zużywa, możliwość do kupienia, żeby takie zajęcia psychoruchowe też prowadzić na nowoczesnym sprzęcie.
9: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
7: Nauczyciele zawsze objęci są. Zresztą ja powiedziałam na początku, że to będzie kierowane do 34 nauczycieli z tych naszych 5 ośrodków wychowania przedszkolnego, więc przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, takie materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, zmieniają się nimi, zawiązują współpracę między placówkami, zatem wzajemnie mają wpływ na swoje placówki, na podnoszenie jakości tych placówek, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły w swoich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc bardzo wiele korzyści płynie z takiej współpracy w ramach projektu dla grona pedagogicznego każdej z tych placówek, a przy okazji podnoszą swoje kompetencje, nabywają kolejne kompetencje, na przykład właśnie w kwestii prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego czy integracji sensorycznej.
9: No przyznam się pani szczerze, że mnie najbardziej zaskoczyło to doradztwo zawodowe. Oczywiście pamiętajmy, że jest to na poziomie dzieciaków, które są w przedszkolu. No ja pamiętam ze swojego przedszkola, że absolutnie każdy chłopiec marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Natomiast teraz czas i czasy się zmieniają i świat się zmienia, więc chyba ważne jest to, żeby już od najmłodszych lat w odpowiedni sposób wyłuskać te umiejętności, które każdy przedszkolak posiada. No i oczywiście odpowiednio te dzieciaki ukierunkowywać, bo to także w przyszłości zaprocentuje.
7: Oczywiście, to jest bardzo ważne, ponieważ rodzimy się z jakimiś predyspozycjami, gdzieś w genach mamy już wpisane pewne umiejętności. Oczywiście większość z nich możemy wyćwiczyć, ale no stąd się bierze potem właśnie, albo lubimy potem swoją pracę, albo jej nie lubimy, albo czujemy się w tej pracy bardzo dobrze, albo też trochę gorzej i się trochę męczymy. Więc oczywiście to nie są zajęcia na poziomie 15-latka, ale na pewno takie zajęcia, które pozwalają zdiagnozować, pozwalają na przykład nauczycielom na to, żeby rozmawiać z rodzicami o obserwowanych u dzieci na przykład szczególnych predyspozycjach, uzdolnieniach, szczególnych zainteresowaniach. To pomaga też rodzicowi pracować w domu z dzieckiem w jakimś kierunku, prawda? Albo dodatkowo, często rodzice pytają dodatkowo, co mogliby jeszcze dzieciom zaoferować oprócz tej opieki przedszkolnej i tego, co się dzieje w naszych przedszkolach, bo dzieciaki chodzą na różne zajęcia. W przedszkolach może mniej, ale już takie starsze 5-6-latki to już zaczynają, tak? predyspozycja do języka, predyspozycja do, nie wiem, artystycznych działań różnych, tak? To widać. To jak pracuje się z grupą, nauczyciele to dostrzegają i też to pomaga im, no, pracować z rodzicami.
1: Z Ewą Fortunką, kierowniczką Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, rozmawiał Michał Pustuła. Ja przypomnę, że projektem Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów objęte będą zarówno dzieci, jak i nauczyciele.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: W programie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy pracę jędrzejowskich strażaków.
8: Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami.
7: O tym, czym na co dzień zajmują się strażacy w Jędrzejowie i powiecie, porozmawiam ze starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, rzecznikiem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Justyna Rudzka, zapraszam.
0: Kryminalne Świętokrzyskie.
7: Najpierw jednak bezpieczeństwo w naszym regionie. Z rzeczniczką jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beatą Soboń, porozmawiamy o tym, czy w Jędrzejowie i powiecie jest bezpiecznie. Pani podkomisarz, do jakich przestępstw dochodzi najczęściej?
9: To głównie tutaj u nas są nietrzeźwi kierujące. Pomimo licznych apeli, też wysokich kar, no niestety zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy w stanie nietrzeźwości wsiadają za kierownicę lub też wsiadają na rower, ale w przypadku rowerzystów odpowiadają za jako wykroczenie. Jeżeli stan trzeźwości wskazuje do 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującego, no to taki rowerzysta jest rozliczany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Jeżeli ten stan trzeźwości jest w granicach powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, no to wtedy już taki mężczyzna, kierowca jednośladu musi liczyć się z konsekwencjami w wysokości mandatu karnego opiewającego na kwotę 2,5 tysiąca złotych. W przypadku osób kierującymi pojazdami mechanicznymi wtedy są osoby, wobec osób są kierowane wnioski do sądu i tutaj sąd może przewidzieć taką karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, grzywnę oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych też na określony czas.
7: Czy nietrzeźwi kierujący to jedyna forma przestępczości w powiecie jędrzejowskim?
9: Niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące oszustw. Na przykład osoba chcąc sprzedać przez internet jakiś przedmiot, czy chcąc zakupić, pada ofiarą oszustwa i na przykład po kliknięciu w link, przekazaniu pieniędzy zgodnie z sprzedawanym przedmiotem, określoną kwotą i po przelaniu tej kwoty, niejednokrotnie osoby nie otrzymują tych przesyłek albo też tracą swoje oszczędności. Dlatego też niejednokrotnie apelujemy, żeby takie sytuacje zgłaszać do nas niezwłocznie. Wtedy policjanci podejmują czynności w celu ustalenia sprawców tych oszustw.
7: Oszustwa, pijani kierowcy, a na przykład kradzieże. Zdarzają się na terenie powiatu jędrzejowskiego?
9: Oczywiście, kradzieże też się zdarzają, ale to jest już zależna wtedy kwota. Jeżeli wartość strat na przykład w sklepach opiewa na kwotę do 800 zł, czynności prowadzone są pod kątem wykroczeń. Ale jeżeli kwota sięga już powyżej 800 zł, wtedy są prowadzone czynności pod kątem przestępstwa. Zazwyczaj na terenie naszego miasta czy też powiatu prowadzone są czynności pod kątem wykroczeń, bo to zazwyczaj są jakieś drobne kradzieże opiewające jakieś na niskie kwoty.
7: Podsumowując, można powiedzieć, że w powiecie jędrzejowskim jest dosyć bezpiecznie. Do głównych przestępstw, do jakich dochodzi w naszym regionie, zaliczyć można

0: Sądy skazały 48 osób na bezwzględne więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: To warto wiedzieć o Świętokrzyskiem.
0: W naszym magazynie teraz pora na rozmowę o pracy jędrzejowskich strażaków. Czym zajmują się na co dzień? Moim gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
2: Na co dzień strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie realizują tak naprawdę bardzo szeroki zakres zadań. Choć najczęściej kojarzeni jesteśmy z gaszeniem pożarów, to tutaj chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić, że nasza działalność wykracza dosyć daleko poza ten obszar. Bierzemy udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także w zdarzeniach drogowych, w usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak silne wiatry, czy chociażby intensywne opady. Udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach, gdzie jest zagrożone ludzkie życie. Wspieramy także również lokalne społeczności przy usuwaniu innych zagrożeń. Mówię tutaj chociażby o powalonych drzewach, czy o interwencjach związanych z niebezpiecznymi substancjami. Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami, żeby być cały czas przygotowanym na każdy scenariusz. Niemniej istotna jest też również dla nas obsługa, konserwacja sprzętu, pojazdów, które są do naszej dyspozycji i muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Strażacy biorą udział również w kontrolach prewencyjnych, sprawdzając bezpieczeństwo pożarowe w obiektach użyteczności publicznej, czy też innych zakładach pracy, czy to budynkach mieszkalnych. Także tutaj chciałbym podkreślić, że nasza służba to nie tylko szybka reakcja na zagrożenie, ale przede wszystkim, co ważne, systematyczna praca, dzięki której możemy skutecznie nieść pomoc, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.
0: A jakich interwencji w powiecie jędrzejowskim jest najwięcej?
2: Jeśli chodzi o statystyki naszych działań, to zdecydowaną większość stanowią tak zwane miejscowe zagrożenia, które odpowiadają za około 80% wszystkich interwencji. Pożary, choć wciąż są dla nas bardzo ważnym obszarem naszej działalności, to obecnie tylko około 20% wyjazdów. Te miejscowe zagrożenia to dosyć szeroka kategoria. Zalicza się do nich bowiem m.in. wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów, intensywnych opadów, takie jak połamane drzewa, zalane piwnice, uszkodzone dachy, a także interwencje związane z wyciekami substancji niebezpiecznych czy pomoc osobom poszkodowanym w miejscach trudno dostępnych. Coraz częściej też jesteśmy wzywani do zabezpieczenia miejsc zdarzeń, w których występują zagrożenie życia lub zdrowia, zanim dotrą inne służby. Są to tak zwane izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego i one występują wtedy, kiedy w pobliżu nie ma dostępnej wolnej karetki zespołu ratownictwa medycznego. Na co dzień reagujemy też na zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, na przykład szerszeni w pobliżu szkół, placówek opiekuńczych, szczególnie w sezonie letnim. Zdarzają się również sytuacje nietypowe, chociażby jak ratowanie zwierząt, na przykład na zbiornikach wodnych w porze zimowej, pod którymi zwyczajnie załamał się lód. No i oczywiście każdy z tych wyjazdów wymaga od nas przygotowania, wiedzy i odpowiedniej sprawności. I właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do stałego doskonalenia swoich umiejętności na każdej służbie.
0: Pana zdaniem, skąd to przełożenie takiego ciężaru? Bo jednak Straż Pożarna kojarzy nam się głównie z pożarami, a powiedział pan, że jednak interwencji więcej jest dotyczących tych miejscowych zagrożeń. Z czego to wynika?
2: Według mnie jest to po prostu stopień rozwoju cywilizacyjnego i technologii. Wcześniej strażacy faktycznie kojarzeni byli tylko z gaszeniem pożarów, jednak postęp cywilizacyjny doniósł nam dosyć dużo innych zagrożeń związanych nie tylko z pożarami, ale tak mówiłem, z innymi miejscowymi zagrożeniami, a mówię tutaj o dosyć szerokiej skali.
0: Kiedy wyjazdów macie najwięcej? Latem, wiosną, jesienią, zimą?
2: Biorąc pod uwagę suchą statystykę, no to zdecydowanie więcej interwencji notujemy w sezonie letnim, ponieważ jest to okres, gdzie występuje najwięcej gwałtownych zjawisk pogodowych. Są to burze, silne wiatry, intensywne opady i to przekłada się właśnie na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, zerwanych dachów, czy jakichś innych podtopień. Latem mamy też do czynienia z większym zagrożeniem pożarowym, szczególnie w lasach, na terenach rolniczych. Wysokie temperatury, susza, prace polowe to są idealne

0: warunki, które właśnie sprzyjają powstawaniu pożarów traw, nieużytków, czy chociażby maszyn rolniczych pracujących na polach. To jest też czas, kiedy odnotowujemy więcej interwencji związanych z wcześniej wspomnianymi owadami błonkoskrzydłowymi. Dobrym przykładem skali działań w okresie letnim jest potężna nawałnica, którą chciałbym przypomnieć. Ona miała miejsce w lipcu 2024 roku. Przeszła przez powiat jędrzejowski. I szanowni państwo, tylko w ciągu kilkudziesięciu godzin strażacy interweniowali blisko 300 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiu zablokowanych dróg. To była jedna z najbardziej wymagających dobowych akcji ostatnich lat jędrzejowskiej Straży Pożarnej. Odnosząc się tutaj do pory zimowej, zimą tych wyjazdów jest zazwyczaj mniej, ale pojawiają się w tym okresie inne zagrożenia, jak na przykład pożary w przewodach kominowych, chociażby awarie systemów grzewczych. Zdarzają się także przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Działamy w tym okresie również przy zdarzeniach chociażby drogowych, spowodowanych gołoledzią czy innymi trudnymi warunkami na jezdni. Już podsumowując, latem jest zdecydowanie więcej wyjazdów, ale chciałbym tutaj podkreślić, że każda pora roku ma swoją specyfikę i wymaga od nas innego rodzaju gotowości.
1: Ilu strażaków liczy Komenda Powiatowa w Jędrzejowie?
0: Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Jędrzejowie liczy 64 strażaków, z czego 50 pełni służbę w systemie zmianowym, gotowych do wyjazdu o każdej porze dnia i nocy. Pozostałych 14 funkcjonariuszy pracuje w trybie codziennym. Jest to obsada kierownictwa, stanowiska kierowania i specjalistów do spraw operacyjnych, prewencji czy też kwatermistrzostwa.
1: A jakim sprzętem dysponuje jędrzejowska komenda?
0: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dysponuje dość nowoczesnym i zróżnicowanym sprzętem, który pozwala nam skutecznie reagować na bardzo różne rodzaje zagrożeń. W podziale bojowym posiadamy m.in. 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, które posiadają zbiorniki wodne i są wykorzystywane m.in. przy pożarach czy innych standardowych działaniach ratowniczych. Dysponujemy również specjalistycznym samochodem ratownictwa technicznego, który znajduje głównie swoje zastosowanie przy zdarzeniach drogowych, ponieważ jest wyposażony w zestawy hydrauliczne, sprzęt do stabilizacji pojazdów czy cięcia elementów konstrukcyjnych. Na naszym wyposażeniu znajdują się także 2 podnośniki hydrauliczne. To są sprzęty, które umożliwiają nam prowadzenie działań na wysokości, zarówno przy pożarach budynków wielokondygnacyjnych, jak i na przykład przy zabezpieczeniu chociażby uszkodzonych dachów po wspomnianych wcześniej wichurach. W codziennej naszej działalności wykorzystujemy również kilka samochodów operacyjnych, służących m.in. do prowadzenia rozpoznania, nadzoru czy koordynacji działań w terenie. Dysponujemy także quadem, który znakomicie sprawdza się w trudno dostępnych rejonach, na przykład podczas pożarów łąk, torfowisk, w terenach leśnych czy przy poszukiwaniu osób zaginionych. Cały ten sprzęt jest mocno zaawansowany technologicznie i wymaga od strażaków dość dużej wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze. Dlatego tak ważne są dla nas regularne szkolenia, ćwiczenia praktyczne, bo to dzięki nim właśnie każdy funkcjonariusz jest przygotowany do pracy w różnych warunkach i sytuacjach.
1: A czy jest coś, jeśli chodzi o sprzęt, o czym jędrzejowscy strażacy marzą?
0: Jędrzejowscy strażacy dysponują już znacznym zapleczem sprzętowym. Na bieżąco nasza komenda jest doposażana w nowoczesne urządzenia, które zwiększają nasze możliwości operacyjne i skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że w dobie tego dynamicznego rozwoju technologii szczególnie dużą uwagę przykładamy do rozwoju sprzętu do monitorowania i rozpoznania zagrożeń. A więc mam tutaj na myśli chociażby drony, które są wyposażone w kamery termowizyjne. Taki dron to dla nas ogromne wsparcie, zwłaszcza przy działaniach na trudnych terenach, jak torfowiska czy rozległe lasy. Podczas pożaru torfowisk dron z kamerą termowizyjną, który został zadysponowany do nas z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu, pozwolił nam na szybkie wykrycie miejsc, w których pod powierzchnią nadal utrzymywały się tak zwane zarzewia ognia, co jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego gaszenia po prostu. Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie kierować swoje siły, środki, minimalizując tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Sprzęt tego typu jest dla nas bardzo cenny, ponieważ poprawia bezpieczeństwo strażaków, zwiększa efektywność działań, dlatego chętnie chcielibyśmy rozwijać nasze możliwości w tym zakresie.
1: Przypomnę, w programie Tydzień w Świętokrzyskim rozmawialiśmy o tym, czym na co dzień zajmują się jędrzejowscy strażacy i kiedy mają najwięcej pracy, a także o tym, jakim sprzętem dysponują i czego im brakuje. A moim i waszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed nami kilka ważnych spraw. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś słów kilka o tym, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i czy mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu z niej korzystają. Będziemy także w Chęcinach.
3: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego.
1: Porozmawiamy z Robertem Jaworskim, burmistrzem Chęcin, o tym, co zmieniło się wokół zamku i nie tylko.
2: Istotne dla mieszkańców Jędrzejowa.
1: Od 2016 roku mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu jędrzejowskiego, mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Co to takiego i do czego służy? O tym porozmawiamy z podkomisarz Beatą Soboń, rzeczniczką jędrzejowskiej policji.
4: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest sposobem komunikowania się społeczeństwa z jednostkami policji. Takie udogodnienie zostało wprowadzone w Polsce od 2016 roku, gdzie mieszkańcy mogą anonimowo zgłosić jakieś na przykład zagrożenie, jakieś niebezpieczne sytuacje i do nas najwięcej takich zgłoszeń wpływa pod kątem przekroczeń prędkości, nieprawidłowości pod kątem parkowania pojazdów lub też sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia nasi policjanci weryfikują, czy rzeczywiście na przykład tak jak do przekroczeń prędkości, czy rzeczywiście w określonym miejscu dochodzi, ale w większości te zgłoszenia nie potwierdzają się. Około tak 70 nawet procent jest zgłoszeń niepotwierdzonych.
1: Czyli można powiedzieć, że to na dobrą sprawę narzędzie, które ma służyć, ale ludzie zgłaszają rzeczy, które de facto nie mają miejsca.
4: Albo być może mogła się sytuacja wydarzyć jednorazowo i dlatego ktoś na przykład zauważył taką sytuację, czy popełnione wykroczenie, zgłaszają, ale no niestety nieraz okazuje się, że tak jak mówię, właśnie jednorazowo, ale jeżeli w przypadku, jeżeli się potwierdzą takie zgłoszenia, bo takie też mamy, no to policjanci obejmują ten określony obszar, czy miejscowość już specjalnym nadzorem.
1: W jaki sposób mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu mogą właśnie to zgłosić? Gdzie się pojawia ta informacja?
4: To znaczy tak, mogą pomocą aplikacji. Tam można zgłosić szczegółowo, wybierając województwo, wybierając powiat, wybierając określoną miejscowość, no i tam się wybiera pozycję, czego dotyczy określone zgłoszenie. Ale jeżeli w przypadku jakichś pilnych, natychmiastowej interwencji policji, to my apelujemy o korzystanie z numeru alarmowego, wtedy niezwłocznie patrol udaje się na miejsce.
1: No właśnie, bo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest przeznaczona do wszystkich rodzajów, że tak powiem, wykroczeń czy przestępstw, prawda?
4: Nie. W przypadku właśnie zgłoszenia takiego jakiegoś przestępstwa, wykroczenia, to dopiero do nas dociera po kilku dniach, jest założona zakładka i zweryfikowane zagrożenie. Ale tak jak tutaj mówiłam wcześniej, w przypadku jakiejś pilnej interwencji, w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, no to tutaj zawsze podkreślamy, że ta interwencja zgłoszona na numer alarmowy 112 jest podejmowana natychmiast.
1: Podajmy może jakieś przykłady. Co zgłosi przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a co pod numer alarmowy?
4: W przypadku podejrzenia przekroczenia prędkości, w przypadku na przykład nieprawidłowego parkowania też otrzymaliśmy kiedyś informację dotyczącą nielegalnego wysypiska śmieci, ale w przypadku tak jak na przykład dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, no to zasadne jest właśnie zgłosić takie zdarzenie natychmiast, bo zawsze wtedy jest pilnie udzielana pomoc i ewentualnie jeżeli dojdzie też do jakiegoś przestępstwa, jest natychmiast zatrzymywany sprawca takiego przestępstwa. przestępstwa.
1: Jeśli chodzi o tą krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, wpływa zgłoszenie i co z nim dzieje się dalej? Jak reagują jędrzejowscy policjanci?
4: W przypadku wpływu takiej przez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, osoba, która pełni dyżur akurat weryfikacji właśnie takiej mapy, przesyła zdarzenie na określony teren. Czyli na przykład jeżeli do wykroczenia jest to wykroczenie zgłaszane na przykład na terenie gminy Małogoszcz, to konkretnie jest przekazywane do właściwej jednostki, czyli w tym przypadku na komisariat policji do Małogoszcza i wtedy tam policjanci podejmują kroki i kontrolują wyznaczony teren w celu potwierdzenia lub niepotwierdzenia tego zgłoszenia.
1: A czy mamy jakieś dane właśnie, w których miejscowościach najczęściej mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego zgłaszają jakieś wykroczenia przez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa?
4: Zazwyczaj no to są te trasy szybkiego ruchu, typu na przykład trasa K78, no to jest głównie miejscowość Jasiorna w gminie Jędrzejów lub też miejscowość Zdanowice, to jest już teren gminy Nagłowica.
1: Mówiła podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji, a my teraz przenosimy się na Chęciński Zamek, który przeszedł liczne zmiany.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców. Jędrzejowa.
1: O tym, co dokładnie się zmieniło i na co teraz mogą liczyć mieszkańcy Jędrzejowa, którzy wybiorą się do Chęcin, opowie Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.
3: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, która będzie pokazywała urok samego wzgórza zamkowego, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na Królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast została ona ładnie zabudowana i myślę, że jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Ta wieża będzie wieżą widokową, będzie można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji. zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, który przewidujemy, że będzie bardzo duży, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice również uległa odrestaurowaniu. Nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są no, bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tu również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był no dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki i powiem szczerze, wiele takich elementów, które są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku, ale również i historyczna studnia na rynku, która jest też taką atrakcją dla tych, którzy lubią robić zdjęcia w takich małych miasteczkach historycznych. Powiem szczerze, samo miasto ma w sobie szereg atrakcji, ponieważ układ urbanistyczny miasta Chęciny, charakterystyczny dla miasteczek średniowiecznych, jest takim elementem przyciągającym turystów. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które są w mieście. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie już po odrestaurowaniu zamku, po zrewitalizowaniu miasta, cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół naszej twierdzy. naszego zamku. Wszak no, to starsze pokolenie, ale niekoniecznie wychowane właśnie na baśniach, na legendach. No, wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy. I Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach.
1: Mówił burmistrz Chęcin Robert Jaworski, a ja dodam, że miasto Chęciny położone jest pomiędzy pasmem chęcińskim a pasmem zelejowskim Gór Świętokrzyskich. Z Chęcin wytyczone są szlaki piesze prowadzące m.in. na Górę Zamkową i do jaskini Raj. Wśród licznych atrakcji w mieście można znaleźć także m.in. Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pora na program Tydzień w Świętokrzyskim. Przed nami kilka ważnych tematów. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu, bo to przecież ono jest najważniejsze. W regionie świętokrzyskim mamy liczne programy, z których mieszkańcy mogą skorzystać i sprawdzić stan swojego zdrowia. Jednym z nich jest Moje Zdrowie 20+.
5: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z naszym gościem Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
1: Ale zanim o zdrowiu, to słów kilka o bezpieczeństwie. Pożary traw każdego roku są plagą w regionie świętokrzyskim i nie pomagają apele czy kampanie informacyjne. Moim i waszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej.
0: Kampania edukacyjna Stop Pożarom Traw to jedna z kluczowych inicjatyw Państwowej Straży Pożarnej, mająca na celu ograniczenie liczby pożarów łąk, nieużytków, terenów zielonych, które w sezonie, szczególnie wiosenno-letnim, no niestety są bardzo częstym zagrożeniem. Jędrzejowscy strażacy bardzo aktywnie angażują się w tę kampanię, prowadząc działania edukacyjne zarówno w terenie, jak i w mediach lokalnych. Organizujemy chociażby spotkania informacyjne dla mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie problem wypalania traw jest najbardziej dotkliwy. Informujemy o skutkach takiego postępowania, przypominamy o obowiązkowych przepisach prawa, a także o ryzyku, jakie niesie wypalanie, nie tylko dla zdrowia życia ludzi oraz mienia, ale również dla środowiska naturalnego i zwierząt, które tracą swoje siedliska lub giną w pożarach.
1: Wspomniał pan, że pożary traw to okres głównie wiosenno-letni. Czy ta edukacja trwa przez cały rok, czy tylko właśnie poprzedzając chwilę ten okres, kiedy te pożary traw się wzmagają?
0: Musimy tutaj ostrzegać naszych mieszkańców o tych niebezpieczeństwach przez cały rok.
1: Jakie jest zagrożenie podczas wypalania traw?
0: Wypalanie traw to tak naprawdę dość poważne zagrożenie, które może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Pożary te szybko się rozprzestrzeniają, zwłaszcza przy silnym wietrze, co powoduje dość duże trudności w ich gaszeniu. Ogień może szybko przenieść się chociażby na budynki mieszkalne czy gospodarstwa rolne, lasy, powodując znaczne straty materialne i środowiskowe. Dodatkowo podczas takich akcji strażacy muszą zmagać się z ograniczonym dostępem do źródeł wody, trudnym terenem, no i zmiennymi warunkami pogodowymi. Zagrożenia te dotyczą również środowiska naturalnego, ponieważ wypalanie traw niszczy cenne siedliska roślin, zwierząt, które mogą ginąć lub być zmuszone do migracji. Pożary niszczą gniazda ptaków, kryjówki małych ssaków i innych organizmów, co wpływa negatywnie na lokalną bioróżnorodność.
1: Z czym jędrzejowscy strażacy muszą się mierzyć podczas takiej akcji? Jak ona wygląda, jeśli dojdzie do pożaru traw czy jakichś nieużytków?
0: To tak naprawdę trudna i ciężka praca, ponieważ zazwyczaj z pożarami traw borykamy się w sezonie letnio-wiosennym. Dlatego musimy zwracać na uwagę na warunki atmosferyczne. Czasami wysoka temperatura bardzo utrudnia pracę strażaków, którzy muszą być kompletnie mundurowani, mieć założone aparaty ochrony dróg oddechowych na plecy, co znacznie utrudnia prowadzenie tych działań ratowniczo-gaśniczych.
1: No i też do tego na przykład wiatr, który nie pozwala szybko zapanować nad tym pożarem.
0: Tak, zgadza się. Warunki atmosferyczne właśnie w tej pożaruku również nie sprzyjają gaszeniu takich pożarów, ponieważ taki pożar może bardzo szybko rozprzestrzenić się w różnych kierunkach i czasami jest trudny do opanowania.
1: Wiadomo, że do tych pożarów najczęściej niestety dochodzi przez podpalenia. Skąd u ludzi takie przekonanie, że podpalanie traw, wypalanie traw jest dobre na przykład dla użyźnienia ziemi?
0: To według mnie to są zaszłości wynoszone od naszych dziadków, pradziadków. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że jest to błędne myślenie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, takie wypalanie traw to same minusy, początkowo od zagrożenia dla utraty zdrowia, mienia naszego, ale także dla siedlisk różnych zwierząt, które albo tracą swoje siedliska, albo po prostu tracą w nich swoje życie.
1: A czy był w powiecie jędrzejowskim taki przypadek, że właśnie podczas wypalania traw doszło do jakiejś tragedii?
0: Na szczęście na terenie powiatu jędrzejowskiego nie odnotowaliśmy przypadków tragedii bezpośrednio związanych z wypalaniem traw. Niemniej jednak każde takie zdarzenie stanowi potencjalne zagrożenie życia, zdrowia. Dlatego mocno apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do przepisów zakazujących wypalania roślinności.
1: Zatem i my dołączamy do apelu Jędrzejowskiej Straży Pożarnej Stop pożarom traw. Ochrona przyrody to nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania pożarom. Reagujmy, gdy widzimy niebezpieczne działania i pamiętajmy, że wypalanie traw nie jest szybkim sposobem na uporządkowanie terenu, a przynosi więcej szkód niż pożytku. Naszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej. A teraz...
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: I profilaktyka, z jakiej mogą skorzystać mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, także powiatu jędrzejowskiego. Jednym z programów, w ramach których możemy się przebadać, jest Moje Zdrowie 20+. Co to takiego? O tym Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej, jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: A co zrobić, by z niego skorzystać?
5: Pierwszym krokiem, żeby skorzystać z darmowych badań, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie ankiety medycznej. Tę ankietę medyczną można wypełnić za pomocą aplikacji Moje IKP bądź internetowego konta pacjenta. Wówczas odpowiadamy na pytania samodzielnie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, albo taką ankietę możemy wypełnić również w przychodni POZ i w tym przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże nam w tym personel medyczny.
1: A jakie badania mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w ramach tego programu mogą zrobić?
5: Rozróżniamy dwa pakiety. Mamy zakres podstawowy, czyli dla każdego. Każda osoba, która przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z tych badań, a mam tu na myśli morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, a także TSH. Natomiast w zakresie rozszerzonym, w zależności od wieku i wyników ankiety, te badania jakby będą nam tutaj zlecone, mówimy o pakiecie wątrobowym, anty-HCV, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, a także test na krew utajoną w kale metodą FIT-OC. Warto jeszcze dodać, że u osób 60+, jest dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans. Także mamy badania te diagnostyczne, na które idziemy, a później mamy wizytę podsumowującą w programie Moje Zdrowie i wówczas na tej wizycie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pracownik medyczny może taką osobę jeszcze skierować 60+ na dodatkowe badania.
1: O tym wszystkim, który pakiet nam przysługuje i czy te dodatkowe badania też będą wykonane, decyduje oczywiście lekarz.
5: Tak, jest wygenerowany raport, nasze odpowiedzi trafiają do POZ-u i dostajemy zlecenie na badania diagnostyczne do laboratorium, z którym POZ ma podpisaną umowę. No i te badania są zależne od wyników ankiety, od odpowiedzi, które udzieliliśmy w ankiecie medycznej, w kwestionariuszu.
1: Mieszkańcy w jakim wieku mogą skorzystać z tego programu?
5: Od 20 roku życia i tutaj decyduje rok urodzenia, a nie konkretnie data dzienna. Nie ma górnej granicy wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak często, to osoby między 20 a 49 rokiem życia z takich badań mogą korzystać nie częściej niż raz na 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49 roku życia raz na 3 lata mogą zrobić bilans zdrowia.
1: To nie jest pierwszy profilaktyczny program, który obowiązuje w województwie świętokrzyskim. Czy mieszkańcy regionu chętnie korzystają z takich programów? Chętnie się badają?
5: To jest bardzo subiektywna ocena, czy chętnie. Nas cieszy każda osoba, która korzysta z tej możliwości, bierze sprawę w swoje ręce i korzysta z badań profilaktycznych. Co ważne, częściej z tych badań korzystają młode osoby w wieku 20-29 lat i one stanowią największą grupę wszystkich osób, które do tej pory wypełniły ankietę. Kobiety 33% wszystkich ankiet, panowie 24%. Duże jest też zainteresowanie, jeżeli chodzi o 30 do 39 lat. Kobiety to 28% wszystkich wypełnionych ankiet, panowie 25% z nich wypełniło ankietę w tym wieku. Także cieszy fakt, że osoby młode również mają na uwadze swoje zdrowie, chcą kontrolować stan swojego organizmu, no i wypełniają tą ankietę medyczną. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe programy profilaktyczne, no to mamy na przykład możliwość korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Jeżeli chodzi o mammografię, to mogą z niej korzystać panie między 45 a 74 rokiem życia raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania, by wykonać to bezpłatne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie, to średnia dla regionu to jest 30%, czyli 30% uprawnionych pań zrobiło mammografię. W powiecie jędrzejowskim mamy tutaj troszeczkę więcej, panie chętnie się badają, bo 34,5% kobiet wykonało taką profilaktyczną mammografię. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to z tego badania mogą skorzystać panie między 25 a 64 rokiem życia. I panie z powiatu jędrzejowskiego najchętniej wykonują tą profilaktyczną cytologię, bo takie badanie wykonało nieco ponad 23% uprawnionych pań. To sporo, bo średnia wojewódzka jest to niecałe 18%.
1: Wspomniała pani właśnie o tych pozostałych programach profilaktycznych. Czym właściwie jest cytologia i mammografia?
5: Są to badania, które pokazują stan naszego organizmu. Dzięki nim możemy wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Zmiany, których trudno wyczuć, prawda, ręką, a one gdzieś tam są ukryte. Właśnie i dzięki mammografii możemy sprawdzić, czy nic nie rozwija się w naszym organizmie. Podobnie jest z cytologią.
1: Gdzie z tych badań mieszkańki regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać?
5: Jeżeli chodzi o mammografię, to mamy 5 stacjonarnych pracowni, w których mogą panie wykonać te badania. 3 znajdują się w Kielcach, 1 w Końskich i 1 w Sandomierzu. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po regionie świętokrzyskim cały czas kursuje mobilny gabinet na kółkach, czyli mammobus. On odwiedza najdalsze zakątki naszego województwa świętokrzyskiego i panie mogą skorzystać z badania na takich samych zasadach, jak w pracowniach stacjonarnych. Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W każdym miesiącu jest to kilkadziesiąt przystanków w różnych miejscach naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to warto pamiętać, że po naszym województwie kursuje cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w którym oprócz właśnie mammografii panie mogą skorzystać z badania cytologicznego. Dodatkowo w całym województwie jest ponad 120 miejsc, w których można wykonać cytologię. Dokładną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, wybrać odpowiedni program profilaktyczny. Nawet jest to z podziałem na powiaty, także można znaleźć miejsce najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
1: Nie pozostaje zatem nic innego, jak zajrzeć do internetu i znaleźć miejsce najbliżej siebie i skorzystać z badań. W powiecie jędrzejowskim z profilaktycznych badań raka szyjki macicy można skorzystać aż w 10 miejscach. Cytologię można wykonać m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie, czy na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia mamy do dyspozycji aż 41 placówek. W powiecie jędrzejowskim można także wykonać badania w ramach programu profilaktyki gruźlicy. Tutaj miejsc jest 25. Jak znaleźć konkretne adresy? Przypomnę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, na stronie NFZ-u wybrać region i powiat i konkretny profilaktyczny program. Potem tylko chwycić za telefon i umówić się w konkretnej placówce na badania. Korzystajmy z nich, bo często pomagają wykryć groźne choroby we wczesnym stadium, a co za tym idzie, uratować życie. Na koniec programu Tydzień w Świętokrzyskim przypomnę tylko, że o profilaktycznych badaniach, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, rozmawiałam z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Będzie nieco o zdrowiu, ale nie tylko. Porozmawiamy też o Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia.
6: Przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami.
1: Naszym gościem będzie Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. To już za chwilę.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W tej części programu słów kilka o groźnej chorobie, jaką jest krztusiec. To ostra bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem, Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Co to takiego ten krztusiec, jakie są jego objawy i kto najczęściej choruje?
7: Krztusiec, czyli dawniej koklusz, jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie i chorują i dzieci, i dorośli. Charakterystycznym objawem tej choroby u dzieci jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieliną, natomiast u dorosłych dominuje przewlekły, niecharakterystyczny kaszel, który może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy. I warto tutaj podkreślić, że źródłem zakażenia jest chory człowiek, zakażenie następuje drogą kropelkową.
1: Sposobem, by uniknąć zachorowania, czy też złagodzić przebieg choroby, jak zwykle są szczepienia. Kto w regionie świętokrzyskim może z nich skorzystać i jak to zrobić?
7: Szczepionka przeciw krztuścowi jest szczepionką skojarzoną i chroni również przed zachorowaniem na błonicę i tężec. I takie szczepienie przeciw krztuścowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach programu szczepień ochronnych. Każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4 dawkami szczepionki na początku swojego życia, to jest w 2., 4., 6 miesiącu, a także pomiędzy 16. a 18. miesiącem życia, następnie dawką przypominającą w 6. roku życia i w 14. roku życia. Natomiast w 19. roku życia to szczepienie jest już zalecane jako odpłatna dawka przypominająca i w związku z tym, że odporność po szczepieniu przeciw krztuścowi zmniejsza się z upływem czasu, osobom dorosłym również są zalecane dawki przypominające co 10 lat. Jeżeli chodzi o bezpłatną możliwość skorzystania ze szczepienia się przeciwko krztuścowi, to od 15 października 2024 roku kobieta w ciąży może się bezpłatnie zaszczepić przeciw krztuścowi. Kobiety, które mają ukończony 27 tydzień ciąży do 36 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy jest poród zagrożony po ukończeniu 20 tygodnia ciąży.
1: Mamy dane dotyczące wykonawstwa tych szczepień i jak to wygląda w regionie świętokrzyskim?
7: Tak, w województwie świętokrzyskim, pomimo jednak nadal wysokiego odsetka zaszczepionych, to w ostatnich latach obserwujemy delikatny trend spadkowy i klaruje się on w następujący sposób. U dzieci z rocznika 2023 to wykonawstwo szczepień w naszym województwie wynosiło 95,42%. Następnie w przypadku wykonawstwa szczepienia przypominającego w szóstym roku życia było to 61% w roczniku podlegającym szczepieniu, ale zostało uzupełnione w roku kolejnym to szczepienie do około 86%. I wykonawstwo szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 14 roku życia kształtuje się na poziomie 72% w roczniku podlegającym szczepieniu i z kolei jest uzupełniane w roku następnym do poziomu około 89%. Warto również dodać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost przypadków zachorowań na krztusiec i tu dla przykładu w województwie świętokrzyskim w 2023 roku mieliśmy zaledwie 6 przypadków krztuśca, a w roku 2024 aż 414.
1: Z czego wynika ten wzrost?
7: Wzrost zachorowań wynika przede wszystkim z panującego trendu antyszczepionkowego, który namawia społeczeństwo do tego, aby odstępować od szczepień.
1: Czy krztusiec jest niebezpieczny? Jeśli tak, to dla kogo najbardziej?
7: Tak, krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, dlatego że one jeszcze są wtedy za malutkie, żeby być poddane szczepieniom. I w związku z tym bardzo ważne jest to, aby ta mama, która jest w ciąży, poddała się szczepieniu i przekazała tę odporność dzieciątku. Krztusiec ma szczególnie właśnie ciężki przebieg u dzieci, takich malutkich poniżej 6 miesiąca życia. Zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon. I u chorych dzieci mogą również wystąpić takie powikłania jak ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu czy utrata wagi.
1: A jak wygląda kwestia szczepień przeciwko krztuścowi w powiecie jędrzejowskim?
7: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to u dzieci z 2023 roku wykonawstwo szczepienia wyniosło około 99% i był to najwyższy wskaźnik wśród powiatów naszego województwa. W przypadku szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w szóstym roku życia to było 70% i następnie uzupełnione w kolejnym roku do 91%. Natomiast wykonawstwo szczepienia przypominającego w 14 roku życia w roczniku podlegającym szczepieniu wynosiło 77% i zostało uzupełnione w roku kolejnym do około 95%.
1: Czy krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną? W jaki sposób możemy się nią zarazić?
7: Krztuścem zakażamy się drogą kropelkową. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, który kicha, kaszle i w ten sposób nas zaraża.
1: To jest bardzo zakaźna choroba?
7: Krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną i niezwykle wręcz łatwo rozprzestrzeniającą się.
1: Warto zatem korzystać z ochronnych szczepień, no i dbać o podstawowe zasady higieny. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Pora na kolejny temat, a jest nim ośrodek pracy twórczej Wietrznia. Placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania tej artystycznej dziedziny, jaką jest właśnie rzeźba. O historii tego miejsca opowie Andrzej Płonka, kierownik Kieleckiego Geoparku.
8: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście
6: z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na wzgórzu katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed Gimnazjum Katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźb. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał, Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Przypomnijmy, ośrodek pracy twórczej Wietrznia powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy, a o jego historii opowiadał Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie.
9: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy dziś temat budżetu obywatelskiego w Kielcach. Czy mieszkańcy stolicy naszego regionu chętnie korzystają z możliwości wydania części miejskich pieniędzy i jakie inwestycje już wykonano? O tym porozmawiam z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
8: Dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie.
7: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
6: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: Pływalnia w Jędrzejowie będzie jak nowa. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów. Oprócz basenu powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie. Wartość całego projektu to blisko 45 milionów złotych, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
9: Dzisiaj to jest nitka 12,5 metra na 25, taka klasyczna, z torami do pływania. Natomiast rozbudowa dotyczy przede wszystkim nowych nietek. Będzie ich więcej, będą trzy dodatkowe baseny, może to dużo powiedziane, baseniki z przeznaczeniem na naukę pływania, 12,5 metra długości dla dzieciaków. To jest dzisiaj problem na tej pływalni. Rzeczywiście obłożenie torów, jeżeli chodzi o naukę pływania i treningi pływackie, jest bardzo duże, więc jeżeli ktoś chce przyjść po południu na Jędrzejowską pływalnię, no to może się okazać, że do dyspozycji będzie miał jeden tor, jeszcze do tego z kilkoma innymi osobami, które tam już pływają. Więc to jest dość uciążliwe i też mieszkańcy na to utyskują, więc no, wyprowadzenie samej nauki pływania poza tą główną nietkę to będzie z pożytkiem dla wszystkich, też dla dzieci, bo tam będą miały odpowiednie warunki, oczywiście odpowiednio płytszy basen. Do tego basen z ciepłą wodą dla maluchów, też do nauki pływania, ale też z takimi elementami, które będą służyły rehabilitacji, wicze wodne, natryski. To, co jest już dość powszechne, u nas do tej pory tego nie było. Oczywiście trzecia nietka, ta, która będzie powiązana z rurą, dość długą. Tam będzie rura do zjeżdżania, czego też u nas do tej pory nie było, więc typowy element taki relaksacyjny, zabawowy. Więc no, na pewno wzmocni to potencjał. Oprócz tego oczywiście mamy tam przewidziane nowe saunarium z sauną suchą między innymi, trzy jacuzzi, groty solne, więc takie elementy, które też mają służyć poprawie komfortu życia, funkcjonowania osób korzystających z pływalni. Nowe zaplecze, oczywiście też remont istniejącej nietki i obiektu, który dzisiaj służy mieszkańcom wokół tej nietki. No, rozbudowa znaczna, 34,5 miliona, 30 miesięcy, więc dla spore wyzwanie, a myślę, że dla mieszkańców z pożytkiem. Ma to też na celu wzmocnienie oferty i przyciągnięcie większej liczby korzystających. To też my patrzymy z perspektywy finansów. Elementy, które tam zakładamy, związane z obiegiem wody, z ogrzewaniem, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po rozbudowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te koszty nie wzrosły lub wzrosły w sposób nieznaczny. Natomiast te dodatkowe atrakcje, które chcemy wprowadzić na pływanie, mają na celu przyciągnięcie

0: czasu mieszkańcy nieprzerwanie mogą decydować, na co konkretnie będą przeznaczane pieniądze z budżetu miasta.
1: Ile zazwyczaj pieniędzy jest do wydania?
0: Tak naprawdę kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, co roku się zmienia. W 2013 roku było to 5 milionów 50 tysięcy, w kolejnych latach ta kwota się zmieniała, wynosiła raz 4 miliony 800. Tak naprawdę od 2019 roku, kiedy to ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła już obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, to też ustawa reguluje tą minimalną kwotę, jaką miasto musi przeznaczyć na ten cel. I jest to 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania z budżetu. I tak naprawdę od tego roku, czyli od roku 2019, budżet obywatelski w naszym mieście funkcjonuje w oparciu o uchwałę, którą przyjmowała Rada Miasta, i ta kwota też się zmienia. W 2025 roku na budżet obywatelski zaplanowano 10,5 miliona, w 2024 roku ta kwota wynosiła 9 milionów 300. Także to ustawowe minimum, o którym powiedziałam wcześniej, musi być spełnione.
1: A kto i w jaki sposób może złożyć projekt?
0: Jeżeli chodzi o zgłaszanie projektu, to tak naprawdę projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kielc, niezależnie od wieku. Wystarczy, żeby miał pomysł, z tym, że w przypadku osób, które są niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Te projekty mieszkańcy zgłaszają tylko i wyłącznie elektronicznie. Co roku mamy harmonogram każdej edycji. On mniej więcej jest podobny. Czas na zgłaszanie projektów to jest około 2-3 tygodni. Projekt, tak jak powiedziałam, zgłaszamy tylko elektronicznie za pomocą formularza, który po prostu jest dostępny na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu w tym czasie, kiedy jest ten etap zgłaszania projektów. Tam trzeba uzupełnić wymagane pola i oczywiście załączyć listę poparcia. Tutaj wnioskodawca musi włożyć troszeczkę wysiłku, bo musi zebrać grupę minimum 15 osób, które podpiszą się na tej liście poparcia i które po prostu kibicują temu projektowi, zgadzają się z ideą tego projektu.
1: Mieszkaniec czy mieszkanka Kielce zgłaszają projekt i co dzieje się dalej? Jak wygląda harmonogram? Jaka jest procedura?
0: Ten harmonogram mniej więcej co roku wygląda tak samo, bo najpierw mamy ten etap zgłaszania projektów. Tutaj staramy się go nagłośnić, staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców. Tutaj zawsze urzędnicy chętnie służą pomocą. Na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu jest taka lista osób do kontaktu i tam praktycznie znajdziemy urzędników z każdego wydziału, czy też jednostek miasta, którzy są zaangażowani w ten proces. I później, po tym jak zakończy się etap składania projektów, no to tutaj najdłuższy etap tak naprawdę każdorazowo tej procedury następuje. Najpierw mamy taką weryfikację formalną, później już mamy weryfikację typowo merytoryczną w oparciu o kryteria, które znajdują się w regulaminie kieleckiego budżetu obywatelskiego. I tak naprawdę na przełomie sierpnia, września, bo mieszkańcy zazwyczaj poznają listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. I w przypadku tych projektów, które uzyskały negatywną ocenę, każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Zazwyczaj tutaj dajemy wnioskodawcom tygodniowy termin na to, by mogli złożyć te odwołania. Odwołania rozpatruje taki specjalnie powołany zespół i w skład tego zespołu wchodzą nie tylko pracownicy merytoryczni urzędu, którzy dokonują tej oceny, ale też zapraszamy do pracy zespołu radnych, zapraszamy członków Młodzieżowej Rady Miasta, członków Rady Seniorów, członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak żeby po prostu była to grupa naprawdę szeroka. Jest jawne posiedzenie tej komisji, która zajmuje się tymi odwołaniami. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu, oczywiście ma prawo bronić swojego stanowiska, nie zgadzać się z oceną wydziału merytorycznego, no i później komisja decyduje w głosowaniu, czy uznać takie odwołanie, czy je oddali. zrobić i po posiedzeniu tej komisji

0: powstała już taka ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Później mamy taki czas dla wnioskodawców, żeby przygotowali swoją kampanię promocyjną. No i później już etap końcowy, czyli głosowanie, głosowanie wyłącznie też internetowe. Ono trwa zazwyczaj 2 tygodnie i na początku października ogłaszamy już zwycięzców każdej edycji.
1: A jakie pomysły do tej pory składali mieszkańcy Kielc? Czy były jakieś nietypowe?
0: To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, to dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie. No też z takich nietypowych projektów to myślę na przykład kaczkomat nad zalewem powstał, ale też powstają fajne miejsca, z których korzystają mieszkańcy z całego miasta i takim przykładem takiego projektu, takiego można powiedzieć ogólnomiejskiego, to jest skatepark na Kadzielni i pump track. I to są takie pomysły, gdzie rzeczywiście widzimy też, że te miejsca, te przestrzenie są często odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane.
1: Czy mieszkańcy Kielc chętnie korzystają z tej możliwości, że właśnie jest budżet obywatelski i mogą zrobić coś dla siebie i wydać część miejskich pieniędzy na przestrzeń, która jest zaraz obok nich?
0: Myślę, że tak. Myślę, że już jest coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, że jest taka możliwość i coraz chętniej z niej korzystają. Ja przy tej okazji też zachęcam do zaangażowania zarówno w zgłaszanie pomysłów, jak i w głosowanie, no bo tutaj też ten głos mieszkańców stanowi dla władz miasta taki tak naprawdę drogowskaz, pokazuje, co mieszkańcom, czy to danej dzielnicy, czy całego miasta w ogóle tak naprawdę, co jest w ich oczach, w ich mniemaniu potrzebne, z czego później chętnie korzystają.
1: W 2025 roku nieco zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego Kielc. Na czym te zmiany polegają i w którą stronę to zmierza?
0: Tak naprawdę dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kilku kategoriach. Były to projekty inwestycyjne, które dzieliły się na duże i małe. Były projekty miękkie, nieinwestycyjne i projekty zielone. W 2025 roku wprowadziliśmy nowy regulamin i tutaj mamy podział na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. Co za tym idzie, kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, też jest dzielona. W 2025 roku mamy do dyspozycji mieszkańców 10,5 miliona, z czego 4,2 miliona przeznaczamy na te projekty ogólnomiejskie, a pozostałą kwotę na projekty rejonowe, czyli 6,3 miliona, podzieliliśmy na rejony. Mamy wyodrębnione rejony, dokładnie takie, jest ich 5 i one pokrywają się z okręgami wyborczymi. I tutaj w każdym rejonie mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 1,260 000. I różnica między projektem ogólnomiejskim a tym rejonowym jest taka, że projekt ogólnomiejski może swoim obszarem zajmować teren kilku rejonów i jego koszt wynosi powyżej 300 000. Natomiast projekt rejonowy to taki projekt nieco mniejszy. Tutaj jego zasięg tylko w obrębie jednego rejonu może się ograniczać do tego rejonu i koszt poniżej 300 000. Jest to taka zmiana, która poniekąd odpowiada na potrzeby mieszkańców. Niemniej jednak mam nadzieję, że po 2025 roku przeprowadzimy proces ewaluacji, zapytamy mieszkańców i też będziemy widzieć, jak te zmiany, te nowości w budżecie obywatelskim zostały przez mieszkańców przyjęte.
1: A naszym gościem była Ewa Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu. Wszystkie informacje na temat kieleckiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie bokielce.eu.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
3: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
1: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: Zgodnie z zapowiedzią moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
3: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
1: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
3: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
1: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
3: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
3: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
1: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
3: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
1: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
3: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
1: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
2: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
1: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
0: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
1: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
0: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas no, przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym no, trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, no to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
1: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do Świętokrzyskiego Oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
0: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upowiada.
4: upoważnią do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
1: A do czego, mając taką kartę, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
4: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
1: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
4: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje, powiedzmy, akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
1: A gdzie takie informacje znajdziemy?
4: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
1: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
4: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
1: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju, na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Czas na program Tydzień w Świętokrzyskim. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jednym z tematów będzie grypa, ale nie tylko. W magazynie także przybliżymy program Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i jaki jest jego cel? O tym w rozmowie z Eweliną Jastrzębską, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
5: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
1: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: W programie Tydzień w Świętokrzyskim czas na temat dotyczący zdrowia. Dziś z rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach Aleksandrą Sutowicz porozmawiamy o grypie. Czym ona jest i jakie są jej objawy?
6: Grypa jest to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych wywoływana przez wirusy grypy i powoduje zachorowania tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania czy też kaszlu, a jej głównymi objawami jest wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, a w przypadku układu oddechowego jest to suchy kaszel, ból gardła i niekiedy katar.
1: Czy możemy się przed grypą obronić lub złagodzić jej przebieg?
6: Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. I szczepionka ta nie daje nam 100% gwarancji, że nie zachorujemy na grypę, ale jeśli jej nie unikniemy, to na pewno przejdziemy ją łagodniej i możemy uniknąć powikłań, które mogą być bardzo poważne, bo może być to zapalenie ucha środkowego, może być to angina paciorkowcowa, może być to również zapalenie płuc, czy też zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
1: W jakim sezonie grypa, że tak powiem, w cudzysłowie, grasuje?
6: Sezon grypowy w Polsce klaruje się od miesiąca października do marca następnego roku, natomiast ten szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń, luty. I tutaj ważne jest, żeby właśnie zaszczepić się najlepiej przed rozpoczęciem tego szczytu zachorowań.
1: Czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie? Jeśli tak, to jakie grupy wiekowe są tym objęte?
6: Szczepionki przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, dla dorosłych w wieku 65+, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Natomiast z 50% refundacji mogą skorzystać dorośli w wieku od 18 do 64 roku życia, a także dorośli 60+ w przypadku szczepionki z wysoką dawką antygenów. I warto zaznaczyć, że aby skorzystać z tej refundacji 100% czy 50%, potrzebna jest recepta od lekarza.
1: No właśnie, jak wygląda taka procedura, żeby przejść to szczepienie?
6: Należy zgłosić się do swojego lekarza z POZ-u i poprosić o receptę.
1: A czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego korzystają z tej możliwości? Chętnie się szczepią przeciwko grypie?
6: Powiem, że wykonawstwo szczepień w grypie w naszym regionie wciąż nie jest zadowalające i ze wstępnych danych na podstawie sprzedanych dawek szczepionek zaszczepiło się ogólnie w kraju około 4,7% Polaków. Natomiast w województwie świętokrzyskim według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się zaledwie około 2,7% populacji województwa.
1: A mamy dane dotyczące powiatu jędrzejowskiego?
6: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się około 2,6% populacji powiatu.
1: A kiedy powinniśmy się zaszczepić, żeby to miało sens, żeby faktycznie uniknąć zachorowania lub grypę przejść łagodniej?
6: Szczepienia przeciw grypie są zalecane dla każdej osoby i można je realizować w czasie trwania całego sezonu grypowego, aczkolwiek optymalnie czas szczepienia przeciw grypie powinien wyprzedzić szczyt zachorowań, który przypada na miesiące zimowe, takie jak grudzień, styczeń i luty.
1: Jak wyglądały dane dotyczące zachorowania na grypę w poprzednich sezonach w województwie świętokrzyskim?
6: W ostatnich latach odnotowaliśmy wzrost przypadków zachorowania na grypę i tutaj warto wskazać na takie liczby, że w 2023 roku było ich w naszym województwie 1765, a w 2024 już 8777.
1: Czyli znaczący wzrost.
6: Bardzo znaczący wzrost.
1: Czy grypa jest niebezpieczna dla ludzi w każdym wieku? Czy są jakieś grupy, że tak powiem, wiekowe, które są najbardziej narażone na ewentualne powikłania?
6: Na pewno osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi są bardziej narażone na powikłania pogrypowe.
1: Zatem szczepmy się, bo to może pomóc uniknąć zachorowania lub jeśli też do niego dojdzie, to przejdziemy przez grypę łagodniej, no i unikniemy groźnych powikłań. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W naszym magazynie kolejny temat. Tym razem porozmawiamy o programie Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i kto może z niego skorzystać? O tym już teraz Ewelina Jastrzębska, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
5: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy. No oczywiście mogą się ubiegać o takie lokale osoby, które spełniają określone kryteria. No i w przypadku pozytywnej decyzji taka osoba może być zwolniona z czynszu na okres do 60 miesięcy w związku z poniesionymi kosztami remontu.
1: A jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w tym programie?
5: Po pierwsze, trzeba być na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy. I po drugie, to są aspekty dochodowe, czyli tutaj średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy musi spełniać określone kryteria.
1: A jakie to są dokładnie kryteria? Ma pani może takie dane?
5: Tak, już mówię. Średni dochód musi mieścić się w przedziale od 150% do 250% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego. To będą wtedy kwoty w takim przedziale od 2818 zł do 4697 zł i 100 do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. To są kwoty niższe, 1878 zł do 2818 zł.
1: A jakie mieszkania są do wyboru i w jakich częściach miasta?
5: W każdej edycji programu to były różne adresy i mieszkania znajdujące się w centrum, w Śródmieściu, ale także poza nim. Także tutaj, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych lokali, no to powiedziałabym na terenie całego miasta, no to będą mieszkania od 1 do 3 pokoi, no czyli będą to mieszkania od 30 do średnio, no średnio powiedziałam 30-50 metrów kwadratowych.
1: To są mieszkania w blokach, kamienicach, starych budynkach?
5: To są mieszkania zarówno w kamienicach, jak i w blokach. Jeżeli mówimy o Śródmieściu, no to część z takich mieszkań oczywiście znajduje się w kamienicach, natomiast były też mieszkania w blokach.
1: A jakich remontów zazwyczaj wymagają? Co mieszkańcy zainteresowani tym programem muszą w tych mieszkaniach zrobić?
5: Mieszkania też są zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres remontu, tak żeby ten wachlarz, jakby katalog dostępności był też jak największy dla mieszkańców. Zazwyczaj jest to malowanie, czasami szpachlowanie ścian, wymiana podłogi, czasami są to jakieś kwestie związane z łazienką, tak, wymianą płytek, czy toalety, wanny, tak, to w zależności od mieszkania, natomiast powiedziałabym, że to są najczęściej wykonywane prace.
1: A ile średnio mieszkaniec musi wyłożyć na taki remont? Tak mniej więcej.
5: To są różne kwoty, one się też zmieniały, jeżeli chodzi o lata, tak, no bo wzrost kosztów materiałów budowlanych tutaj też oczywiście bez wątpienia ma na to wpływ. Natomiast powiedziałabym, że jest to skala no od 10 do 30 tysięcy złotych, tak średnio, tak, jeżeli mówimy no też o różnych mieszkaniach. No jeżeli jest to tylko pomalowanie ścian, wymiana paneli, wiadomo, jest to podłogowych, na przykład będzie remont tańszy. Jeżeli jest to bardziej zniszczone pomieszczenie, no to ta kwota może być wyższa.
7: A czy w tych mieszkaniach też na przykład trzeba wymienić sposób ogrzewania?
5: Większość z tych mieszkań jest albo podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, tak więc ewentualnie, no jeżeli ktoś chciałby wymienić ze względów wizualnych kaloryfer, to tak. No są też takie budynki, gdzie jest na przykład jakaś kotłownia, tak, w bloku. Także tutaj, jeżeli chodzi o sposób ogrzewania, to nie ma takiej potrzeby.
7: A co mieszkaniec biorący udział w programie Mieszkanie za remont w Kielcach zyskuje? Bierze mieszkanie, wyremontuje i co dalej?
5: No przede wszystkim ma wyremontowane nowe, świeże mieszkanie. To jest pierwsza rzecz. Ma stabilną współpracę z gminą, tak? Bo to jest stabilny najem od gminy, więc ma gwarancję tego, że jest to umowa bezterminowa. Najemca może czuć się pewnie i bezpiecznie, tak bym powiedziała. Natomiast no tutaj największą korzyścią jest możliwość zwolnienia z czynszu do 60 miesięcy. Wtedy ten mieszkaniec musi ponosić tylko koszty mediów, natomiast z tego czynszu zostaje zwolniony i myślę, że to jest no ta największa wartość dodana, tak, do tych środków włożonych w remont.
7: Te 60 miesięcy jest dla każdego mieszkania, nieważne czy to jest powierzchnia na przykład 30 metrów kwadratowych, czy też 50?
5: Tutaj liczą się koszty, tak, poniesione na remont, tak? To nie chodzi nam o powierzchnię, tylko o to, ile i jakie środki zostały poniesione na remont, więc może to być maksymalnie 60 miesięcy, ale patrząc też na te różne edycje programu, no mamy mieszkańców, którzy mieli zwolnienie z czynszu na 36 miesięcy, 48, no i maksymalnie 60, także tak to się plasowało.
7: Ile mieszkań już w ten sposób w ramach tego programu udało się wyremontować i przekazać w ręce nowych najemców?
5: Za 6 edycji to było 65 lokali mieszkalnych.
7: Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w tym programie? Cieszą się powodzeniem?
5: Tak, ten program cieszy się powodzeniem, zawsze jest dużo chętnych. I myślę, że on jest bardzo pozytywnie odbierany społecznie.
7: Ile średnio w każdej edycji jest mieszkań do wyboru?
5: W tych pierwszych edycjach to była nieduża ilość lokali, 9-10 lokali. To od czwartej do szóstej edycji zwiększyliśmy tą ilość lokali. 15, 17, 20, tak to się plasowało w ostatnich trzech edycjach.
7: I wszystkie lokale znajdują nowych najemców?
5: Nie wszystkie. Na przykład jeżeli chodzi o szóstą edycję, zaproponowaliśmy mieszkańcom 20 lokali, natomiast de facto finalnie 12 osób zawarło umowy remontowe.
7: Z punktu widzenia zarządcy, czyli Miejskiego Zarządu Budynków, ta forma udostępniania mieszkań jest korzystna?
5: Tak, uważamy, że jest to bardzo korzystna opcja. No ona jest też taka ciekawa pod względem partycypacji społecznej, tak? I odpowiedzialności konkretnego najemcy za mieszkanie. Ja myślę, że ten aspekt jest bardzo ważny. Ludzie też inaczej postrzegają tą przestrzeń, dbają o nią, czują, że jest bardziej ich. No my jako gmina zyskujemy oczywiście, ale też zadowolonego i właśnie takiego świadomego społecznie najemcy.
7: Jaki jest cel tak ogólnie tego programu Mieszkanie za remont w Kielcach?
5: No po pierwsze chcielibyśmy i taki zawsze przyświecał cel, żeby pomóc tym mieszkańcom, którzy oczekują na wynajęcie lokalu od gminy, no trochę w przyspieszeniu, tak, tego procesu. Wiemy, że są tacy mieszkańcy, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie mają możliwości zaciągnąć kredytu na zakup lokalu, ale na przykład dysponują oszczędnościami lub takimi możliwościami zaciągnięcia kredytu, które powodują, że ten remont mogą wykonać, w związku z czym wtedy ten czas oczekiwania w kolejce się skraca i mieszkaniec zyskuje swoje upragnione cztery kąty zdecydowanie szybciej.
7: Wszystkim zainteresowanym przypominam, informacje o kolejnych edycjach programu Mieszkanie za remont w Kielcach można znaleźć zarówno na stronach Urzędu Miasta Kielce, jak i na stronie Miejskiego Zarządu Budynków. Tam zarówno podstawowe dane, ale i listy mieszkań do wynajęcia i wyremontowania, czy też warunki, jakie trzeba spełnić, by w programie wziąć udział, między innymi te dotyczące dochodów.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: I
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Porozmawiamy o wirusie HPV, ale nie tylko. Zajrzymy także do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, a tematem będzie projekt Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
8: Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać.
1: Naszym gościem będzie kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka.
2: Zdrowe świętokrzyskie.
1: Najpierw słów kilka o naszym zdrowiu. Tematem wirus HPV. Czym jest i co mieszkańcy regionu świętokrzyskiego powinni o nim wiedzieć? O tym już teraz w rozmowie z Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
9: Wirus HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, jest głównym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy. Ale nie tylko, bo może też powodować raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn oraz raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, a także okolic głowy i szyi u obu płci, czego zazwyczaj społeczeństwo nie wie, nie ma świadomości. Wyróżniamy ponad 200 typów wirusa HPV, z czego 40 wywołuje zmiany skórne w okolicy narządów płciowych oraz innych części ciała i te typy wirusa dzielą się na wysoce onkogenne i o małym ryzyku onkogennym.
10: Ale jednak niosą zagrożenie właśnie ewentualnego zachorowania na raka. Jak się przed tym uchronić?
9: Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka, ale tutaj warto podkreślić, że szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.
10: Czyli kiedy powinniśmy dokonać takiego szczepienia?
9: Czyli najlepiej zaszczepić jeszcze dzieci czy młodzież, która nie miała jeszcze kontaktów seksualnych. I od 1 września 2024 roku szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9 roku życia do ukończeniu 14 roku życia i dla ułatwienia takie szczepienia można wykonać również w szkole, do której uczęszcza dziecko.
10: W jaki sposób z tego skorzystać?
9: Szkoła, która przystąpiła do programu, współpracuje z przychodnią i zbiera informacje od rodziców zainteresowanych wykonaniem takiego szczepienia i organizuje wizytę lekarza, który z danej przychodni zjawia się w szkole i szczepi dzieci.
10: Czy na przykład 20-30-letnia osoba, mieszkaniec regionu świętokrzyskiego, może też skorzystać z tych szczepionek bezpłatnie?
9: Nie. Te szczepienia tylko bezpłatnie dedykowane są dla osób między 9 a 14 rokiem życia, a poza tym one mają charakter zalecanych szczepień ochronnych i podlegają odpłatności, jednakże warto z tego skorzystać.
10: Czyli to nie jest szczepienie, że tak powiem, obowiązkowe?
9: Nie jest to szczepienie, które znajduje się w obowiązkowym kalendarzu szczepień, jest to szczepienie zalecane, aczkolwiek mamy tutaj umożliwione przez państwo skorzystanie z bezpłatnego szczepienia właśnie wśród grupy społeczeństwa, która jeszcze nie rozpoczęła tych kontaktów seksualnych i kiedy to szczepienie może przynieść najlepszy efekt.
10: Mamy dane dotyczące regionu świętokrzyskiego, jeśli chodzi o wykonawstwo tych szczepień?
9: Mamy dane dotyczące wykonawstwa szczepień przeciwko HPV w województwie świętokrzyskim i one klarują się na poziomie średniej krajowej, która wynosi około 14%.
10: A jeśli chodzi o powiat jędrzejowski?
9: Jeśli chodzi o powiat jędrzejowski, odsetek zaszczepionych przeciw HPV jest nieco wyższy niż średnia w naszym województwie i wynosi 15,12%. Warto tutaj dodać, że najwyższy odsetek zaszczepionych osiągnięto właśnie w rocznikach dzieci z 2010 roku, 2011 i 2012 roku.
1: Moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
7: A teraz przenosimy się do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Z jego kierowniczką Ewą Fortunką rozmawia Michał Pustuła, a tematem projekt, który będzie realizowany aż do końca czerwca 2027 roku. Mały człowiek, wielkie możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
11: To jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy do Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli pięciu ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer 2 w Jędrzejowie, przedszkole numer 3 w Jędrzejowie, przedszkole w Kroniowie, które funkcjonuje w zespole w ramach zespołu placowego światowych w tej miejscowości i przedszkole w Prząsławiu, które funkcjonuje też w zespole placowego światowych w Prząsławiu. Projekt jest skierowany do przedszkolaków, czyli do dzieciaczków, ale również do nauczycieli. I każda z tych grup docelowych projektu coś z tego projektu na pewno zyska. Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT. Okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze zmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach. To jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład. To też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecane dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy Świętokrzyską Kolej Wąskotorową. To jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. Materiały do zajęć ekologicznych. To oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła,
8: warzywa, można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować związane z taką edukacją ekologiczną. Przedszkola na przykład nasze posiadają podłogi interaktywne, to do tego rozwoju psychoruchowego jest bardzo często stosowane, więc tu też istnieje możliwość, no bo wiadomo, to się cały sprzęt się zużywa, możliwość do kupienia, żeby takie zajęcia psychoruchowe też prowadzić na nowoczesnym sprzęcie.
12: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
8: Nauczyciele zawsze objęci są. Zresztą ja powiedziałam na początku, że to będzie skierowane do 34 nauczycieli z tych naszych 5 ośrodków wychowania przedszkolnego, więc przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, takie materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, wymieniają się nimi, zawiązują współpracę między placówkami, zatem wzajemnie mają wpływ na swoje placówki, na podnoszenie jakości tych placówek, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły w swoich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc bardzo wiele korzyści płynie z takiej współpracy w ramach projektu dla grona pedagogicznego każdej z tych placówek, a przy okazji podnoszą swoje kompetencje, nabywają kolejne kompetencje, na przykład właśnie w kwestii prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego czy integracji sensorycznej.
12: No przyznam się Pani szczerze, że mnie najbardziej zaskoczyło to doradztwo zawodowe. Oczywiście pamiętajmy, że jest to na poziomie dzieciaków, które są
8: dzieciaków.
12: W przedszkolu. No, ja pamiętam ze swojego przedszkola, że absolutnie każdy chłopiec marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Natomiast teraz czas i czasy się zmieniają i świat się zmienia, więc chyba ważne jest to, żeby już od najmłodszych lat w odpowiedni sposób wyłuskać te umiejętności, które każdy przedszkolak posiada. No i oczywiście odpowiednio te dzieciaki ukierunkowywać, bo to także w przyszłości zaprocentuje.
8: Oczywiście, to jest bardzo ważne, ponieważ rodzimy się jakimiś predyspozycjami, gdzieś w genach mamy już wpisane pewne umiejętności. Oczywiście większość z nich możemy wyćwiczyć, ale no stąd się bierze potem właśnie, albo lubimy potem swoją pracę, albo jej nie lubimy, albo czujemy się w tej pracy bardzo dobrze, albo też trochę gorzej i się trochę męczymy. Więc oczywiście to nie są zajęcia na poziomie 15-latka, ale na pewno takie zajęcia, które pozwalają zdiagnozować, pozwalają na przykład nauczycielom na to, żeby rozmawiać z rodzicami o obserwowanych u dzieci na przykład szczególnych predyspozycjach, uzdolnieniach, szczególnych zainteresowaniach. To pomaga też rodzicowi pracować w domu z dzieckiem w jakimś kierunku, prawda? Albo dodatkowo, często rodzice pytają dodatkowo, co mogliby jeszcze dzieciom zaoferować oprócz tej opieki przedszkolnej i tego, co się dzieje w naszych przedszkolach, bo dzieciaki chodzą na różne zajęcia. W przedszkolach może mniej, ale już takie starsze 5-6-latki to już zaczynają, tak? Predyspozycja do języka, predyspozycja do, nie wiem, artystycznych działań różnych, tak? To widać. To jak pracuje się z grupą, nauczyciele to dostrzegają i też to pomaga im pracować z rodzicami.
7: Z Ewą Fortunką, kierowniczką Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, rozmawiał Michał Pustuła. Ja przypomnę, że projektem Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów objęte będą zarówno dzieci, jak i nauczyciele.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: W programie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy pracę jędrzejowskich strażaków.
5: Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami.
4: O tym, czym na co dzień zajmują się strażacy w Jędrzejowie i powiecie, porozmawiam ze starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, rzecznikiem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Justyna Rudzka, zapraszam.
3: Kryminalne Świętokrzyskie.
4: Najpierw jednak bezpieczeństwo w naszym regionie. Z rzeczniczką jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beatą Soboń, porozmawiamy o tym, czy w Jędrzejowie i powiecie jest bezpiecznie. Pani podkomisarz, do jakich przestępstw dochodzi najczęściej?
6: To głównie tutaj u nas są nietrzeźwi kierujące. Pomimo licznych apeli, też wysokich kar, no niestety zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy w stanie nietrzeźwości wsiadają za kierownicę lub też wsiadają na rower, ale w przypadku rowerzystów odpowiadają za jako wykroczenie. Jeżeli stan trzeźwości wskazuje do 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującego, no to taki rowerzysta jest rozliczany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Jeżeli ten stan trzeźwości jest w granicach powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, no to wtedy już taki mężczyzna, kierowca jednośladu musi liczyć się z konsekwencjami w wysokości mandatu karnego opiewającego na kwotę 2,5 tysiąca złotych. W przypadku osób kierującymi pojazdami mechanicznymi wtedy są osoby, wobec osób są kierowane wnioski do sądu i tutaj sąd może przewidzieć taką karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, grzywnę oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych też na określony czas.
4: Czy nietrzeźwi kierujący to jedyna forma przestępczości w powiecie jędrzejowskim?
6: Niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące oszustw. Na przykład osoba chcąc sprzedać przez internet jakiś przedmiot, czy chcąc zakupić, pada ofiarą oszustwa i na przykład po kliknięciu w link, przekazaniu pieniędzy zgodnie z sprzedawanym przedmiotem, określoną kwotą i po przelaniu tej kwoty, niejednokrotnie osoby nie otrzymują tych przesyłek albo też tracą swoje oszczędności. Dlatego też niejednokrotnie apelujemy, żeby takie sytuacje zgłaszać do nas niezwłocznie. Wtedy policjanci podejmują czynności w celu ustalenia sprawców tych oszustw.
4: Oszustwa, pijani kierowcy, a na przykład kradzieże. Zdarzają się na terenie powiatu jędrzejowskiego?
6: Oczywiście, kradzieże też się zdarzają, ale to jest już zależna wtedy kwota. Jeżeli wartość strat na przykład w sklepach opiewa na kwotę do 800 zł, czynności prowadzone są pod kątem wykroczeń. Ale jeżeli kwota sięga już powyżej 800 zł, wtedy są prowadzone czynności pod kątem przestępstwa. Zazwyczaj na terenie naszego miasta czy też powiatu prowadzone są czynności pod kątem wykroczeń, bo to zazwyczaj są jakieś drobne kradzieże opiewające jakieś na niskie kwoty.
4: Podsumowując, można powiedzieć, że w powiecie jędrzejowskim jest dosyć bezpiecznie. Do głównych przestępstw, do jakich dochodzi w naszym regionie, zaliczyć możemy pijanych kierowców. Poza tym zdarzają się także oszustwa, no i kradzieże. Jędrzejowscy mundurowi prowadzą liczne akcje typu alkohol i narkotyki, prędkość czy też pasy. Z danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach wynika, że w pierwszym półroczu 2025 roku wykrywalność sprawców przestępstw w regionie wynosi aż 79,1%. Policja odnotowała sukcesy w walce z przestępczością narkotykową, gospodarczą i korupcyjną. Skutecznie prowadzone są również poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W trybie przyspieszonym policjanci przeprowadzili czynności, a sądy skazały 48 osób na bezwzględne więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
3: To warto wiedzieć o Świętokrzyskiem.
4: W naszym magazynie teraz pora na rozmowę o pracy jędrzejowskich strażaków. Czym zajmują się na co dzień? Moim gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
5: Na co dzień strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie realizują tak naprawdę bardzo szeroki zakres zadań. Choć najczęściej kojarzeni jesteśmy z gaszeniem pożarów, to tutaj chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić, że nasza działalność wykracza dosyć daleko poza ten obszar.

0: także podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami, żeby być cały czas przygotowanym na każdy scenariusz. Niemniej istotna jest też również dla nas obsługa, konserwacja sprzętu, pojazdów, które są do naszej dyspozycji i muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Strażacy biorą udział również w kontrolach prewencyjnych, sprawdzając bezpieczeństwo pożarowe w obiektach użyteczności publicznej, czy też innych zakładach pracy, czy to budynkach mieszkalnych. Także tutaj chciałbym podkreślić, że nasza służba to nie tylko szybka reakcja na zagrożenie, ale przede wszystkim, co ważne, systematyczna praca, dzięki której możemy skutecznie nieść pomoc, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.
1: A jakich interwencji w powiecie jędrzejowskim jest najwięcej?
0: Jeśli chodzi o statystyki naszych działań, to zdecydowaną większość stanowią tak zwane miejscowe zagrożenia, które odpowiadają za około 80% wszystkich interwencji. Pożary, choć wciąż są dla nas bardzo ważnym obszarem naszej działalności, to obecnie tylko około 20% wyjazdów. Te miejscowe zagrożenia to dosyć szeroka kategoria. Zalicza się do nich bowiem m.in. wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów, intensywnych opadów, takie jak połamane drzewa, zalane piwnice, uszkodzone dachy, a także interwencje związane z wyciekami substancji niebezpiecznych czy pomoc osobom poszkodowanym w miejscach trudno dostępnych. Coraz częściej też jesteśmy wzywani do zabezpieczenia miejsc zdarzeń, w których występują zagrożenie życia lub zdrowia, zanim dotrą inne służby. Są to tak zwane izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego i one występują wtedy, kiedy w pobliżu nie ma dostępnej wolnej karetki zespołu ratownictwa medycznego. Na co dzień reagujemy też na zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, na przykład szerszeni w pobliżu szkół, placówek opiekuńczych, szczególnie w sezonie letnim. Zdarzają się również sytuacje nietypowe, chociażby jak ratowanie zwierząt, na przykład na zbiornikach wodnych w porze zimowej, pod którymi zwyczajnie załamał się lód. No i oczywiście każdy z tych wyjazdów wymaga od nas przygotowania, wiedzy i odpowiedniej sprawności. I właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do stałego doskonalenia swoich umiejętności na każdej służbie.
1: Pana zdaniem, skąd to przełożenie takiego ciężaru? Bo jednak Straż Pożarna kojarzy nam się głównie z pożarami, a powiedział pan, że jednak interwencji więcej jest dotyczących tych miejscowych zagrożeń. Z czego to wynika?
0: Według mnie jest to po prostu stopień rozwoju cywilizacyjnego i technologii. Wcześniej strażacy faktycznie kojarzeni byli tylko z gaszeniem pożarów, jednak postęp cywilizacyjny doniósł nam dosyć dużo innych zagrożeń związanych nie tylko z pożarami, ale tak mówiłem, z innymi miejscowymi zagrożeniami, a mówię tutaj o dosyć szerokiej skali.
1: Kiedy wyjazdów macie najwięcej? Latem, wiosną, jesienią, zimą?
0: Biorąc pod uwagę suchą statystykę, no to zdecydowanie więcej interwencji notujemy w sezonie letnim, ponieważ jest to okres, gdzie występuje najwięcej gwałtownych zjawisk pogodowych. Są to burze, silne wiatry, intensywne opady i to przekłada się właśnie na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, zerwanych dachów, czy jakichś innych podtopień. Latem mamy też do czynienia z większym zagrożeniem pożarowym, szczególnie w lasach, na terenach rolniczych. Wysokie temperatury, susza, prace polowe to są idealne warunki, które właśnie sprzyjają powstawaniu pożarów traw, nieużytków, czy chociażby maszyn rolniczych pracujących na polach. To jest też czas, kiedy odnotowujemy więcej interwencji związanych z wcześniej wspomnianymi owadami błonkoskrzydłowymi. Dobrym przykładem skali działań w okresie letnim jest potężna nawałnica, którą chciałbym przypomnieć. Ona miała miejsce w lipcu 2024 roku. Przeszła przez powiat jędrzejowski. I szanowni państwo, tylko w ciągu kilkudziesięciu godzin strażacy interweniowali blisko 300 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiu zablokowanych dróg. To była jedna z najbardziej wymagających dobowych akcji ostatnich lat jędrzejowskiej Straży Pożarnej. Odnosząc się tutaj do pory zimowej, zimą tych wyjazdów jest zazwyczaj mniej, ale pojawiają się w tym okresie inne zagrożenia, jak na przykład pożary w przewodach kominowych, chociażby awarie systemów grzewczych. Zdarzają się także przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Działamy w tym okresie również przy zdarzeniach chociażby drogowych, spowodowanych gołoledzią czy innymi trudnymi warunkami na jezdni. Już podsumowując, latem jest zdecydowanie więcej wyjazdów, ale chciałbym tutaj podkreślić, że każda pora roku ma

0: swoją specyfikę i wymaga od nas innego rodzaju gotowości.
1: Ilu strażaków liczy Komenda Powiatowa w Jędrzejowie?
0: Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Jędrzejowie liczy 64 strażaków, z czego 50 pełni służbę w systemie zmianowym, gotowych do wyjazdu o każdej porze dnia i nocy. Pozostałych 14 funkcjonariuszy pracuje w trybie codziennym. Jest to obsada kierownictwa, stanowiska kierowania i specjalistów do spraw operacyjnych, prewencji czy też kwatermistrzostwa.
1: A jakim sprzętem dysponuje jędrzejowska komenda?
0: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dysponuje dość nowoczesnym i zróżnicowanym sprzętem, który pozwala nam skutecznie reagować na bardzo różne rodzaje zagrożeń. W podziale bojowym posiadamy m.in. 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, które posiadają zbiorniki wodne i są wykorzystywane m.in. przy pożarach czy innych standardowych działaniach ratowniczych. Dysponujemy również specjalistycznym samochodem ratownictwa technicznego, który znajduje głównie swoje zastosowanie przy zdarzeniach drogowych, ponieważ jest wyposażony w zestawy hydrauliczne, sprzęt do stabilizacji pojazdów czy cięcia elementów konstrukcyjnych. Na naszym wyposażeniu znajdują się także 2 podnośniki hydrauliczne. To są sprzęty, które umożliwiają nam prowadzenie działań na wysokości, zarówno przy pożarach budynków wielokondygnacyjnych, jak i na przykład przy zabezpieczeniu chociażby uszkodzonych dachów po wspomnianych wcześniej wichurach. W codziennej naszej działalności wykorzystujemy również kilka samochodów operacyjnych, służących m.in. do prowadzenia rozpoznania, nadzoru czy koordynacji działań w terenie. Dysponujemy także quadem, który znakomicie sprawdza się w trudno dostępnych rejonach, na przykład podczas pożarów łąk, torfowisk, w terenach leśnych czy przy poszukiwaniu osób zaginionych. Cały ten sprzęt jest mocno zaawansowany technologicznie i wymaga od strażaków dość dużej wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze. Dlatego tak ważne są dla nas regularne szkolenia, ćwiczenia praktyczne, bo to dzięki nim właśnie każdy funkcjonariusz jest przygotowany do pracy w różnych warunkach i sytuacjach.
1: A czy jest coś, jeśli chodzi o sprzęt, o czym jędrzejowscy strażacy marzą?
0: Jędrzejowscy strażacy dysponują już znacznym zapleczem sprzętowym. Na bieżąco nasza komenda jest doposażana w nowoczesne urządzenia, które zwiększają nasze możliwości operacyjne i skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że w dobie tego dynamicznego rozwoju technologii szczególnie dużą uwagę przykładamy do rozwoju sprzętu do monitorowania i rozpoznania zagrożeń. A więc mam tutaj na myśli chociażby drony, które są wyposażone w kamery termowizyjne. Taki dron to dla nas ogromne wsparcie, zwłaszcza przy działaniach na trudnych terenach, jak torfowiska czy rozległe lasy. Podczas pożaru torfowisk dron z kamerą termowizyjną, który został zadysponowany do nas z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu, pozwolił nam na szybkie wykrycie miejsc, w których pod powierzchnią nadal utrzymywały się tak zwane zarzewia ognia, co jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego gaszenia po prostu. Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie kierować swoje siły, środki, minimalizując tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Sprzęt tego typu jest dla nas bardzo cenny, ponieważ poprawia bezpieczeństwo strażaków, zwiększa efektywność działań, dlatego chętnie chcielibyśmy rozwijać nasze możliwości w tym zakresie.
1: Przypomnę, w programie Tydzień w Świętokrzyskim rozmawialiśmy o tym, czym na co dzień zajmują się jędrzejowscy strażacy i kiedy mają najwięcej pracy, a także o tym, jakim sprzętem dysponują i czego im brakuje. A moim i waszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed nami kilka ważnych spraw. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś słów kilka o tym, czym jest krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa i czy mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu z niej korzystają. Będziemy także w Chęcinach.
3: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego.
1: Porozmawiamy z Robertem Jaworskim, burmistrzem Chęcin, o tym, co zmieniło się wokół zamku i nie tylko. tylko.
2: Istotne dla mieszkańców Jędrzejowa.
1: Od 2016 roku mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu jędrzejowskiego, mogą korzystać z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Co to takiego i do czego służy? O tym porozmawiamy z podkomisarz Beatą Soboń, rzeczniczką jędrzejowskiej policji.
4: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest sposobem komunikowania się społeczeństwa z jednostkami policji. Takie udogodnienie zostało wprowadzone w Polsce od 2016 roku, gdzie mieszkańcy mogą anonimowo zgłosić jakieś na przykład zagrożenie, jakieś niebezpieczne sytuacje i do nas najwięcej takich zgłoszeń wpływa pod kątem przekroczeń prędkości, nieprawidłowości pod kątem parkowania pojazdów lub też sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia nasi policjanci weryfikują, czy rzeczywiście, na przykład tak jak do przekroczeń prędkości, czy rzeczywiście w określonym miejscu dochodzi, ale w większości te zgłoszenia nie potwierdzają się. Około tak 70% jest zgłoszeń niepotwierdzonych.
1: Czyli można powiedzieć, że to na dobrą sprawę narzędzie, które ma służyć, ale ludzie zgłaszają rzeczy, które de facto nie mają miejsca.
4: Albo być może mogła się sytuacja wydarzyć jednorazowo i dlatego ktoś na przykład zauważył taką sytuację, czy popełnione wykroczenie, zgłaszają, ale no niestety nieraz okazuje się, że tak jak mówię, właśnie jednorazowo, ale jeżeli w przypadku, jeżeli się potwierdzą takie zgłoszenia, bo takie też mamy, no to policjanci obejmują ten określony obszar, czy miejscowość już specjalnym nadzorem.
1: W jaki sposób mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu mogą właśnie to zgłosić? Gdzie się pojawia ta informacja?
4: To znaczy tak, mogą za pomocą aplikacji, tam można zgłosić szczegółowo, wybierając województwo, wybierając powiat, wybierając określoną miejscowość, no i tam się wybiera pozycję, czego dotyczy określone zgłoszenie. Ale jeżeli w przypadku jakichś pilnych, natychmiastowej interwencji policji, to my apelujemy o korzystanie z numeru alarmowego, wtedy niezwłocznie patrol udaje się na miejsce.
1: No właśnie, bo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest przeznaczona do wszystkich rodzajów, że tak powiem, wykroczeń czy przestępstw, prawda?
4: Nie. W przypadku właśnie zgłoszenia takiego jakiegoś przestępstwa, wykroczenia, to dopiero do nas dociera po kilku dniach, jest założona zakładka i zweryfikowane zagrożenie. Ale tak jak tutaj mówiłam wcześniej, w przypadku takiej pilnej interwencji, w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, no to tutaj zawsze podkreślamy, że ta interwencja zgłoszona na numer alarmowy 112 jest podejmowana natychmiast.
1: Podajmy może jakieś przykłady, co zgłosić przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a co pod numer alarmowy?
4: W przypadku podejrzenia przekroczenia prędkości, w przypadku na przykład nieprawidłowego parkowania też otrzymaliśmy kiedyś informację dotyczącą nielegalnego wysypiska śmieci, ale w przypadku tak jak na przykład dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, no to zasadne jest właśnie zgłosić takie zdarzenie natychmiast, bo zawsze wtedy jest pilnie udzielana pomoc i ewentualnie jeżeli dojdzie też do jakiegoś przestępstwa, jest natychmiast zatrzymywany sprawca takiego przestępstwa.
1: Jeśli chodzi o tą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wpływa zgłoszenie i co z nim dzieje się dalej? Jak reagują jędrzejowscy policjanci?
4: W przypadku wpływu takiej przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, osoba, która pełni dyżur akurat weryfikacji właśnie takiej mapy, przesyła zdarzenie na określony teren. Czyli na przykład, jeżeli do wykroczenia jest to wykroczenie zgłaszane na przykład na terenie gminy Małogoszcz, to konkretnie jest przekazywane do właściwej jednostki, czyli w tym przypadku na komisariat policji do Małogoszcza i wtedy tam policjanci podejmują kroki i kontrolują wyznaczony teren w celu potwierdzenia lub niepotwierdzenia tego zgłoszenia.
1: A czy mamy jakieś dane właśnie, w których miejscowościach najczęściej mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego zgłaszają jakieś wykroczenia przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa?
4: Zazwyczaj no to są te trasy szybkiego ruchu, typu na przykład trasa K78, no to jest głównie miejscowość Jasiomna w gminie Jędrzejów lub też miejscowość Zdanowice, to jest już teren gminy Nagłowica.
1: Mówiła podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji, a my teraz przenosimy się na Chęciński Zamek, który przeszedł liczne zmiany.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców. Jędrzejowa.
1: O tym, co dokładnie się zmieniło i na co teraz mogą liczyć mieszkańcy Jędrzejowa, którzy wybiorą się do Chęcin, opowie Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.
3: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu Góry Zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, która będzie pokazywała urok samego wzgórza zamkowego, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast została ona ładnie zabudowana i myślę, że jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Ta wieża będzie wieżą widokową, będzie można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramę gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana iluminacji. Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, który przewidujemy, że będzie bardzo duży, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice również uległa odrestaurowaniu. Nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku, myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są no, bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tu również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był no dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny, i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki, i powiem szczerze, wiele takich elementów, które są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku, ale również i historyczna studnia na rynku, która jest też taką atrakcją dla tych, którzy lubią robić zdjęcia w takich małych miasteczkach historycznych. Powiem szczerze, samo miasto ma w sobie szereg atrakcji, ponieważ układ urbanistyczny miasta Chęciny, charakterystyczny dla miasteczek średniowiecznych, jest takim elementem przyciągającym turystów. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które są w mieście. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie już po odrestaurowaniu zamku, po zrewitalizowaniu miasta, cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół no, naszej twierdzy, naszego zamku. Wszak no, to starsze pokolenie, ale niekoniecznie wychowane właśnie na baśniach, na legendach, no wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy, i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach.
1: Mówił burmistrz Chęcin Robert Jaworski, a ja dodam, że miasto Chęciny położone jest pomiędzy pasmem chęcińskim a pasmem zelejowskim Gór Świętokrzyskich. Z Chęcin wytyczone są szlaki piesze prowadzące m.in. na Górę Zamkową i do jaskini Raj. Wśród licznych atrakcji w mieście można znaleźć także m.in. Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pora na program Tydzień w Świętokrzyskim. Przed nami kilka ważnych tematów. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu, bo to przecież ono jest najważniejsze. W regionie świętokrzyskim mamy liczne programy, z których mieszkańcy mogą skorzystać i sprawdzić stan swojego zdrowia. Jednym z nich jest Moje Zdrowie 20+.
5: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompletne kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z naszym gościem Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Ważne porady dla świętokrzyskiego.
1: Ale zanim o zdrowiu, to słów kilka o bezpieczeństwie. Pożary traw każdego roku są plagą w regionie świętokrzyskim i nie pomagają apele czy kampanie informacyjne. Moim i waszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej.
0: Kampania edukacyjna Stop Pożarom Traw to jedna z kluczowych inicjatyw Państwowej Straży Pożarnej, mająca na celu ograniczenie liczby pożarów łąk, nieużytków, terenów zielonych, które w sezonie, szczególnie wiosenno-letnim, no niestety są bardzo częstym zagrożeniem. Jędrzejowscy strażacy bardzo aktywnie angażują się w tę kampanię, prowadząc działania edukacyjne zarówno w terenie, jak i w mediach lokalnych. Organizujemy chociażby spotkania informacyjne dla mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie problem wypalania traw jest najbardziej dotkliwy. Informujemy o skutkach takiego postępowania, przypominamy o obowiązkowych przepisach prawa, a także o ryzyku, jakie niesie wypalanie, nie tylko dla zdrowia życia ludzi oraz mienia, ale również dla środowiska naturalnego i zwierząt, które tracą swoje siedliska lub giną w pożarach.
1: Wspomniał pan, że pożary traw to okres głównie wiosenno-letni. Czy ta edukacja trwa przez cały rok, czy tylko właśnie poprzedzając chwilę ten okres, kiedy te pożary traw się wzmagają?
0: Musimy tutaj ostrzegać naszych mieszkańców o tych niebezpieczeństwach przez cały rok.
1: Jakie jest zagrożenie podczas wypalania traw?
0: Wypalanie traw to tak naprawdę dość poważne zagrożenie, które może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Pożary te szybko się rozprzestrzeniają, zwłaszcza przy silnym wietrze, co powoduje dość duże trudności w ich gaszeniu. Ogień może szybko przenieść się chociażby na budynki mieszkalne czy gospodarstwa rolne, lasy, powodując znaczne straty materialne i środowiskowe. Dodatkowo podczas takich akcji strażacy muszą zmagać się z ograniczonym dostępem do źródeł wody, trudnym terenem, no i zmiennymi warunkami pogodowymi. Zagrożenia te dotyczą również środowiska naturalnego, ponieważ wypalanie traw niszczy cenne siedliska roślin, zwierząt, które mogą ginąć lub być zmuszone do migracji. Pożary niszczą gniazda ptaków, kryjówki małych ssaków i innych organizmów, co wpływa negatywnie na lokalną bioróżnorodność.
1: Z czym jędrzejowscy strażacy muszą się mierzyć podczas takiej akcji? Jak ona wygląda, jeśli dojdzie do pożaru traw czy jakichś nieużytków?
0: To tak naprawdę trudna i ciężka praca, ponieważ zazwyczaj z pożarami traw borykamy się w sezonie letnio-wiosennym, dlatego musimy zwracać na uwagę na warunki atmosferyczne. Czasami wysoka temperatura bardzo utrudnia pracę strażaków, którzy muszą być kompletnie mundurowani, mieć założone aparaty ochrony dróg oddechowych na plecy, co znacznie utrudnia prowadzenie tych działań ratowniczo-gaśniczych.
1: No i też do tego na przykład wiatr, który nie pozwala szybko zapanować nad tym pożarem.
0: Tak, zgadza się. Warunki atmosferyczne właśnie w tej porze roku również nie sprzyjają gaszeniu takich pożarów, ponieważ taki pożar może bardzo szybko rozprzestrzenić się w różnych kierunkach i czasami jest trudny do opanowania.
1: Wiadomo, że do tych pożarów najczęściej niestety dochodzi przez podpalenia. Skąd u ludzi takie przekonanie, że podpalanie traw, wypalanie traw jest dobre na przykład dla użyźnienia ziemi?
0: To według mnie to są zaszłości wynoszone od naszych dziadków, pradziadków. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że jest to błędne myślenie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, takie wypalanie traw to same minusy, początkowo od zagrożenia dla utraty zdrowia, mienia naszego, ale także dla siedlisk różnych zwierząt, które albo tracą swoje siedliska, albo po prostu tracą w nich swoje życie.
1: A czy był w powiecie jędrzejowskim taki przypadek, że właśnie podczas wypalania traw doszło do jakiejś tragedii?
0: Na szczęście na terenie powiatu jędrzejowskiego nie odnotowaliśmy przypadków tragedii bezpośrednio związanych z wypalaniem traw. Niemniej jednak każde takie zdarzenie stanowi potencjalne zagrożenie życia, zdrowia. Dlatego mocno apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do przepisów zakazujących wypalania roślinności.
1: Zatem i my dołączamy do apelu Jędrzejowskiej Straży Pożarnej Stop pożarom traw. Ochrona przyrody to nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania pożarom. Reagujmy, gdy widzimy niebezpieczne działania i pamiętajmy, że wypalanie traw nie jest szybkim sposobem na uporządkowanie terenu, a przynosi więcej szkód niż pożytku. Naszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej. A teraz...
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: I profilaktyka, z jakiej mogą skorzystać mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, także powiatu jędrzejowskiego. Jednym z programów, w ramach których możemy się przebadać, jest Moje Zdrowie 20+. Co to takiego? O tym Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej, jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: A co zrobić, by z niego skorzystać?
5: Pierwszym krokiem, żeby skorzystać z darmowych badań, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie ankiety medycznej. Tę ankietę medyczną można wypełnić za pomocą aplikacji Moje IKP bądź internetowego konta pacjenta. Wówczas odpowiadamy na pytania samodzielnie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, albo taką ankietę możemy wypełnić również w przychodni POZ i w tym przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże nam w tym personel medyczny.
1: A jakie badania mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w ramach tego programu mogą zrobić?
5: Rozróżniamy dwa pakiety. Mamy zakres podstawowy, czyli dla każdego. Każda osoba, która przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z tych badań, a mam tu na myśli morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, a także TSH. Natomiast w zakresie rozszerzonym, w zależności od wieku i wyników ankiety, te badania jakby będą nam tutaj zlecone, mówimy o pakiecie wątrobowym, anty-HCV, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, a także test na krew utajoną w kale metodą FIT-OC. Warto jeszcze dodać, że u osób 60+, jest dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans. Także mamy badania te diagnostyczne, na które idziemy, a później mamy wizytę podsumowującą w programie Moje Zdrowie i wówczas na tej wizycie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pracownik medyczny może taką osobę jeszcze skierować 60+ na dodatkowe badania.
1: O tym wszystkim, który pakiet nam przysługuje i czy te dodatkowe badania też będą wykonane, decyduje oczywiście lekarz.
5: Tak, jest wygenerowany raport, nasze odpowiedzi trafiają do POZ-u i dostajemy zlecenie na badania diagnostyczne do laboratorium, z którym POZ ma podpisaną umowę. No i te badania są zależne od wyników ankiety, od odpowiedzi, które udzieliliśmy w ankiecie medycznej, w kwestionariuszu.
1: Mieszkańcy w jakim wieku mogą skorzystać z tego programu?
5: Od 20 roku życia i tutaj decyduje rok urodzenia, a nie konkretnie data dzienna. Nie ma górnej granicy wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak często, to osoby między 20 a 49 rokiem życia z takich badań mogą korzystać nie częściej niż raz na 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49 roku życia raz na 3 lata mogą zrobić bilans zdrowia.
1: To nie jest pierwszy profilaktyczny program, który obowiązuje w województwie świętokrzyskim. Czy mieszkańcy regionu chętnie korzystają z takich programów? Chętnie się badają?
5: To jest bardzo subiektywna ocena, czy chętnie. Nas cieszy każda osoba, która korzysta z tej możliwości, bierze sprawę w swoje ręce i korzysta z badań profilaktycznych. Co ważne, częściej z tych badań korzystają młode osoby w wieku 20-29 lat i one stanowią największą grupę wszystkich osób, które do tej pory wypełniły ankietę. Kobiety 33% wszystkich ankiet, panowie 24%. Duże jest też zainteresowanie, jeżeli chodzi o 30 do 39 lat. Kobiety to 28% wszystkich wypełnionych ankiet, panowie 25% z nich wypełniło ankietę w tym wieku. Także cieszy fakt, że osoby młode również mają na na uwadze swoje zdrowie, chcą kontrolować stan swojego organizmu, no i wypełniają tą ankietę medyczną. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe programy profilaktyczne, no to mamy na przykład możliwość korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Jeżeli chodzi o mammografię, to mogą z niej korzystać panie między 45 a 74 rokiem życia, raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania, by wykonać to bezpłatne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie, to średnia dla regionu to jest 30%, czyli 30% uprawnionych pań zrobiło mammografię. W powiecie jędrzejowskim mamy tutaj troszeczkę więcej, panie chętnie się badają, bo 34,5% kobiet wykonało taką profilaktyczną mammografię. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to z tego badania mogą skorzystać panie między 25 a 64 rokiem życia. I panie z powiatu jędrzejowskiego najchętniej wykonują tą profilaktyczną cytologię, bo takie badanie wykonało nieco ponad 23% uprawnionych pań. To sporo, bo średnia wojewódzka jest to niecałe 18%.
1: Wspomniała pani właśnie o tych pozostałych programach profilaktycznych. Czym właściwie jest cytologia i mammografia?
5: Są to badania, które pokazują stan naszego organizmu. Dzięki nim możemy wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Zmiany, których trudno wyczuć, prawda, ręką, a one gdzieś tam są ukryte. Właśnie i dzięki mammografii możemy sprawdzić, czy nic nie rozwija się w naszym organizmie. Podobnie jest z cytologią.
1: Gdzie z tych badań mieszkanki regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać?
5: Jeżeli chodzi o mammografię, to mamy 5 stacjonarnych pracowni, w których mogą panie wykonać te badania. 3 znajdują się w Kielcach, 1 w Końskich i 1 w Sandomierzu. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po regionie świętokrzyskim cały czas kursuje mobilny gabinet na kółkach, czyli mammobus. On odwiedza najdalsze zakątki naszego województwa świętokrzyskiego i panie mogą skorzystać z badania na takich samych zasadach, jak w pracowniach stacjonarnych. Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W każdym miesiącu jest to kilkadziesiąt przystanków w różnych miejscach naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to warto pamiętać, że po naszym województwie kursuje cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, który oprócz właśnie mammografii, panie mogą skorzystać z badania cytologicznego. Dodatkowo w całym województwie jest ponad 120 miejsc, w których można wykonać cytologię. Dokładną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, wybrać odpowiedni program profilaktyczny. Nawet jest to z podziałem na powiaty, także można znaleźć miejsce najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
1: Nie pozostaje zatem nic innego, jak zajrzeć do internetu i znaleźć miejsce najbliżej siebie i skorzystać z badań. W powiecie jędrzejowskim z profilaktycznych badań raka szyjki macicy można skorzystać aż w 10 miejscach. Cytologię można wykonać m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie, czy na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia mamy do dyspozycji aż 41 placówek. W powiecie jędrzejowskim można także wykonać badania w ramach programu profilaktyki gruźlicy. Tutaj miejsc jest 25. Jak znaleźć konkretne adresy? Przypomnę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, na stronie NFZ-u wybrać region i powiat i konkretny profilaktyczny program. Potem tylko chwycić za telefon i umówić się w konkretnej placówce na badania. Korzystajmy z nich, bo często pomagają wykryć groźne choroby we wczesnym stadium, a co za tym idzie, uratować życie. Na koniec programu Tydzień w Świętokrzyskim przypomnę tylko, że o profilaktycznych badaniach, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy regionu Świętokrzyskiego, rozmawiałam z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.
1: Justyna Rudzka zapraszam. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Będzie nieco o zdrowiu, ale nie tylko. Porozmawiamy też o Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia.
6: przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 76 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 77 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami.
1: Naszym gościem będzie Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. To już za chwilę.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W tej części programu słów kilka o groźnej chorobie, jaką jest krztusiec. To ostra bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem, Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Co to takiego ten krztusiec, jakie są jego objawy i kto najczęściej choruje?
7: Krztusiec, czyli dawniej koklusz, jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie i chorują i dzieci, i dorośli. Charakterystycznym objawem tej choroby u dzieci jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieliną, natomiast u dorosłych dominuje przewlekły, niecharakterystyczny kaszel, który może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy. I warto tutaj podkreślić, że źródłem zakażenia jest chory człowiek, zakażenie następuje drogą kropelkową.
1: Sposobem, by uniknąć zachorowania, czy też złagodzić przebieg choroby, jak zwykle są szczepienia. Kto w regionie świętokrzyskim może z nich skorzystać i jak to zrobić?
7: Szczepionka przeciw krztuścowi jest szczepionką skojarzoną i chroni również przed zachorowaniem na błonicę i tężec. I takie szczepienie przeciw krztuścowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach programu szczepień ochronnych. Każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4 dawkami szczepionki na początku swojego życia, to jest w 2., 4., 6 miesiącu, a także pomiędzy 16 a 18 miesiącem życia, następnie dawką przypominającą w 6 roku życia i w 14 roku życia. Natomiast w 19 roku życia to szczepienie jest już zalecane jako odpłatna dawka przypominająca i w związku z tym, że odporność po szczepieniu przeciw krztuścowi zmniejsza się z upływem czasu, osobom dorosłym również są zalecane dawki przypominające co 10 lat. Jeżeli chodzi o bezpłatną możliwość skorzystania ze szczepienia się przeciwko krztuścowi, to od 15 października 2024 roku kobieta w ciąży może się bezpłatnie zaszczepić przeciw krztuścowi. Kobiety, które mają ukończony 27 tydzień ciąży do 36 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy jest poród zagrożony po ukończeniu 20 tygodnia ciąży.
1: Mamy dane dotyczące wykonawstwa tych szczepień i jak to wygląda w regionie świętokrzyskim?
7: Tak, w województwie świętokrzyskim, pomimo jednak nadal wysokiego odsetka zaszczepionych, to w ostatnich latach obserwujemy delikatny trend spadkowy i klaruje się on w następujący sposób. U dzieci z rocznika 2023 to wykonawstwo szczepień w naszym województwie wynosiło 95,42%. Następnie w przypadku wykonawstwa szczepienia przypominającego w 6 roku życia było to 61% w roczniku podlegającym szczepieniu, ale zostało uzupełnione w roku kolejnym to szczepienie do około 86% i wykonawstwo szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 14 roku życia kształtuje się na poziomie 72% w roczniku podlegającym szczepieniu i z kolei jest uzupełniane w roku następnym do poziomu około 89%. Warto również dodać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost przypadków zachorowań na krztusiec i tu dla przykładu w województwie świętokrzyskim w 2023 roku mieliśmy zaledwie 6 przypadków krztuśca, a w roku 2024 aż 414.
1: Z czego wynika ten wzrost?
7: Wzrost zachorowań wynika przede wszystkim z panującego trendu antyszczepionkowego, który namawia społeczeństwo do tego, aby odstępować od szczepień.
1: Czy krztusiec jest niebezpieczny, jeśli tak, to dla kogo najbardziej?
7: Tak, krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, dlatego że one jeszcze są wtedy za malutkie, żeby być poddane szczepieniom. I w związku z tym bardzo ważne jest to, aby ta mama, która jest w ciąży, poddała się szczepieniu i przekazała tę odporność dzieciątku. Krztusiec ma szczególnie właśnie ciężki przebieg u dzieci, takich malutkich poniżej 6 miesiąca życia. Zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon. I u chorych dzieci mogą również wystąpić takie powikłania jak ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu czy utrata wagi.
1: A jak wygląda kwestia szczepień przeciwko krztuścowi w powiecie jędrzejowskim?
7: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to u dzieci z 2023 roku wykonawstwo szczepienia wyniosło około 99% i był to najwyższy wskaźnik wśród powiatów naszego województwa. W przypadku szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 6 roku życia to było 70% i następnie uzupełnione w kolejnym roku do 91%. Natomiast wykonawstwo szczepienia przypominającego w 14 roku życia w roczniku podlegającym szczepieniu wynosiło 77% i zostało uzupełnione w roku kolejnym do około 95%.
1: Czy krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną? W jaki sposób możemy się nią zarazić?
7: Krztuścem zakażamy się drogą kropelkową. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, który kicha, kaszle i w ten sposób nas zaraża.
1: To jest bardzo zakaźna choroba?
7: Krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną i niezwykle wręcz łatwo rozprzestrzeniającą się.
1: Warto zatem korzystać z ochronnych szczepień, no i dbać o podstawowe zasady higieny. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Pora na kolejny temat, a jest nim ośrodek pracy twórczej Wietrznia. Placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania tej artystycznej dziedziny, jaką jest właśnie rzeźba. O historii tego miejsca opowie Andrzej Płonka, kierownik Kieleckiego Geoparku.
8: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach. Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966 na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych
6: czynników powstał ośrodek na Wieczni. Czemu akurat na Wieczni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazwać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wieczni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe, i to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzeach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wieczni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku pszczoły autora Stefana Dulnego, o pomniku harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielcach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom Ziemi Jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Przypomnijmy, ośrodek pracy twórczej Wietrznia powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy, a o jego historii opowiadał Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote
9: Przeboje. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.

0: Ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.